PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Wiele przewodów w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To są

WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie tyki oddać ma. Pan monopolowym wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy.

się zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP. Pałac kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Polonia, cudem ocalały Junior Sawa Bars. Warszawa nęci, kuś ich ciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i Starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blaski i wież. Sąd Najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze już jest punktualnie 6:00. PRK, Polskie Radio Kierowców. Cóż takiego ciekawego wydarzyło się dzisiaj na termometrze, czy na termometrach, mówiąc w liczbie mnogiej? No szczerze, to spodziewałem się faktycznie ochłodzenia i że ten poranek będzie zaskoczeniem, że nagle wstanę i zobaczę 10 stopni na termometrze, a w ciągu dnia maksymalnie na przykład 21. Tak przynajmniej zapowiadali meteorolodzy. No mam wrażenie, że na razie to się nie sprawdza. Chyba, że to jest jakiś szerzej zakrojony plan albo bardziej skomplikowany. No nie wiem, szczerze mówiąc, trochę to dziwne, ale 21 stopni mamy teraz na termometrach w Rzeszowie, to jest najwyższa wartość, a 14 Zakopane, głównie w całej Polsce około 16, 17, 18 stopni na termometrach, więc nie jest to wcale taki chłodny poranek, jak się spodziewałem. Ale o szczegółach pogodowych już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, to jak to dzisiaj będzie wyglądało? Przede wszystkim na pewno zachmurzenie będzie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do maksymalnie 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu możliwa akumulacja opadów przelotnych i burzowych, czyli do 40 litrów wody na metr kwadratowy. No i to koniec tych takich średnio przyjemnych informacji, chociaż ten deszcz jak najbardziej przyjemny. Temperatura maksymalna od 20 na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem wyjątkowo tutaj 18 i 20, czyli zdecydowanie chłodniej. Ci, którzy wypoczywają, pozdrawiamy serdecznie. Wiatr dzisiaj umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem 65, w czasie burz porywy wiatru do 80, w Karpatach porywy wiatru do 80 i w Sudetach do 90. Ciśnienie, no właśnie, trochę niskie, szczerze mówiąc, bo dzisiaj w południe w Warszawie będzie wynosiło 992 hektopaskale. No i przewiduje się na szczęście wzrost ciśnienia w drugiej połowie dnia, czyli 992 w południe, a później lecimy w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście także jedziemy i gramy i pytamy was, jak wam dzisiaj zaczyna się ten dzień, co u was ciekawego słychać. Można pisać w aplikacji, można się także nagrywać. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No i mamy 10 minut po godzinie 6 i tak sympatycznie Urszula nam gra tak na dobry początek dnia. Ale Patryk Bedliński jest na stanowisku. Dzień dobry.
1: Jestem, potwierdzam.
0: No i Patryk Bedliński będzie dzisiaj się przyglądał drogowej sytuacji, będzie was informował na bieżąco o tym, co się dzieje na drogach. Spokojny poranek, czy nie?

0: Koniecznie, miarę spokojnych. No chociaż równo o godzinie 6 pojawiły się informacje od drogowców, że zablokowana jest 48. Mamy już informacje o objeździe, także warto nas słuchać.
1: No to proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Między Moszczanką a Kockiem w okolicach Przytoczna samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w słup. Jedna osoba jest ranna, a blokadę mamy na 187 kilometrze. Można to objechać na przykład drogą wojewódzką 808, jadąc m.in. przez Annopol i Serokomle. No a poza tym utrudnienia dziś wystąpią na A2, bo rusza wymiana nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace potrwają około 5 tygodni. Remont może się rozpocząć, bo zakończyły się już prace na węźle Krzesiny. Roboty zostały podzielone na etapy, a to po to, by utrzymać ruch w obie strony. Najpierw drogowcy zmienią nawierzchnię na lewym pasie ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy Świecko-Komorniki. Od dziś także utrudnienia na 60 między Topolą Szlachecką i Witonią, czyli szerzej patrząc na trasie Kutno-Łęczyca. Będzie tam 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zupełny zakaz wjazdu na ten odcinek, no i wyznaczono objazd. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony mogą jechać z Topoli Królewskiej drogą 91 do Krośniewic, a następnie 92 do Kutna. Przebudowa 60 ma potrwać do 2028 roku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tu proszę bardzo, dzień dobry panie Kubo, dzień dobry panie Patryku.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim państwu, udanego poniedziałku. Marek z Warszawy pozdrawia. Marku, bardzo dziękujemy również dla ciebie, wszystkiego dobrego. No i czekamy na więcej informacji, co u was dzisiaj, jak wam zaczyna się ten dzień. Przypomnę, 27 dzień lipca. No i mamy poniedziałek, więc co zrobić, żeby go dobrze rozpocząć? A wiadomo, jaki poniedziałek, taki niestety cały tydzień, więc no nie możemy tego zepsuć. No to dobrego podróżowania, dobrej jazdy z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. 12 minut po godzinie 6.

0: 19 minut po godzinie 6. PRK, Polskie Radio Kierowców. Cóż tam u was ciekawego? No i proszę bardzo, nowy tydzień zaczęty, ale... I to jest, teraz będzie, uważaj, teraz będzie petarda.
1: Mhm.
0: Ale z wami, no to nie czuję, że to poniedziałek. Lecę z Chełma do Lublina, pozdrawia Piotr z Iwega. No i pięknie.
1: To jest mój ziomal?
0: Może tak być.
1: Bo ja jestem też z Lubelskiego i czasami tą trasą zdarzało mi się jeździć Chełm-Lublin, czyli Krajowa 12. Bardzo przyjemna zazwyczaj droga, co prawda jeszcze nie rozbudowana do ekspresówki. Są takie plany i rzeczywiście już tam prace pewne postępują. Ale i sama 12 dosyć szeroka, z szerokim poboczem. Przyjemna trasa. Niektórzy potrafią się na niej trochę za bardzo rozpędzić.
0: No, tam to też niestety jak komunikaty, na wielu trasach w Polsce.
1: Komunikaty od drogowców się pojawiały. Natomiast o tej porze raczej bez większych problemów. Nawigacja podpowiada, że to mniej więcej 55 minut jazdy, więc ja bym do godziny z małym haczykiem zaokrąglił. Nic się na szczęście nie dzieje.

0: Więc można jechać najpierw 17 do okolic Piask, można jechać potem 12 przez Dorohucze, no i praktycznie do samego Chełma. Oczywiście przed godzinami szczytu, w godzinach szczytu mogą się w okolicach Chełma pojawić jakieś drobne spowolnienia, ale drobne, zdecydowanie drobne. Nic tam się dziać większego nie powinno.
1: No to Piotrze z Iweka, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, dobrej, spokojnej podróży i fajnie, że jesteś z nami i fajnie, że ten tydzień zaczynasz z nami. Zaglądam do kalendarza, słuchajcie. 27 dzień lipca, mamy poniedziałek i w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj jest Dzień Samotnych. To sami bardziej niż samotni, ale no niech będzie w takim razie. I tak sobie pomyślałem, że podpytamy was, czy wy dzisiaj kogoś wieziecie, czy jedziecie sami właśnie w swoich samochodach, czy zabraliście jakąś ekipę, albo trzeba kogoś odwieźć, podrzucić gdzieś do pracy, na zajęcia, czy cokolwiek, no. Czyli w duecie, czy solo. Więc można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można także się nagrywać. Czy lepiej jeździć samemu, czy jednak mieć kogoś na fotelu pasażera. I tutaj też wchodzimy w taki bardzo ważny wątek, czy jesteście typem takich kierowców, którzy zamykają się w swojej samotni, w swoim samochodzie, w swojej ciężarówce i podróżujecie sami i wtedy jesteście skoncentrowani na trasie, czy jednak właśnie zdarza się, że przyjemniej, fajniej, lepiej jest zabrać kogoś w dłuższą trasę. Ty jaką masz opcję?
0: Ja to powiem szczerze, lubię jechać z kimś, bo wtedy mniej mi się chce spać. Okay. Ale jeżeli bliższa trasa, to samemu też przyjemnie.
1: Mm-hmm. To jeśli taka długa, długa trasa, to naprawdę trzeba to bardzo dokładnie zweryfikować, z kim jedziemy i to nie może być przypadkowo napotkana osoba. To już musi być wyselekcjonowany pasażer albo pasażerka raczej. No dobra, jak to wygląda u was sami, czy w duecie dzisiaj, a może z większą ekipą, co wolicie? Na aplikacjach możecie pisać, możecie się także nagrywać.

0: Która opcja dzisiaj? Czy jedziecie sami, czy ewentualnie macie pasażera, pasażerkę albo pasażerów, liczba mnoga? Jak to dzisiaj u was dokładnie wygląda? Czy sami w pojedynkę, czy w duecie?
1: Cześć, Wojtek z tej strony. Słuchajcie, nigdy nikt z nas nie jest sam, bo jesteście z nami. Gdyby nie wy, to byśmy wszyscy posypiali za łukiem. Pozdrawiam z Holandii.
0: Pięknie. Tak jak powiedziałem, że absolutnie nie jesteśmy my samotni, chociaż jesteśmy sami na przykład bardzo często w samochodzie za sterami. Ale zawsze towarzyszy wam PRK, Polskie Radio Kierowców i zawsze także bardzo chętnie prześledzimy każdą trasę dla was. Poprowadzimy, poszukamy objazdów, podpowiemy, pomożemy i postaramy się odpowiedzieć na absolutnie każde pytanie. 6:30 na zegarze punktualnie, więc teraz trzeba zadać pytanie, jak się jeździ po naszych drogach, a my chętnie udzielimy odpowiedzi

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to proszę bardzo, ja odpowiadam. Coraz gorzej się niestety jeździ, jako że zbliża się poranny szczyt komunikacyjny i przybywa samochodów m.in. na autostradzie A4 w województwie małopolskim na trasie z Bochni do Krakowa. Tłoczno zrobiło się między Targowiskiem a Podłężem, no i pod samym Krakowem od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic Tyńca, to głównie na jezdni prowadzącej do Katowic. Ale także dojazdy do Krakowa przez Skawinę i przez końcowy odcinek Zakopianki nam się wyraźnie korkują. Przybywa także w samym Krakowie samochodów przed rondem Matecznego na ulicy Kamieńskiego, czyli na tej trasie, którą jedziemy chociażby z Bieżanowa czy z Wieliczki. Coraz więcej pojazdów także na Nowochódzkiej, no i właściwie w obie strony tam wyraźnie zwalniamy. Zwalniacie także na obwodnicy Sochaczewa na 92 przed 50, dojeżdżając od strony zachodniej. W Warszawie coraz więcej samochodów na S8 w kierunku zachodnim, od Łabiszyńskiej do Wisłoostrady. Widać także, że przybywa pojazdów na trasie Łomianki-Warszawa, ale to już klasyka poranna i właściwie można być pewnym, że tam się utknie. Na S8 między Radzyminem a Wyszkowem także powolna jazda nas czeka. To są okolice Woli Rasztowskiej, trasa prowadząca do Białegostoku. Pod Poznaniem na razie dobra sytuacja, korków nie widać, ale przypominamy, że prace się rozpoczynają. Od dziś będzie wymiana nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace mają trwać około 5 tygodni, a mogą się w ogóle rozpocząć, bo zakończyły się już prace na węźle Krzesiny. Roboty zostały podzielone na etapy, no i chodzi o to, aby utrzymać ruch w obie strony.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To sprawdzamy listę obecności i sprawdzamy, kto dzisiaj jedzie sam, a kto dzisiaj zabrał sobie towarzysza albo towarzyszkę w trasę. Można pisać w aplikacji, można się także nagrywać.

20 minut. Jeszcze zostało nam do godziny 7. Po godzinie 7 już nie mogę się doczekać. Oczywiście tablice rejestracyjne, czyli to, co uwielbiamy od poniedziałku do piątku. Po godzinie 7 trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Albo zestaw łatwiejszy, albo zestaw trudniejszy. No i przede wszystkim także nagrody do zdobycia. Jest ich aż 5.

pięć. Niektóre są takie materialne, namacalne, a niektóre niekoniecznie. Na przykład owacja na stojąco, czy talon na pozdrowienia, albo uwaga, to jest najlepsza nagroda, szacun na dzielni, ale także w miejscu rekreacji. Czy niezależnie od tego, czy jesteście przed, czy po wakacjach i po jakimś urlopie, to i tak szacun się należy. No więc pięknie. Do tego

0: Ale wracając do tego dnia samotnych, ale ja jednak nie lubię tego określenia, wolę być sam niż samotny. Natomiast jak to wygląda u was? Dzisiaj zabraliście kogoś w trasę, żeby było weselej, żeby było fajniej? No i bardzo wam serdecznie dziękujemy za te wszystkie odpowiedzi, które no jakby są takie ukierunkowane, ale to bardzo miłe.
1: Dzień dobry. Fizycznie w samochodzie jestem sam, ale zabrałem ze sobą na dzień dzisiejszy i na cały nadchodzący tydzień na jazdę w samochodzie najlepsze towarzystwo, jakim może być Polskie Radio Kierowców, więc pozdrawiam serdecznie zarówno redaktorów najlepszego w eterze radia, jak i wszystkich słuchaczy. Dobrego dnia i tygodnia. Norbert.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dziękujemy. Ależ jednak dobrze się zaczyna ten poniedziałek, a pamiętajcie, jaki poniedziałek, taki cały tydzień.

0: Ależ przyjemnie wam zagraliśmy. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Polskie Radio Kierowców, oczywiście prowadzimy was spokojnie i bezpiecznie do celu. Jeśli włączyliście nas po raz pierwszy, to proszę pamiętać, że warto także zainstalować aplikację na swoim smartfonie, bo dzięki niej można na przykład do nas napisać, albo można nagrać wiadomość głosową, albo też można poinformować nas o tym, co dzieje się dzisiaj na waszej trasie. No to posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zablokowana jest krajowa trasa 48 między Moszczanką a Kockiem. Problemy są w okolicach Przytoczna.

0: Na 187 kilometrze. To dlatego, że osobówka uderzyła tam w słup elektryczny. Jedna osoba została ranna. Droga jest, przypominam, zablokowana. Objazd między innymi przez Annopol i Serokomle, chociażby drogą wojewódzką 808. Uważajcie też na utrudnienia na dwójce, bo dziś w okolicach Poznania na węźle Komorniki rusza wymiana nawierzchni. Prace mają trwać około 5 tygodni. Najpierw drogowcy zmienią nawierzchnię na lewym pasie ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy Świecko-Komorniki. No i skoro w okolicach Poznania jesteśmy, to odnotujmy, gdzie korkuje się w samym Poznaniu, między innymi powoli na Obornickiej na wyjeździe z Poznania na północ, czy też na Lutyckiej w okolicach stacji Poznań-Wola. Jeżeli o Warszawę chodzi, no to też mamy korki. S8 przede wszystkim na zachód. Korki zaczynają się między Głębocką a Łabiszyńską. Korkuje się wjazd przez Łomianki. Klasyka poranna niestety, ale też przybywa samochodów na odcinku drogi 633 na wysokości Żerania przy kanale żerańskim. Gdybyście dojeżdżali chociażby od Nieporętu do stolicy, no to was może to dotyczyć. W Krakowie też trudno mówić o płynnej jeździe. Tłoczno na dojeździe do Ronda Matecznego na tej trasie, którą dojeżdżamy od Bieżanowa, czy też od Wieliczki, patrząc nieco szerzej. Na A4 w Małopolskim też spory ruch pojazdów, zwłaszcza na zachód, czyli między innymi do Katowic, a tłoczno robi się między Bochnią a Podłężem w okolicach węzła Targowisko i potem powtórka z tych korków pod samym już Krakowem od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Trasa przez Skawinę do Krakowa, czyli 44, również nie gwarantuje nam o tej porze płynnej jazdy. Zakopianka na swoim końcowym odcinku przed Krakowem też z mocno spowolnionym ruchem, a nieco mniejsze spowolnienia mamy na wysokości Szaflar między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. I tu głównie zwalniamy na pasie w kierunku południowym, czyli do Zakopanego. No i na koniec 86 w okolicach Katowic, okolice Murckowskiej także. Połączenie z A4, tutaj no niestety, jeżeli do Katowic spróbujecie się dostać od Tychów, czyli od południa, będzie trzeba odstać swoje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ja się przyznam, że z lekkim, naprawdę niekrytym niepokojem spoglądam na pylony na stacjach paliw. No, nie wygląda to najlepiej niestety. A według analityków cały czas te ceny mogą jeszcze wzrosnąć. Dzisiaj średnio w Polsce za olej napędowy zapłacimy no ponad 7 zł 73 grosza, a za 95 7,21. Chociaż te dane są uśrednionymi danymi, ja na swojej stacji dzisiaj widziałem olej napędowy za 7,99. Niestety.

Zaglądam do naszej aplikacji i do waszych wiadomości. Piotrków Trybunalski. Diesel po 7 zł. 94 grosze, benzyna po 7,40. Pozdrawia Nowiś. No niestety i myślę, że jeszcze na wielu stacjach w tym tygodniu niestety zobaczymy 8 z przodu. No, jak to dalej będzie wyglądało? No to obserwujmy, ale no nie do końca to cieszy. Zdecydowanie wolę te niższe stawki.

0: No ale co zrobić? Na zegarze punktualnie 7:00. To z kolei także wysoko dzisiaj o poranku, jeśli chodzi o wartości na termometrze. 21 stopni to Bielsko-Biała teraz najcieplej w tym miejscu, natomiast Zakopane, no w sumie nawet niedaleko. Zdecydowanie najchłodniej, 15 tylko na termometrze. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No mam wrażenie, że chyba nie aż tak niepokojąco i nieprzewidywalnie, jak zapowiadali meteorolodzy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo jeszcze sobie przypominam te informacje, że po dwóch naprawdę mega, mega upalnych dniach ma przyjść ochłodzenie. No, tak chyba nie aż tak bardzo źle to wygląda. Dzisiaj zachmurzenie będzie duże, ale z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Natomiast suma opadów w czasie burz do 30 litrów wody na metr kwadratowy na Podkarpaciu. Możliwa również kumulacja i tutaj do 40, a wartości na termometrze bardzo przyjemne, od 20 do 26 stopni. Natomiast na południowym wschodzie, a nad morzem od 18 do 20. O, proszę bardzo. Wiatr umiarkowany dzisiaj i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na to zwracamy uwagę. W czasie burz powieje mocniej, bo do 80, i ciśnienie w południe w Warszawie 992 hektopaskale. No ale z drugiej strony i w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie u nas w Polskim Radiu Kierowców przewiduje się 3 tablice rejestracyjne i masa prezentów. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No i wreszcie, nikt mi nie marudzi. Poszedł na urlop mój tutaj towarzysz podróży i wreszcie nie narzeka, że mu śpiewam. Ale pięknie, dobrze, że wy też nie narzekacie.
1: Śpiewasz, znowu musisz śpiewać.
2: Musisz.
0: Zawsze tak gada. No dobrze, najważniejsze, że jakby pierwszy dzień jakby bez niego to jeszcze jest przyjemny, później zaczynam tęsknić, przyznam szczerze, naprawdę, i zaczynam mi go brakować. Ale Patryk wróci po tygodniowym urlopie, więc na spokojnie.
1: To ja mogę ponarzekać, jeżeli tęsknisz za narzekaniem. To nie ma problemu. Nie.
0: Proszę cię, absolutnie nie ma takiej możliwości. Żadnego narzekania dzisiaj. Mamy poniedziałek, zlituj. Naprawdę, już wystarczy. Więcej już nie chcę. Utrudnienia dzisiaj na drodze mamy na S5, na wysokości Trzebnicy w kierunku Wrocławia. Zamknięty mamy prawy pas, ruch tylko lewym. Tworzą się dość duże korki. Całości dopełnia jeszcze to, że utrudnienia występują za wzniesieniem, więc no, niedokładnie to widać. Pozdrawia Wiko. Bardzo dziękujemy Wiko za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Więcej informacji drogowych już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście między Żmigrodem a Wrocławiem na wysokości Trzebnicy mamy już wyraźny korek na trasie ekspresowej S5. A poza tym pojawiły się problemy na A4 między węzłem Kąty Wrocławskie na węzłem Pietrzykowice. 142 km to miejsce z zablokowanym jednym z pasów w kierunku Wrocławia. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Mieliśmy dziś o poranku kłopoty na trasie Moszczanka-Kock, czyli na 48 w okolicach Przytoczna. Mieliśmy, bo już na szczęście zakończyły się i jedziemy zupełnie płynnie. Za nami też problemy na trasie Olsztyn-Pasym, czyli na 53. Tam osobówka wypadła z jezdni, jedna osoba została poszkodowana. Uważajcie między Opatowem a Kraśnikiem. Trasa 74 jest częściowo zablokowana niedaleko Dębna, na 171 kilometrze. Ciężarówka zderzyła się z mniejszym pojazdem i stąd mamy problemy. No i powrót na A4, bo tłoczno w Małopolskiem, między Bochnią a Krakowem w okolicach węzła Targowisko. Mniej więcej 3 kilometry zatoru w kierunku Katowic, no i potem powtórka, a skorka pod samym Krakowem. Zwalniamy w okolicach Łagiewnik, a płynnie mamy po minięciu mostu na Wiśle, niedaleko zjazdu na Tyniec. Zwalniamy też w kierunku zachodnim właśnie na tym odcinku autostrady A4, ale także na końcowym odcinku Zakopianki w Gaju i w Libertowie jest tłoczno. Chociażby jeżeli dojeżdżacie do Ronda Matecznego ulicą Kamieńskiego, trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Niełatwo także w Poznaniu, tłoczno na ulicy Lutyckiej w obie strony, niedaleko stacji kolejowej, no ale też od strony Swarzędza na ulicy Bałtyckiej nie do końca płynna jazda. W Warszawie klasyka, czyli S8 się korkuje w kierunku zachodnim. Korek na wjeździe przez Łomianki, na wyjeździe z Warszawy przez Dziekanów Leśny też się korkuje. No i gdybyście jechali na przykład do centrum miasta alejami jerozolimskimi, to też przybywa tam cały czas samochodów.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę o szczegółach naszej codziennej zabawy, czyli tablice rejestracyjne, więc kto dzisiaj słucha nas po raz pierwszy, zostańcie z nami zdecydowanie, bo warto, bo nagrody będą do zdobycia.

0: 21 minut już po godzinie 7. No to co? No to zapraszamy do grania. Grania w tablice rejestracyjne. To oczywiście nasza codzienna zabawa po godzinie 7. To może na początku o nagrodach, bo to jest najciekawsze i najprzyjemniejsze. Do zdobycia i talon na pozdrowienia. I owacja na stojąco od naszej uśmiechniętej publiczności. Do tego jeszcze jest wieczna sława i chwała. Do tego dorzucamy także szacun na dzielni i w miejscu rekreacji, czyli niezależnie dokąd pojedziecie, to szacun będzie. I dorzucamy jeszcze do tego ramki pod tablice rejestracyjne. Ramki, nówka sztuka. Trzeba je wymienić, zamontować, żeby nie wyglądały brzydko tak jak te stare już. Spójrzcie, no oczywiście, że tak. A tak to macie nówki sztuki z napisem Polskie Radio Kierowców. I te wszystkie nagrody zdobywacie u nas za odgadnięcie trzech tablic rejestracyjnych. Albo po dwóch, albo po trzech literach. I pytanie brzmi, jaki urząd, który urząd wydał takie tablice, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Banalnie proste, zwłaszcza, że my zawsze mamy garść podpowiedzi i nawet jeśli okaże się, że tablica trudna, to my z ogromną przyjemnością i pomocą pomagamy. Więc proszę bardzo, więc te trzy punkty to jest czysta formalność, nagrody będą wasze. Trzeba tylko spełnić jeden warunek i tutaj absolutnie, ale to absolutnie nie ma odstępstwa od tej reguły. Trzeba do mnie zadzwonić właśnie teraz. I to nie, że później, tylko teraz, teraz, teraz. 22 139 29 29. Proszę bardzo, 22 139 29 29. Więc kto ma telefon pod ręką, proszę bardzo, dzwonimy. I dzwonimy. Halo, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak masz na imię?
1: Radek?
0: Radek. No to wiemy, że Radek dzisiaj będzie grał w naszej zabawie. Radku, nie rozłączaj się, zostań chwileczkę. Momencik, zaraz do ciebie wracam. To Radek będzie walczył dzisiaj o nagrody główne, no to trzymajcie za niego mocno kciuki.

0: Ależ Radek ma dużo dobrej, pozytywnej energii w poniedziałek. No to za kilka minut już będziemy grać w tablice rejestracyjne, a tymczasem Emilia do nas pisze. Dzień dobry. Może mówiliście o tym przed chwilą w wiadomościach, ale zdążyłem już na końcówkę informacji drogowych. Jest jakiś wypadek na odcinku Brzoza-Stryszek w stronę Bydgoszczy? Tu znak zapytania. Czy może u góry na obwodnicy Bydgoszczy? Pozdrawia Emilia.
1: Emilio, nic nam o tym na razie nie wiadomo, ale korek widzimy rzeczywiście, że jest. On występuje na trasie, którą dojeżdżamy od strony Inowrocławia do Bydgoszczy. Droga 25, no i miejscowość Brzoza. Właśnie tak, korek tutaj jest. Szczegółów nie znamy na razie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Natomiast wiemy, że na A4 są problemy między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. 142 km i trasa do Wrocławia. To jest miejsce, gdzie macie zablokowany jeden z pasów, bo pojazd osobowy uderzył w bariery. Uwaga też na małopolskim odcinku A4. Trzeba będzie wyraźnie zwolnić między Targowiskiem a Podłężem, kierując się do Krakowa od strony Tarnowa. Pod samym Krakowem też zwalniamy. To od Łagiewnik do co najmniej Skawiny w kierunku Katowic. No i jeżeli o Kraków chodzi, to także dają nam się wyznaki korki na drogach dojazdowych, czyli Skawina, Libertów, ale także delikatnie zwolnicie jadąc przez Przeginie między Olkuszem a Krakowem. Uwaga też w Śląskiem. Tutaj tłoczno jest na trasie 86 w kierunku centrum Katowic od południa. A to dlatego, że na trasie, która od południa do Katowic prowadzi, mamy remonty. No i właśnie przy połączeniu z A4 na ulicy Murckowskiej nie do końca płynnie będziemy się poruszać. Na trasie, która prowadzi od Mysłowic do Tychów, na S1 też wyraźny korek. Korkuje się w Warszawie. Tutaj uważajcie przede wszystkim na S8, kierując się na zachód. Tłoczno mamy między Łabiszyńską a Głębocką, ale w drugą stronę też nie do końca płynnie. Tyle, że w nieco innym miejscu, bo gdybyście jechali do Białegostoku, trzeba będzie zwolnić między Aleją Prymasa a Wisłostradą. Wjazd przez Łomianki od północy do Warszawy bardzo utrudniony. Nieco płynniej tylko na wyjeździe przez Dziekanów Leśny. Tam też korek, no niestety, możemy napotkać. Poza tym ulica Płochocińska, czyli przy Kanale Żerańskim. Dojazd do Warszawy od Nieporętu, szerzej patrząc. To też jest miejsce, gdzie wyraźnie trzeba będzie o poranku zwolnić. No i jeszcze trasa Opatów Kraśnik, 74. Jedziemy naprzemiennie. To dlatego, że na 171 kilometrze ciężarówka zderzyła się z mniejszym pojazdem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja jeszcze tylko informacje od Darka wam przekażę. Darek pisze: dzień dobry, na drodze krajowej numer 25 pada deszcz. Apel do kierowców o używanie świateł mijania. Pozdrawia Darek.

0: 20 minut jeszcze nam zostało do godziny 8. To jest właśnie ten moment, to jest właśnie ta chwila, w której trzeba zmierzyć się z tablicami rejestracyjnymi. Albo dwie, albo trzy litery, natomiast na pewno są to trzy tablice i tutaj odstępstw od tej zasady nie ma. Z nami jest Radek. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co tam u ciebie, jak tam twój dzień, opowiadaj.
1: No bardzo dobrze.
0: Robota, robota, robota, czy dzisiaj jakoś tak luźniej ten poniedziałek się zapowiada?
1: Trochę pracowity. Trochę deszczowy, wedle pogody.
0: A w której części Polski jesteś i gdzie ten deszcz się pojawił?
1: Jeszcze nie ma tego deszczu.
0: A, ale będzie. Dobra, w planach ma.
1: Będzie, będzie.
0: Dobra, rozumiem. No niestety, no. Ale z drugiej strony już jutro zdecydowanie mniej deszczu, a później znowu wracamy do upałów, no więc znowu w ten weekend ma być podobno 38 stopni nawet. Ho, ho, ho, ho, ho. Cieplutko, gorąco. Radek, sprawa jest. Czy ty chcesz dwie litery, czyli zestaw łatwiejszy, czy zestaw trudniejszy, trzyliterowy?
1: To łatwiejsze w poniedziałku.
0: No dobra, czyli tak na dobry początek tygodnia.

0: Ma pan jakieś przygotowane?
1: Patryk? A jest, tak? Nawet jest. Wydaje mi się, że z jednej strony trochę łatwa, z drugiej może trochę podchwytliwa.
0: Zobaczymy. Dobra. To kto zaczyna? Ja czy ty? Jak wolisz?
1: To może to ustąpię.
0: Dobra, no to proszę bardzo. To ja dla ciebie coś bardzo prostego. CB, czyli CB. CB. No od razu, no bez zastanowienia.
2: Sprawa.
0: Prościzna, prawda? Bardzo ładnie. Dobra.
1: To w takim razie...

0: No dobra, tak aż mnie korci, żeby dać jakąś trzyliterową, bo ci tak dobrze idzie.
1: A to poproszę, może spróbujemy, może się
0: no
1: udaje.
0: No właśnie.
1: Pomożecie.
0: Dobra, to co byś powiedział na EKU? EKU. E-K-U.
1: Kutno.
0: Aha, no i co? No i...
2: Kutno, okrutne kutenko.
0: Tak jest, piękne kutenko. Różane kutenko. Dobrze, czy zauważyliście, że już poszły trzy tablice rejestracyjne? Że już jesteśmy po trzech punktach?
2: Nawet nie wiadomo kiedy.
0: Niesamowite. Radek, informacja dla ciebie, nagrody lecą, uważaj. Łap, łap! Proszę bardzo. Pierwsza nagroda, czyli owacja na stojąco. Druga nagroda, talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
1: Chciałbym serdecznie pozdrowić moją księżniczkę oraz wszystkich słuchaczy radia, ponieważ jest to bardzo fajne radio, bardzo fajnie się go słucha, oraz prowadzących, no i w ogóle wszystkich kierowców, żeby było po prostu bezpiecznie i spokojnej jazdy, a dla was spokojnej pracy, o może w ten sposób.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, ładnie, bardzo
2: fajnie. Czuję, że słowa naszego słuchacza możemy sobie wyciąć i wykorzystać jako dżingiel, który będzie reklamował naszą
0: tak
2: rozgłośnię.
0: Jest.
1: No, to jest najlepsza, warto.
0: Bardzo dziękujemy, do tego dorzucamy ci jeszcze kilka nagród. Po pierwsze, jest chwała i sława. Chwała i sława przydadzą się zawsze. Do tego dorzucamy jeszcze szacun na dzielni, ale szacun także w miejscu rekreacji. Ty jesteś powakacyjny, czy przedwakacyjny, urlopowy? Jakiś
1: już po.
0: No ale to nic, to działa jakby dożywotnie, więc w ogóle się tym nie przejmuj. I do tego dorzucamy ci jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. O, proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Taki zestaw nagród specjalnie od PRK Polskiego Rady Kierowców dla ciebie. Radku, dobrego, spokojnego dnia. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.

0: Padać dzisiaj może deszcz i już teraz pada w Polsce centralnej. No, można byłoby wyznaczyć taką linię między Toruniem a Olsztynem. Tutaj najintensywniejsze opady deszczu teraz. Można byłoby również zaznaczyć dwa punkty na naszej mapie, czyli między Poznaniem, a na przykład Gorzowem Wielkopolskim. Tutaj też opady deszczu. No i jeszcze w okolicach Elbląga też może popadać, więc uważamy dzisiaj na siebie. No i oczywiście pamiętajmy o odpowiednim oświetleniu naszych pojazdów, żebyśmy byli widoczni i zarówno z przodu, jak i z tyłu. Czyli jakie światła? No niedzienne, tylko światła mijania. Jedźcie spokojnie i bezpiecznie do celu. 10 minut zostało nam jeszcze do 8.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na dwójce, bo są problemy pod Poznaniem. Między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód osobówka uderzyła w bariery. 155 km to jest miejsce, gdzie mamy zajęty jeden z pasów na tej właśnie trasie w kierunku m.in. Wrocławia, bo oczywiście za dwójki można też na Wrocław zjechać. Na A4 już kończą się problemy między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Wcześniej jeden z pasów do Wrocławia był zablokowany, ale już jedziemy bez kłopotów. S6, tutaj problemy między węzłem Skórowo a węzłem Rzechcino na 43 km. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Szczecina. Uwaga także na 74 między Opatowem a Kraśnikiem. Problemy są po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Przejeżdżamy jednym pasem na zmianę na 171 km, a to są okolice miejscowości Dębno. No i uwaga na korki poranne. Niestety one wyraźnie występują, na przykład

0: Korkuje się pod Wrocławiem A8. Tutaj od zjazdu Wrocław-Zachód do połączenia za czwórką w kierunku południowym bardzo powoli się poruszacie, ale gdybyście jechali od północy do Wrocławia, to nie będzie lepiej. Na S5 między Żmigrodem a Wrocławiem na wysokości Trzebnicy pojawiły się problemy. Na trasie 35, która prowadzi od Świdnicy przez Gniewoszów i Małuszów, też mamy spowolnienia, to również w kierunku Wrocławia, ale też pod Krakowem tłok, na przykład na A4 między Targowiskiem a Podłężem, ale także na krakowskiej obwodnicy, na A4 również prowadzącej w kierunku Katowic. Tu zwalniamy od okolic zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca. Sprawdźmy Zakopiankę. Tutaj zwalniacie głównie dojeżdżając do Krakowa końcowym odcinkiem trasy w Gaju i w Libertowie. Na południowym odcinku trasy także przybywa samochodów, no i zaczyna się już korkować na wyjeździe z Nowego Targu przez Szaflary. To pas w kierunku właśnie Zakopanego. Mówicie nam i piszecie, że korkuje się również na dojeździe do Bydgoszczy od strony Inowrocławia. To jest droga 25. No i właśnie przed samą Bydgoszczą trzeba będzie mocno zredukować prędkość. S8, korek między Radzyminem a Wolą Rasztowską. Tutaj tłoczno w kierunku Białegostoku. Ale na warszawskim odcinku też trudno mówić o płynnej jeździe. Tłoczno jest w obie strony, między zjazdem na Łabiszyńską, a zjazdem w okolicach Prymasa Tysiąclecia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: To już prawie 8 na zegarze. Jeszcze dzisiaj u nas do godziny 10 między innymi podsumowanie Grand Prix Węgier. To już za nami. Grand Prix Węgier w miniony weekend, więc kto wygrał? Co działo się na torze? O tym opowiemy na pewno jeszcze dzisiaj przed godziną 10. Natomiast po godzinie 8 no też wybierzemy się za granicę i porozmawiamy sobie trochę o zagranicznym podróżowaniu. A na razie oczywiście informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy poniedziałek, 27 dzień lipca, no i dzisiaj niebo będzie zachmurzone, czyli zachmurzenie duże z na szczęście postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie także więcej opadów deszczu niż na wschodzie na razie. Przelotne opady deszczu, burze szczególnie też pojawią się dzisiaj we wschodniej połowie kraju, to w drugiej połowie dnia myślę. Suma opadów w czasie burz do 30 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast na Podkarpaciu możliwe, że nawet i 40. Się pojawi. Padać może teraz w województwie kujawsko-pomorskim, czyli tak można powiedzieć, że Polska centralna. I to dość intensywnie. Z tego, co widzę na mapie satelitarnej, potwierdźcie te informacje, jeśli jedziecie właśnie w strugach deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 do 20, też całkiem przyzwoicie. Wiatr umiarkowany i dość silny niestety, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem 65, a w czasie burz to nawet i 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 992 hektopaskale i w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 2 minuty. No nie, no prawie. Minuta po godzinie 8. PRK, Polskie Radio Kierowców. Kuba Marcinowicz za sterami i dosiadam się do waszych samochodów i podróżujemy razem. Dokąd dzisiaj? Potrzebujecie jakieś informacji o trasie? No to proszę bardzo, można napisać w aplikacji. Można także nagrać wiadomość głosową. Dzień dobry.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: To już prawie 10 minut po godzinie 8. Warunki drogowe i warunki pogodowe. Dzisiaj te pogodowe szczególnie interesujące. Jak to dzisiaj wygląda u was? Są miejsca w naszym kraju, gdzie już teraz opady deszczu i to nawet bym powiedział dość intensywne. Dodatkowo jeszcze IMGW wydało ostrzeżenia dla Polski, tak na dobrą sprawę wschodniej, przed burzami pierwszego stopnia, ewentualnie na Podkarpaciu stopnia drugiego, a teraz opady deszczu, chociażby w Polsce centralnej, przesuwają się na Warmię i na Mazury. No więc czekam na informacje, jak to u was dzisiaj pogodowo wygląda. A drogowo, no to oczywiście jak zwykle Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Po drogowo problemy na A2 między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Zachód. 155 km. Osobówka uderzyła w bariery i blokuje jeden z pasów. Poza tym problemy na A4 między węzłem Zabrze Południe a węzłem Ruda Śląska. Uważajcie, bo doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i przez to jeden z pasów w kierunku Wrocławia jest zablokowany. To kilometr 321 i autostrada A4. Krajowa 1, Tychy Bielsko-Biała. Tutaj mamy wypadek z udziałem osobówki i zablokowany jeden pas w kierunku Bielska Białej. 578 km to okolice miasta Kobiór. No a poza tym drogowe kłopoty na 74 Opatów Kraśnik. Po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym poruszamy się jednym pasem na zmianę. 171 km krajowej 74, okolice miejscowości Dębno, to właśnie tam. Na S8 korek między Radzyminem a Wyszkowem, niedaleko Woli Rasztowskiej w kierunku Białego Stoku. Tłoczno też na warszawskim odcinku S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim, od okolic Łabiszyńskiej do okolic Marymontu. W drugą stronę, czyli do Białego Stoku, też korek jest, ale nieco mniejszy i w nieco innym miejscu, bo zaczyna się za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Wjazd przez Łomianki klasyka, niestety jest korek. Wyjazd przez Dziekanów Leśny ze stolicy na północ, podobnie z korkiem. Korki pod Krakowem, dojazd przez Libertów z Zakopianką, dojazd przez Skawinę 44, a jeżeli o Zakopiankę chodzi, to już przybywa samochodów w szaflarach na trasie

0: 47 w kierunku południowym, czyli do Zakopanego. Uważajcie pod Katowicami na wysokości Murckowskiej. 86 prowadząca do centrum Katowic od Giszowca czy od Tychów może się korkować. Trwa tam remont drogowców, no i właśnie problemy w najbliższym czasie bardzo możliwe. Korek na Podkacie jadąc ze Świdnicy do Wrocławia 35 między Gniechowicami a Małuszowem. Pod Wrocławiem korek też na A8. Tutaj tłoczno robi się w kierunku południowym między zjazdem na stadion a zjazdem łączącym z A4, zwłaszcza niedaleko węzła Wrocław Zachód korek występuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

20 minut już po godzinie 8 Polskie Radio Kierowców, a dzisiaj tak właśnie o takich podróżach zagranicznych chciałem z wami porozmawiać. Mianowicie ciekawy jestem, czy macie jakieś przemyślenia i obserwacje wyjeżdżając za granicę, poza granicę kraju, jeżdżąc po Europie na przykład. Czy jakieś szczególne zwyczaje kierowców za granicą powinny być przeniesione na polskie drogi? Albo coś, co wam utkwiło w głowie, albo coś, co was pozytywnie zaskoczyło i byliście pod dużym wrażeniem. Ja w tym roku zrobiłem już ponad 5000 kilometrów właśnie po Europie, poza granicami kraju, razem z wielką wyprawą maluchów, pewnie słyszeliście. No i kilka przemyśleń mam, przede wszystkim ujmujące i urzekające. I fantastyczne jest to, że nagle okazuje się, że wyjeżdżamy za granicę i jeśli jest znak, który mówi, że jedziemy tutaj 70, to jedziemy 70. Jeśli jest 90, to jedziemy 90. Co prawda, na przykład na drogach Francji jest mniej 50 niż w Polsce. Tutaj bardzo często ten znak jest i trzeba zdecydowanie zwolnić, nawet jeśli wydaje nam się, że to nie jest teren zabudowany i nawet jeśli nam się wydaje, że spokojnie można było jechać szybciej, to jest 50. Natomiast we Francji zdecydowanie więcej jest 90 i to było dla mnie duże zaskoczenie. No więc jakie drogowe zwyczaje powinniśmy przenieść na polskie drogi? Śmiem twierdzić, że Francuzi są także na przykład bardzo uprzejmi na drodze i zawsze pomagają i zawsze wpuszczają i jacyś tacy z dobrym humorem i z dobrą energią. No to ciekawy jestem waszych obserwacji, jakie zwyczaje

z zagranicy powinniśmy przenieść na polskie drogi. Co was, jeżdżąc po innych drogach niż polskich, zafascynowało, zachwyciło albo po prostu wam się podobało? Czekam na wiadomości, można pisać, można także się nagrywać oczywiście w naszej aplikacji.

0: Sprawdzamy dzisiaj, jak jeździ się za granicami, poza granicami naszego kraju, czyli co za granicą podoba wam się szczególnie bardzo i co można byłoby przenieść na polski grunt. Czyli jak jeżdżą kierowcy poza granicami naszego kraju, a jednak widać te różnice zdecydowanie, chociażby jak się jedzie autostradą na przykład gdzieś poza granicami kraju, to mam wrażenie, że gdy wjeżdża się do nas na autostrady i na eski, to w ogóle jak hulaj dusza, piekła nie ma. Nawet jeśli jest ograniczenie do 140, to 150 można, nie no spokojnie, no właśnie nie, nie można. Jeśli 140, to 140, a za granicą jakoś tak pokorniejemy. Nie macie takiego wrażenia? No to czekam na wasze opinie i wasze spostrzeżenia z tych wakacyjnych wojaży. Można pisać, można się nagrywać. Za chwilę wrócimy do tego wątku, a już teraz oczywiście informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się wyraźnie autostrada A2 w okolicach Poznania na trasie prowadzącej do Świecka. Na to dlatego, że między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód na 155 km osobówka uderzyła w bariery. No i zablokowany jest właśnie jeden z pasów w kierunku Świecka, ale nie tylko tym, którzy jadą do Świecka, to może przeszkadzać, bo także tym, którzy chociażby planują zjazd w kierunku Wrocławia na S5. Uwaga także na krajowej jedynce między Tychami a Bielskiem Białą na wysokości Kobiuru. 578 km to miejsce z zablokowanym jednym pasem w kierunku Bielska. To dlatego, że osobówka wypadła z jezdni. Całe szczęście nikomu nic poważnego się tutaj nie stało. Trasa 74 Opatów-Kraśnik. Tutaj podobna sytuacja, jeden pas zajęty. No i musimy jechać naprzemiennie, bo na 171 km doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Jeżeli o korki chodzi, no to przede wszystkim Zakopianka, dojazd do Krakowa przez Libertów, ale też odcinek między Nowym Targiem a Szaflarami. W Libertowie korkuje się głównie w kierunku Krakowa.

0: Krakowa, a między Nowym Targiem a Szaflarami głównie w kierunku Zakopanego. Korki też na S8, chociażby w okolicach Nadarzyna, między Mszczonowem a Stolicą, ale także między Radzyminem a Wolą Rasztowską. W tym przypadku zwalniacie w kierunku Białegostoku. Na warszawskim odcinku S8 tłoczno zwłaszcza na zachód, od Łabiszyńskiej do okolic Marymontu przede wszystkim. Wjazd od północy przez Młociny i wcześniej Łomianki to też miejsce, gdzie się korkuje pod Warszawą. Gdybyście jeżdżali przez Dziekanów Leśny, też korka nie unikniecie. S2 pod Warszawą zakorkowała się w okolicach zjazdu na 7 i to trasa głównie w kierunku zachodnim, czyli między innymi do Poznania. Korek na Podkacie też, ale na szczęście nieduży, na wysokości Garwolina, na S17, jadąc od Lublina w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To przypominam tylko, że dzisiaj pytam was, który drogowy zwyczaj z zagranicy powinniśmy przenieść na polskie drogi. Macie pomysł? No to piszcie albo nagrywajcie wiadomości w aplikacji.

0: Kończą, mamy 21 minut jeszcze do godziny 9. O tych zwyczajach i obserwacjach z wyjazdów zagranicznych dzisiaj rozmawiamy, czyli jakie elementy tego podróżowania poza granicami naszego kraju można byłoby przełożyć na polski grunt, żeby coś się zmieniło, żeby było lepiej, żeby było przyjemniej, żeby przede wszystkim było bezpieczniej. Dzień dobry, pisze Jacek. Ja mam takie małe marzenie, aby na grunt Polski przenieść taki marginalny zwyczaj z Niemiec, Irlandii, Chin. Chodzi o przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym i to tyle. I nic, niby nic. A jak nasze życie zmieniłoby się zdecydowanie na plus. Pozdrowienia dla niezawodnej ekipy PRK. Pozdrawiam Jacek. Jacku, bardzo dziękujemy. No tak, zdecydowanie. Przestrzeganie przepisów to jest absolutnie podstawa. Myślę też, że w ogóle jakby podejście do samej policji, żeby się jej nie bać, ale żeby podchodzić do niej z szacunkiem. No, bo naprawdę, podróżując po Europie, zaobserwowałem, że policja jest bardzo uprzejma, super miła, natomiast no zdarza się, też czasami wyrozumiała dla tych, co przyjechali z innego kraju, no ale przede wszystkim także, jak już się coś tam stanie, no to faktycznie jest bezlitosna. No i tego dlatego chociażby ludzie przestrzegają chyba przepisów ruchu drogowego, albo mają w ogóle trochę inne podejście do tego, że jakby to jest podpisana umowa społeczna, którą podpisujemy wszyscy. A ta umowa polega na tym, że każda ze stron musi wywiązać się z postanowień tej umowy i zdając egzamin na prawo jazdy, no chcąc nie chcąc podpisujemy tę umowę, czyli wchodzimy w tę społeczność podróżujących i respektujemy warunki tej umowy. Czyli jeśli w umowie jest napisane, że nie przekraczać dozwolonej prędkości, to nie przekraczaj dozwolonej prędkości. Jeśli złamiesz warunki umowy, no to ponosisz za to konsekwencje. Proste. A jednak niekoniecznie. Co jeszcze powinniśmy przenieść na polski grunt?
1: Przede wszystkim za granicą ludzie potrafią jeździć prawym pasem po autostradzie. A w Polsce niestety non-stop jest problem z tym, że lewy jest zajęty, a prawy wolny.
0: Oj tak, kultura jazdy po autostradzie, to Niemcy absolutnie w tym chyba przodują, ale też w Czechach jest bardzo dobrze to rozwiązane, że faktycznie trzymamy się tej prawej krawędzi jezdni. Nawet jeśli zdarzy nam się wjechać na lewy pas, to po to, żeby wyprzedzić. Po czym znowu wracamy na prawy pas. A w Polsce jest zgoła niestety inaczej. Co jeszcze? Macie jakieś przemyślenia? Co jeszcze powinniśmy zaimplementować na polskich drogach, w polskich warunkach? To, co zaobserwowaliśmy podczas wakacyjnych podróży za granicą naszego kraju? No to proszę bardzo, można napisać, można się nagrać. Sweet.

0: jasno.
1: Sprawdzamy dzisiaj, które z zwyczajów można byłoby przenieść na polski grunt, na polskie warunki drogowe. No i nasz słuchacz pisze, że Hiszpania, czyli włączanie kierunkowskazów przed skrętem i zmianą pasa. I to zdecydowanie powinno pojawić się na polskich drogach. No i trudno się z tym nie zgodzić. Coś jeszcze? No to czekam na wiadomości. Można pisać, można się nagrywać.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. PRK Polskie Radio Kierowców. Mamy informację od Piotra z Peugeota. Piotrek pisze: wypadek z udziałem kilku aut za węzłem Wrocław Południe w kierunku Legnicy. Korek zaczyna się przy zjeździe na drogę krajową numer 35. Pozdrawia Piotrek z Peugeota. Zgadza się, niestety.
1: Jest rzeczywiście ten korek, widać go na nawigacji. Węzeł Bielany Wrocławskie, czyli zjazd na 35. To jest to miejsce, gdzie zaczyna nam się korkować, a tłoczno jest w kierunku no właśnie zachodnim, czyli do Legnicy, czy też do Zgorzelca, więc warto wzmóc czujność.
0: Co jeszcze dzieje się na drogach? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pozostajemy jeszcze przez chwilę na autostradzie A4, bo problemy także w Śląskiem, między węzłem Zabrze Południe a węzłem Ruda Śląska. 321 km czwórki. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i te pojazdy blokują jeden pas w kierunku Wrocławia. Uważajcie też w okolicach Poznania na A2, bo tam korkuje się bardzo wyraźnie w kierunku Świecka. Między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód na 155 km auto osobowe uderzyło w bariery. No i właśnie, jeden z pasów w kierunku Świecka jest zablokowany. To o tej porze, czyli w godzinach szczytu porannego, nie pomaga nam w płynnym podróżowaniu, bynajmniej. Na Krajowej Jedynce między Tychami a Bielskiem Białą problemy po tym, jak osobówka wypadła z jezdni. To jest 578 km, miasto Kobiór, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany, więc kolizja, a nie wypadek. Zablokowany jeden pas w kierunku Bielska Białej, na to musicie się przygotować. Między Opatowem a Kraśnikiem problemy na 70C4, niedaleko Dębna. Na 171 km ciężarówka zderzyła się z mniejszym

0: pojazdem. To także kolizja, bo nikt nie został poszkodowany, więc nie mówimy jako o wypadku, no ale jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. No i jeszcze wieści dosłownie sprzed minuty na propos drogi S6. Mamy komunikat, że między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Gdańsk Szadułki na 340 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Tutaj poszkodowana jest jedna osoba. No i podsumowując, ci, którzy jadą z Gdańska w kierunku Gdyni, mają zablokowany jeden z pasów. To jest między węzłem Gdańsk Południe na węzłem Gdańsk Szadułki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak wam się dzisiaj podróżuje? Co dzieje się dzisiaj na waszej trasie? Gdybyście mieli jakieś informacje dla innych podróżujących, to proszę pamiętać o naszej aplikacji. Proszę także pamiętać o numerze telefonu, czyli 22 513 11 11.

0: No i będzie padał dzisiaj, niestety. A może z drugiej strony, niestety po tych dwóch upalnych, gorących dniach przyda nam się trochę deszczu i przyrodzie również. 22 stopnie pokazuje teraz termometr IMGW w Rzeszowie. To jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Świnoujście z kolei najchłodniej, tutaj 15 stopni. Opady deszczu, no na razie głównie w Polsce centralnej, ale to się też dzisiaj będzie zmieniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zacznijmy od tego, że dzisiaj zachmurzenie niestety duże, ale na szczęście od zachodu będą postępowały rozpogodzenia i przejaśnienia. To dobrze. Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie dzisiaj we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 litrów wody na metr kwadratowy, chociaż na Podkarpaciu może się tak zdarzyć, że tych opadów będzie więcej, bo nawet 40. No i IMGW wydało tutaj właśnie dla wschodniej części naszego kraju ostrzeżenie pierwszego stopnia, a dla Podkarpacia drugiego stopnia. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 do 20 stopni. Wiatr dzisiaj umiarkowany i niestety, ale dość silny, bo w porywach nawet do 60 km na godzinę. Nad morzem 65. Pozdrawiamy tych, którzy wypoczywają właśnie tam. A w czasie burz proszę pamiętać, że wiatr powieje trochę mocniej, do 80 km na godzinę. Ciśnienie będzie rosło, bo w południe w Warszawie będzie wynosiło 992 hektopaskale i właśnie w drugiej połowie dnia pójdzie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie o Grand Prix Węgier. To już za nami, więc trzeba podsumować ten miniony weekend w F1. Kuba Marcinowicz, mówię wam, dzień dobry.

0: Przyglądamy się wszystkim drogom w Polsce i jeśli tylko coś się na nich dzieje, to od razu dostaniecie od nas taką informację, ale bardzo często oczywiście wy te utrudnienia widzicie jako pierwsi, to także dajcie znać, napiszcie w aplikacji albo nagrajcie wiadomość głosową, albo zadzwońcie na 22 513 11 11. To już teraz zaglądamy na A2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na A2 pod Poznaniem, bo tam problemy pojawiły się na jezdni prowadzącej do Świecka. Między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód na 155 km osobówka uderzyła w bariery. Zajęty jest jeden z pasów w kierunku Świecka. Na A2 uważajcie też w okolicach węzła Poznań Komorniki, bo tam szykuje się wymiana nawierzchni. Prace potrwają około 5 tygodni. Roboty zostały podzielone na etapy, tak aby utrzymać ruch w obie strony. Najpierw drogowcy mają zmienić nawierzchnię na lewym pasie ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy Świecko-Komorniki. Na A4 problemy pojawiły się w Dolnośląskiem między węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie. 150 km to właśnie tutaj

0: Doszło do kolizji 6 samochodów osobowych. O tym wiedzieli wcześniej nasi słuchacze, teraz mamy potwierdzenie od służb. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Zgorzelca. Na cztery problemy były między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska. Były, bo już mamy potwierdzenie, że koniec utrudnień na jezdni prowadzącej do Wrocławia po wcześniejszej kolizji 2 samochodów osobowych. Krajowa jedynka, tutaj uważajcie między Tychami a Bielskiem Białą w okolicach Kobiura, bo na 578 kilometrze osobówka wypadła z jezdni. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale zdarzenie na Krajowej Jedynce nie pozostaje bez wpływu na innych zmotoryzowanych, bo mamy zablokowany jeden pas w kierunku Bielska Białej. To między Tychami a Bielskiem na wysokości miasta Kobiór. Krajowa 20 nieprzejezdna między Miastkiem a Białym Borem w okolicach Pasieki. To jest 180 kilometr. Ciężarówka zdarzyła się z busem, ranna jest jedna osoba. Zablokowaną drogę objedziemy w okolicach Wołczy Wielkiej i Jeziora Kościelnego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja jeszcze na chwilę zaglądam na drogę numer 21. Dzień dobry, droga krajowa 21, Łosino pod Słupskiem, ulewa, a kierowcy niestety na dziennych sobie jadą. Pozdrawia Adam. Dzięki wielkie, przypominamy i jeździmy na światłach mijania, zwłaszcza kiedy pada.

0: Miniony weekend to oczywiście weekend z kolejnym Grand Prix, tym razem Grand Prix Węgier. Mówiliśmy o tym w piątek, czyli były zapowiedzi, czyli gdybaliśmy, co się może wydarzyć na tym torze, jak będzie dokładnie wyglądał ten wyścig na Hungaroringu. No więc teraz przyszedł czas na podsumowania i tym jak zwykle u nas zajmuje się Kajetan Baranowski. Chociaż już teraz wam zdradzę, że zanim jeszcze przejdziemy do konkretnego Grand Prix Węgier, no to jeszcze mamy kilka, myślę, że ciekawych, nawet bym powiedział sensacyjnych informacji.
1: Jesteśmy już po Grand Prix Węgier, ale zanim całe podsumowanie weekendu wyścigowego, to przenosimy się jeszcze na tor w Malezji. Mamy już oficjalne potwierdzenie, że tor Sepang zajmie miejsce wyścigu o Grand Prix Bahrajnu. Grand Prix Malezji jest przewidywane na weekend 2-4 października, czyli na tydzień przed wyścigiem w Singapurze. W najbliższym czasie takich ogłoszeń będzie pewnie jeszcze kilka, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie nie pozwala Formule 1 myśleć o organizowaniu tam wyścigów. A teraz przechodzimy już do weekendu na Hungaroringu i tradycyjnie zaczniemy sobie od kwalifikacji. A w nich mały sukces osiągnął Aston Martin i Fernando Alonso. Bardzo dużo poprawek i tak jak mówiłem w piątek, w zasadzie nowy bolid przyniósł rezultat w postaci 16 miejsca w kwalifikacjach. Nie jest to jeszcze może miejsce, w którym chcieliby się znajdować, ale awans do Q2 jest naprawdę dużym krokiem, na który pracowali przez poprzednie pół roku. O sukcesie zdecydowanie nie może

0: mówić za to Mercedes. Tak jak do tej pory w kwalifikacjach nie mieli sobie równych, to Hungaroring okazał się być wyjątkowo trudną do przeskoczenia przeszkodą. George Russell zajął dopiero 7. miejsce. Najpierw delikatnie przeszkodził mu zaliczający piruet Max Verstappen, a chwilę później kolejna awaria w jego bolidzie. Tym razem były to problemy z chłodzeniem. To już trzeci weekend z rzędu, kiedy Brytyjczyk ma problemy ze swoim bolidem. Zresztą to nie jedyny problem, jaki George doświadczył podczas tego weekendu wyścigowego, ale o tym za chwilę. A co z drugim kierowcą Mercedesa i tym samym liderem klasyfikacji generalnej? Kimi kwalifikację ukończył dopiero na 4. miejscu, a dodatkowo za naruszenie przepisów żółtej flagi otrzymał karę 3 miejsc z rzutu. Jego los podzielił Lewis Hamilton, który dostał karę za wstrzymywanie Oscara Piastriego, więc Brytyjczyk nie nacieszył się zbyt długo startem z pierwszego rzędu. Pole position zdobył Lando Norris, będąc pierwszym kierowcą, który przełamał dominację Mercedesa w kwalifikacjach. Dodatkowo muszę wspomnieć o Verstappenie, który po raz kolejny bardzo skarżył się na swój bolid. W zasadzie nie jest to nic dziwnego. Po kwalifikacjach mówił: nie mamy problemu z degradacją opon, a z degradacją bolidu. Holender jest zły i nie potrafi zrozumieć, skąd po raz kolejny miał problem z opanowaniem samochodu. Czyżby narzekanie nie było już tylko i wyłącznie na pokaz? Za chwilę wracamy i podsumujemy wyścig główny.
1: No raczej, że tak. Oczywiście wracamy już za kilka minut i podsumowanie tego, co działo się w niedzielę podczas Grand Prix Węgier.

0: Ależ dużo chmur w wielu miejscach nad Polską. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jeśli zacznie padać, albo w ogóle ta widoczność jest nie najlepsza, to zdecydowanie lepiej jest włączyć światła mijania, nie jeździć na światłach do jazdy dziennej. Nawet jeśli ruszamy w jakąś dłuższą trasę, to od razu instynktownie powinniśmy włączyć te światła mijania, w których po włączeniu widać i z przodu, i z tyłu, że jesteśmy na drodze, a nie światła do jazdy dziennej. 30 minut po godzinie 9.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na dwójce problemy pod Poznaniem, między węzłem Komorniki, na węzłem Poznań Zachód, 155 km. Tam osobówka uderzyła w bariery i zajęła jeden z pasów w kierunku Świecka. Uwaga na spore problemy pod Wrocławiem na A4, między węzłem Bielany Wrocławskie, a węzłem Wrocław Południe, czyli połączeniem z A8. Na 150 km po wypadku jest blokada w kierunku Legnicy i powstał wyraźny korek. Można zjechać już za węzłem Brzezimierz albo właśnie tym węzłem. Na A4 problemy były w Śląskiem, ale zakończyły się między węzłem Zabrze Południe na węzłem Ruda Śląska. Krajowa 1, Tychy Bielsko-Biała, tutaj problemy po tym, jak osobówka wypadła z jezdni. Nikomu nic poważnego się nie stało, no ale zajęty jest jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Uwaga na 20, ta trasa jest nieprzejezdna między Miastkiem a Białym Borem. 180 km to jest miejsce, gdzie ciężarówka zderzyła się z busem. Poszkodowana jest jedna osoba. Objazd w okolicach Wołczy Wielkiej. Jedziemy przy Jeziorze Kościelnym. 74

0: Opatów-Kraśnik. Tutaj przejazd tylko jednym pasem na zmianę, a powód to kolizja ciężarówki z pojazdem osobowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwilę wracamy do niedzielnego, minionego już wyścigu na Grand Prix Węgier, czyli na torze Hungaroring.

0: tylko ty.
1: No i jak wam się podróżuje? Mam nadzieję, że mimo może takiej nie najlepszej pogody i lekkiego załamania pogodowego, bo więcej chmur i deszczu, to cały czas fantastycznie. Oby właśnie tak było, to tak na dobrą sprawę dwa dni takiego załamania pogodowego, a później znowu wracamy do skwaru, do upałów i do dużej porcji słońca. Więc absolutnie proszę nie narzekać, tylko cieszmy się i naładujmy trochę baterie, żeby później od środy już można było pod tą lampą jakoś funkcjonować. 20 minut zostało nam do godziny 10. Wracamy do Grand Prix Węgier, toru Hungaroring. Mówiliśmy o tym, co działo się przed samym wyścigiem. No to wreszcie creme de la creme, czyli sam wyścig niedzielny.
2: Wracamy i przechodzimy do wyścigu głównego. Tam cały czas nieodpuszczający George'a Russella pech. Brytyjczyk, który ustawił się na 6. pozycji startowej przed swoim zespołowym kolegą, szybko tę pozycję stracił, ponieważ zgasł mu bolid. Nie wiem, czy to kolejna awaria w Mercedesie, czy tym razem błąd samego kierowcy, który nie wprowadził silnika na odpowiednie obroty. Niemniej jednak z 6. pozycji bardzo szybko zrobiła się nagle 20. Tytuł wraz z Kimi Mantonellim odjeżdża mu coraz bardziej. W odróżnieniu od George'a Russella idealny start zaliczył Max Verstappen, który wskoczył przed Charlesa Leclerca i przy okazji stoczył fantastyczną walkę z Lewisem Hamiltonem. Do pierwszego pitstopu utrzymywał się przed Brytyjczykiem, który nie był w stanie znaleźć na niego żadnego sposobu. Tu pomógł wcześniejszy zjazd do alei serwisowej. Po sekwencji pitstopów Hamilton znalazł się przed Maxem, ale nie na długo. Max dwa okrążenia później popisał się genialnym manewrem w zakręcie numer 1, gdzie bardzo mocno opóźnił hamowanie. Lewis był bez szans. Dodatkowo swoje 5 groszy dorzucił do tego Isaac Hadjar, który jadąc na innej strategii po zjeździe dwóch wcześniej wspomnianych kierowców, skutecznie spowalniał Lewisa Hamiltona. Hamilton miał jeszcze szansę na podium w tym wyścigu, ale podczas neutralizacji za bardzo chciał wyjechać z alei serwisowej przed Kimi Mantonelli. Sędziowie są konsekwentni i takie wybryki w pitlane karane są zawsze tak samo, czyli 5 sekundami kary. W ogóle sam pomysł zjazdu na zmianę opon uważam, że był typowy jak dla Ferrari, czyli nietrafiony, bo kosztował Brytyjczyka podium i nadrobienie kilku punktów do Kimiego Antonellego. A skąd w ogóle wzięła się ta neutralizacja? Była spowodowana kolejną awarią bolidu z podzespołami Mercedesa. I tym razem padło na rozgoryczonego całym wyścigiem Oscara Piastriego. Oscar stracił pozycję po pitstopie na rzecz swojego zespołowego kolegi Lando Norrisa i za to można delikatnie winić Carlosa Sainza, który jako dublowany kierowca nieudolnie próbował ustąpić miejsca Piastriemu, co skutkowało kontaktem między dwoma kierowcami. Do tej pory nigdy nie słyszałem tak zdenerwowanego Oscara, a mówię to tylko na podstawie komunikatów radiowych. Naprawdę nie chcę wiedzieć, jak wyglądał powyścigowy briefing z jego udziałem. Na neutralizacji za to skorzystał Max Verstappen, który wskoczył na 2. miejsce, oraz Kimi Antonelli, który wskoczył na miejsce 3. i dołożył do swojej przewagi nad Hamiltonem i Russellem w generalce. Podsumowując wyścig, wygrywa bezbłędny Lando Norris przed Maxem Verstappenem i Kimim Antonellim. A schodząc

0: Kilka miejsc w dół, na 13 i 14 miejscu wyścig ukończyły oba bolidy Astona Martina. Jest to naprawdę bardzo duży krok w przód dla tego zespołu. Teraz czeka nas wakacyjna przerwa, która potrwa aż do 21 sierpnia, bo dokładnie wtedy rozpocznie się weekend wyścigowy nad Zandvoort. Dziękuję za dziś, do usłyszenia.
1: No to kierowcy i teamy sobie mogą teraz poodpowiadać.

0: To już teraz 10 minut do godziny 10 i mkniemy po autostradzie. No właśnie, czy mkniemy? Chyba niekoniecznie mkniemy.
1: Nie do końca. Rzeczywiście są pewne problemy dzisiaj od wczesnych godzin porannych na głównych trasach, więc zarówno A4, jak i A2, jak i także A1 to są trasy z problemami.
0: No to teraz na tapet bierzemy A1 właśnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A problemy na A1 są konkretnie na 202 kilometrze między węzłami Włocławek, Zachód i Kowal. Osobówka uderzyła w bariery, przez to mamy zajęty jeden pas na trasie do Łodzi. Pod Poznaniem też uważajcie wyjątkowo na A2, bo między węzłami Komorniki i Poznań Zachód na kilometrze 155 osobówka uderzyła w bariery. Zajęty jest jeden pas do Świecka i początkowo zakorkowało się bardzo wyraźnie. Teraz już powinno być nieco luźniej, ale drogowcy jeszcze nie poinformowali o zakończeniu problemów, więc miejmy się na baczności przy węźle Poznań-Komorniki. Na A4 tymczasem problemy cały czas występują między Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław-Południe. Na trasie w kierunku Legnicy doszło do kolizji aż 6 pojazdów. 150 km to miejsce z utrudnieniami. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale mamy blokadę w kierunku Legnicy i warto zjechać na przykład w okolicach Brzezimierza. Na A4 były też kłopoty w Śląskiem. Za nami już problemy między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska, więc tam poruszamy się płynnie. Krajowa 1 Tychy Bielsko-Biała. Uważajcie, bo tam osobówka wypadła z jezdni. Na 578 kilometrze mamy zajęty jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Między Obornikami a Poznaniem na 255 kilometrze Krajowej 11 ciężarówka uderzyła w bariery. Przejazd możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Między Miastkiem a Białym Borem zupełnie nie da się przejechać. 20 zablokowana jest po tym, jak ciężarówka zderzyła się z busem. To kilometr 180 i miejscowość Pasieka. Objedziemy to w okolicach Wołczy Wielkiej, kierując się na drogi lokalne. Jednym pasem na zmianę jedzie się między Opatowem a Kraśnikiem, bo częściowo zablokowana jest

0: S74. Problemy na 171 kilometrze pojawiły się po tym, jak doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo, ale to bardzo przyjemnej podróży wam życzymy. Jeśli okaże się, że coś dzieje się na waszej trasie, jest coś, o czym warto poinformować innych kierujących, to zachęcam w aplikacji. Można tekstowo, można głosowo albo telefonicznie 22 513 11 11.

0: i tak właśnie, bardzo przyjemnie, mam nadzieję, wam gramy i przyjemnie także grać będziemy po godzinie 10. A tym już zajmą się Dagmara Kowalska i Piotr Chwilan. Dzień dobry, no, kochani.
1: Pomyliłeś.
0: Co pomyliłem?
1: Wakacyjna Dagmara i wakacyjny Piotr.
2: A tak, właśnie tak.
1: Bo zobacz, Dagmara ma Grecję.
0: Przepraszam.
2: Dagmara
1: ma Grecję na górze. Ja mam kolory lasu, Daszbur.
0: I tak, faktycznie. Dzisiaj jesteś przedstawicielem lasów państwowych, to prawda.
1: Rekreacje. Co czerpiesz, Dagmaro, z lasu?
2: Rekreacje.
1: No właśnie.
0: No dobrze. Dobrze, że nie drewno.
2: Nie, drewno spoko, może być. Naturalnie.
0: No tak, ale to z tartaku. Dobrze, w takim razie Dagmara Kowalska i Piotrek Chwilan z wami po godzinie 10:00 i to oni będą was prowadzić i będą wam towarzyszyć. Kto dzisiaj wymyślał zagadkę?

0: Moi drodzy, na zegarze minęła godzina 10. Czas sprawdzić, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad większością kraju będzie sporo chmur, choć od zachodu z każdą godziną powinno pojawiać się coraz więcej przejaśnień. To dobra wiadomość przede wszystkim dla kierowców jadących przez zachodnią Polskę, bo tam warunki będą się stopniowo poprawiać.
2: A jeśli chodzi o uwagę, no to trzeba ją mieć właściwie wszędzie, ale chyba najbardziej zwróćcie uwagę na to, co dzieje się na drodze we wschodniej części kraju. Tam przez większą część dnia możliwe są przelotne opady deszczu i burze i będą miały charakter lokalny, ale tam, gdzie się pojawią, mogą na pewien czas mocno ograniczyć widoczność.
0: Jeżeli planujecie podróż przez Lubelszczyznę, Podkarpacie, Podlasie czy wschodnie Mazowsze, warto przygotować się na zmienną pogodę, nawet jeśli wyjazd zacznie się przy suchej nawierzchni. Sytuacja może być zmienna. Podczas burz może mocniej powiać, dlatego szczególnie na otwartych odcinkach dróg warto zachować większą ostrożność.
2: Co się będzie działo na termometrach? Temperatura całkiem przyjemna. Nad morzem od 18 do 20 stopni. Na północy około 20. W centrum nieco cieplej, a najcieplej na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą nawet 26.
0: Dzisiejszy dzień będzie zróżnicowany. Im dalej na zachód, tym więcej szans na poprawę pogody. Im dalej na wschód, tym większe prawdopodobieństwo, że trzeba

0: będzie na chwilę zwolnić z powodu deszczu albo burzy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie, już teraz oficjalnie, Piotr Kwiran,
0: Dagmara Kowalska i razem spędzimy najbliższe 3 godziny.
2: Tak.

0: Jak nie ma fali, jak są?
1: Oczywiście, że są.
0: Zawsze jak jest ta piosenka, to mi się to z falą radiową kojarzy jakoś. Nie wiem. I tak myślę, że Dawid Podsiadło miał na myśli nie te fale, tylko fale radiowe. Na szczęście na falach radiowych słychać i jego. Czyli
1: albo
0: są te fale.
1: Nadawanie na wspólnych falach.
0: A też może być.
1: Tak, i miejmy nadzieję, że na Helu na przykład surferzy też łapią fale teraz, bo kiedy, jak nie teraz w wakacje. Patryk Bedliński tymczasem łapie i zbiera różne informacje drogowe. Sprawdzamy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na A1 między Włocławkiem a Kowalem. Na 202 km osobówka uderzyła w bariery i przez to mamy zajęty jeden pas na trasie do Łodzi. Na A2 tymczasem problemy są jeszcze możliwe między Komornikami a węzłem Poznań-Zachód. Na 155 km autostrady A2 pojazd osobowy uderzył w bariery, blokując jeden pas w kierunku Świecka. No i początkowo pojawił się dosyć wyraźny korek na autostradzie A2 pod Poznaniem. Teraz już nieco płynniej powinno być, no ale ze zwężeniem. Na A4 spore problemy w okolicach Wrocławia. Między węzłem Bielany Wrocławskie na węzłem Wrocław Wschód na 154 km motocykl zderzył się z busem i mamy tam zajęty jeden pas w kierunku Legnicy. Problemy też między Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław Południe, czyli już bliżej połączenia A4 z A8. Tam doszło do kolizji aż 6 samochodów osobowych. Całe szczęście nikt nie został poszkodowany. To jakiś cud, można by powiedzieć. No i na 150 km są problemy z przejechaniem w kierunku Legnicy, też napotkacie tam zwężenie. Na S2 problemy w okolicach Warszawy między zjazdem w Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. 400

0: Ta 59 kilometr, tutaj mamy zderzenie samochodu osobowego i busa. Poszkodowana jest jedna osoba. Dwa pasy do Poznania wyłączone niestety z użytku. Na Krajowej Jedynce uważajcie między Tychami a Bielskiem Białą. Tam zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Bielska po tym, jak samochód osobowy wypadł z jezdni. Krajowa Jedenastka z częściowym ruchem, czyli poruszamy się naprzemiennie między Obornikami a Poznaniem, niedaleko Ocieszyna. Dwudziestka zablokowana między Miastkiem a Białym Borem. Objedziemy w okolicach Wołczy Wielkiej i Jeziora Kościelnego. Sama blokada jest w pobliżu miejscowości Pasieka. A kłopoty zakończyły się już między Opatowem a Kraśnikiem na 74.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I co, teraz konkurs, nie konkurs, zagadka. Zagadka, zagadka, jeszcze raz zagadka, czyli rozgrzewamy się od poniedziałku.
3: Tak, my wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić, co jest rozwiązaniem. Podpowiedzi będzie kilka, zacznijmy oczywiście od pierwszej.
2: No tak, no to lecimy.
3: Najlepiej, gdy przez całą drogę nie musi udowadniać swojej wartości.
2: Aha.
3: I jeśli chodzi o komunikację, to drogę znacie, ale przypominamy, nasza aplikacja tekstowo albo głosowo. 14 minut po godzinie 10, to jest Polskie Radio Kierowców.

0: dzisiejszej zagadce może chodzi o czujnik temperatury? Może lepiej, żeby nie udowadniał swojej wartości. Pozdrawiam, Tomek CLX.
1: Mhm, ale nie o to nam chodziło, chodziło o coś znacznie innego.
2: No właśnie, bo zgadywanie trwa i czekamy na więcej wiadomości. Mamy na razie jedną podpowiedź.
1: Mhm, ale mamy też kilka odpowiedzi.
2: Tak, to posłuchajmy ich.
1: Tak, witam serdecznie. Z rozwiązaniem zagadki będzie system zapobiegania kolizji. Dawid z Volvo. Nie o to chodziło, ale w pewnym sensie to zapobiega kolizji, chociaż nie, nie do końca.
2: Mamy też prędkościomierz od Direxa, ABS od Piotra z Peugeot. I tak, ten system, o którym Dagmara mówiła, od Dawida z Volvo. Czekamy na więcej. Druga podpowiedź, bez tego wiele podróży nie powinno się rozpocząć.
1: Mm-hmm. Tak, co tak, ciekawe. Tak. Nawet nie może się rozpocząć, bo przepis jest taki, że musisz to ze sobą mieć, jeśli
2: tak?
1: Jedziesz. Tak,
2: no
1: musisz,
2: dobrze.
1: Musisz.
2: To czekamy na więcej w naszej aplikacji, a teraz właśnie o czymś trochę innym.
1: Tak, no bo w sumie tak myślę sobie, że lato to jest dobry moment, żeby zmienić pracę. No jeśli szukacie roboty, no to mamy dla was pewną propozycję. Będzie łatwo, miło i przyjemnie, a w obowiązkach oglądanie zdjęć, tak, czasem zdjęć z wakacji, ale właściwie z jednego miejsca, bo Generalna Inspekcja Transportu Drogowego szuka pracowników i chodzi o to, żeby nie łapać piratów drogowych w terenie, tylko po prostu, żeby oglądać zdjęcia z fotoradarów.
2: No, brzmi jak marzenie fana motoryzacji. Przez 8 godzin będzie taka osoba patrzyła sobie na samochody, tyle że na końcu zamiast lajka jest mandat. To dla tych, którzy są odrobinę być może złośliwi, albo po prostu lubią porządek.
1: I lubią też podpowiadać innym, jak powinni się zachowywać. No dobra, ale powód jest prosty, już bez żartów. Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Wiemy, że jest ich coraz więcej na naszych drogach. Pracują szybciej niż urzędnicy, no bo po prostu trzaskają zdjęcie za zdjęciem. No i w pierwszej połowie tego roku zarejestrowały ponad 825 tysięcy wykroczeń. I to jest rekord i wzrost o prawie 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: A jaki jest efekt? Łatwo się domyślić, że zdjęć jest tyle, że inspektorzy nie nadążają za

0: ze sprawdzaniem. W przypadku odcinkowych pomiarów prędkości tylko co trzecie wykroczenie kończy się dziś mandatem. Nie dlatego, że system zrobił się bardziej wyrozumiały, tylko dlatego, że ktoś musi każde zdjęcie zweryfikować.
1: No i dlatego trwa rekrutacja. Na początek kilkanaście osób, a w planach jest nawet kilkadziesiąt nowych etatów. A wszystko po to, żeby mandaty nie przedawniały się szybciej niż są wystawiane. Jeśli więc ktoś na przykład pomyślał, no świetnie, to teraz mogę jeździć szybciej, bo zdjęcie utknie w kolejce, to od razu studzimy ten zapał. Zaległości kiedyś znikną, a prędkość na drodze nadal pozostaje bardzo kiepskim pomysłem.
0: No właśnie, a jaki jest tego morał? Lepiej nie liczyć na brak rąk do pracy w urzędzie. Znacznie pewniej jest po prostu zdjąć nogę z gazu, bo najtańszy mandat to ten, który nigdy do nas nie przyjdzie i nigdy nie został wystawiony.
1: Dokładnie tak. To co, szukacie pracy, czy jeszcze chwilkę poczekacie?
0: No tak, ale tak sobie myślę o tej sztucznej inteligencji, o tej automatyzacji. Może przepisy jeszcze na to nie pozwalają, żeby to maszyna weryfikowała takie zdjęcia i to by bardzo usprawniło proces.
1: Co, myślisz, żeby było tak, że...
0: Bo ja już myślę sobie, że jak już przekroczyliśmy tę prędkość, to dobrze byłoby już ten mandat dostać, żeby mieć już to z głowy.
1: Tak, i że telefon, że samochód od razu drukuje ci kwitek, a ty go po prostu oczami opłacasz. Dobra.
0: Tak? Może być. Dobra, może być.

0: Co to za historia? Powiesz?
1: Opowiem ci, że widziałem ostatnio właśnie osobę, która miała taką muszlę klozetową na hulajnodze elektrycznej i sobie ta osoba siedziała na tej muszli i jednocześnie jechała.
0: Ale jednoosobowa, tak?
1: I tak, była to... i tak no jednoosobowa, właśnie. Ale zastanawiam się, jak to było przytwierdzone i jest to dla mnie zagadkowe. I wydaje mi się, że to było robione pod social media.
0: A ciekawa jestem, czy jest to legalne, bo na przykład...
1: Myślę, że nie.
0: Dzisiaj po polskich ulicach też ostatnio widziałam po dwie, trzy osoby jeżdżą na hulajnogach i przecież mówimy o tym tak często i zwracamy na to uwagę i mandaty są za to i nic, ciągle dwie osoby na jednej hulajnodze.
1: Tak, tymczasem czas sprawdzić, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na drogowe kłopoty, między innymi na autostradzie A1 między węzłami Rybnik i Żory. Na 21 kilometrze zdarzyły się dwie osobówki, blokując jeden pas w kierunku Gorzyczek. Między Włocławkiem a Kowalem też są problemy na A1, tyle że to 202 kilometr i trasa do Łodzi. Osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest jeden z pasów. Proszę też uważać na A2 pod Poznaniem, między węzłami Komorniki i Poznań Zachód. 155 kilometr to jest dokładny pikietaż. Tam osobówka uderzyła w bariery. Skutek to blokada jednego pasa na trasie do Świecka. Na A4 tymczasem problemy niedaleko Wrocławia, między Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław Wschód. 154 kilometr. Motocykl zderzył się z busem. Ranna jest jedna osoba. No i mamy blokadę jednego pasa w kierunku Legnicy. Korek też niestety bardzo możliwy. Mamy też kłopoty na S2 pod Warszawą, między Alejami Jerozolimskimi a węzłem Konotopa. Na 459 kilometrze osobówka zderzyła się z busem. Dwa

0: Pasy do Poznania są wyłączone z użytku. Krajowa 11, tutaj problemy są między Obornikami a Poznaniem. Na 255 km, czyli w pobliżu Ocieszyna, pojazd ciężarowy uderzył w bariery i to on blokuje część trasy, a zatem inne pojazdy muszą omijać samochód naprzemiennie. Tak samo jedziemy już między Miastkiem a Białym Borem na 20. To poprawa sytuacji, bo wcześniej trasa w okolicach miejscowości Pasieka była zupełnie zablokowana. Na 180 km ciężarówka zderzyła się z bus i stąd mamy problemy. Poszkodowana jest jedna osoba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o naszą zagadkę, posłuchajmy odpowiedzi.
3: Dzień dobry szanownym redaktorom. My tu z Fafikiem tak debatowaliśmy i tak obstawiamy, że tu może chodzić o trójkąt ostrzegawczy. Serdecznie pozdrawiamy z deszczowej drogi do Rzeszowa.
4: No nie, nie, nie chodzi o to. Niestety nie. Nie o to nam dzisiaj chodziło. I, ale mamy tutaj tak, zapięty pas bezpieczeństwa od Tomka z CRX-a. To też nie o to chodziło. Pasy bezpieczeństwa od Direksa. Gaśnica to już była i trójkąt ostrzegawczy lewarek albo koło zapasowe od Tomka z CRX-a również. Nie. I jeszcze ABS od Piotra.
2: I to też nie o to chodzi. Więc można powiedzieć, że szukamy dalej odpowiedzi. A trzecia podpowiedź może nam w tym pomoże. Im lepiej jest to coś dopasowane, tym lepiej spełnia swoje zadanie.
4: O tak.
2: Tak, i czekamy.
4: To musi być rozmiar dobry na ciebie.
2: No to jedziemy dalej.

0: Najlepiej, gdy przez całą drogę nie musi udowadniać swojej wartości. Bez tego wiele podróży nie powinno się rozpocząć. Słuchamy.
1: Cześć, czy chodzi o czujnik ciśnienia opon? Pozdrawiam, Mateo.
0: Pozdrawiamy, Mateo. Nie. Ale tak Mara odpowiada, że to nie o to chodzi.
2: Nie, nie. Jest jeszcze jedna podpowiedź. Im lepiej dopasowane, tym lepiej spełnia swoje zadanie. O tym już mówiliśmy. Czyli ten rozmiar ma tutaj naprawdę znaczenie i to ogromne, bo chodzi o bezpieczeństwo. To przede wszystkim. No jestem ciekawa, jak sobie poradzicie z tym tematem. To nie jest dzisiaj bardzo proste. To jest raczej z tych trudniejszych.
0: Moi drodzy, a jeśli chodzi o inne tematy, bo oczywiście czekamy na wiadomości w sprawie zagadki. Ja sobie przypominam, no piątek wydaje się, że to już były lata galaktyczne temu, ale ostrzegaliśmy i śląska policja także ostrzegała przed tym, żeby zwolnić, żeby jeździć bezpieczniej, że jest wymiana turnusów, że weekend się zbliża i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dzisiaj wiadomość, że to był tragiczny weekend na śląskich drogach.
2: Tak, 13 osób zostało rannych, jedna zginęła w weekend na drogach w województwie śląskim, tylko tam, i doszło do 169 zdarzeń. No jak to się mogło wydarzyć? Słuchajcie, naprawdę musimy bardzo być ostrożni na drogach, bo to ułamek sekundy przy dużych prędkościach autostradowych i powiedzmy to sobie szczerze, autostradowe prędkości to są duże prędkości i naprawdę krok do tragedii, a właściwie metr do tragedii.
0: Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Gorzyczkach w powiecie wodzisławskim. O tym mówi młodsza aspirant Barbara Pluta.
3: Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, doprowadzając do zderzenia. W wyniku odniesionych obrażeń kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu. Miniony weekend pokazał również, jak często uczestnicy

0: świadkami zdarzeń drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie motocykliści i rowerzyści. Do wielu z tych zdarzeń dochodzi w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego wyprzedzania.
1: No właśnie, to jest to też, na co nie zwracam uwagi. A wiesz co? Bardzo zaskoczona byłam, jak wyjeżdżałam ostatnio w sobotę

0: Mam sobie bezproblemowo, chociaż już miałam się zatrzymywać, bo te, jakby nie spędzałam się, tak, a ten pas rozbiegówkowy, dziękuję, jakoś mi się skończył za chwileczkę i to było naprawdę bardzo miłe. Ja przejechałam, potem go wyprzedziłam, podziękowałam światłami awaryjnymi i dostałam takiego migaczka.
1: Zwrotnego.
0: Tak, światłami długimi. Także pozdrawiamy was, moi drodzy, i pamiętajcie o tym, że to jest ważne, żeby być miłym dla siebie na drodze i nawet jeśli ktoś chce wjechać, no to wpuśćcie go. No czasem to jest po prostu ułamek sekundy i naprawdę wiele nie stracimy. Zresztą policja też apeluje o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Przede wszystkim motocykliści, rowerzyści, funkcjonariusze przypominają o tym, że musimy mieć mniej zaufania do innych na drodze i może dzięki temu jakoś przetrwamy.
1: O. Tak, czyli to jest ta zasada ograniczonego zaufania. No właśnie, jeśli chodzi o wiadomości od was, to także w naszej aplikacji na bieżąco, jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to czekamy tak, że można do nas wysyłać wiadomości tekstowe lub też nagrywać się. Do tego wszystkiego służy aplikacja Polskiego Radia Kierowców.
0: I mamy ostrzeżenia o wypadku.
1: Tak?
0: Mieliśmy mieć. Albo coś. Nie, jeszcze nie?
1: No właśnie, no to będziemy mieć, to o tym sobie powiemy przed serwisem drogowym. Da, da, da.

0: Płyną także informacje od was. Mówiła o nich Dagmara.
1: I nagle jest.
0: Tak, i jest. Proszę bardzo, no to posłuchajmy.
2: Dzień dobry wszystkim. Droga pasem Olsztyn, 75 km, droga numer 53. Ciemnogranatowy golf, wypad z drogi i mogą tworzyć się tam korki. Pozdrawiam, Marcin z Koczaka.
0: Pozdrawiamy Marcina i bardzo dziękujemy za te informacje. Tymczasem na miejscu pojawił się Patryk Bedliński, a to oznacza, że przed nami także najnowsze informacje drogowe po 10 minut do 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Są drogowe problemy m.in. na A1 między węzłami Rybnik i Żory na trasie do Gorzyczek. Po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych zablokowany jest jeden z pasów. Uwaga też na A1 między Włocławkiem a Kowalem na 202 km. Tam osobówka uderzyła w bariery i zablokowała jeden pas na trasie do Łodzi. Na A4 problemy pod Wrocławiem między Bielanami Wrocławskimi a połączeniem A4 z A8, czyli węzłem Wrocław Południe. Uwaga tutaj na 154 km i na 150 mamy zwężenia w kierunku Legnicy i to nie pozostaje bez wpływu na płynność ruchu. Niestety trzeba bardzo wyraźnie zwolnić. S2 pod Warszawą, tutaj problemy na podkacie między zjazdem w Aleje Jerozolimskie a węzłem Konotopa. Kilometr 459 to miejsce, gdzie pojazd osobowy zderzył się z busem. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Zajęte są dwa pasy S2 podwarszawskiej w kierunku Poznania. A na trasie, która łączy Poznań z Obornikami, na podkacie również problemy, bo w pobliżu Ocieszyna duży pojazd uderzył w bariery. Przejazd teoretycznie możliwy, ale bardzo powoli, bo tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo jedziemy między Miastkiem a Białym Borem na odcinku drogi numer 20. Niedaleko miejscowości Pasieka ciężarówka zderzyła się z busem. Wcześniej mieliśmy całkowitą blokadę. Już nie będą konieczne objazdy, no ale jedźcie bardzo ostrożnie na 180 km krajowej 20. Naprzemiennie jednym pasem poruszamy się też między Wieluniem a Rudnikami na odcinku drogi 43. Tam pojazd osobowy zderzył się z busem i poszkodowana w wypadku jest jedna osoba.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa!
3: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
0: 7 minut do 11. Nasza zagadka i wasze propozycje odpowiedzi. Posłuchajmy.
7: Czy jest to apteczka samochodowa? Pozdrawiam, Marcin.
8: Dobra, my z Wafikiem strzelamy. Zagłówek odpowiednio prawidłowo ustawiony.

0: pozdrawiamy.
1: Czy to chodzi może po prostu o fotel kierowcy, skoro musi być dobrze dopasowany i niezbędny w każdej podróży? Pozdrawiam serdecznie, Łukasz.
2: Nie, nie chodzi ani o jedno, ani o drugie, ani o trzecie. Tak jakoś uczepili się tego fotela, prawda? Mm-hmm. Jakoś tak bardziej o fotel. Nie o fotel, chociaż oczywiście dobrze ustawiony fotel to też podstawa bezpieczeństwa.
3: Tak, tak, Mara, ale pamiętaj, że my dzisiaj też zastanawialiśmy się, żeby coś wokół fotela jednak
2: tak było.
3: Zrobić.
2: Tak, tak, tak było. To może czytacie w naszych myślach, ale my tak troszkę skręciliśmy w innym kierunku. Oczywiście ta rzecz, o którą nam chodzi, to też jest rzecz związana z bezpieczeństwem i tutaj ważne, że to jest obowiązkowe. To trzeba przy sobie mieć, jeśli zamierzacie gdzieś pojechać. I
3: tak, Maro, proszę cię o podanie kolejnej podpowiedzi.
2: Naprawdę? Ale to jest taki proto. Ja taką przedostatnią, nie, ale ostatnią może, dobra? Często, często jako pierwsza rusza w drogę?
3: Mhm.
2: Tak?
3: Tak.
2: A, no, że do... O,
3: część
2: no.
3: tego, tak?
2: No, wcześniej jest koło.
3: No dobrze, to zostawmy tę podpowiedź. To korzystają z tego miłośnicy jednośladów. Już nic więcej nie powiem.

0: Na zegarze minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i na zachodzie mamy przejaśnienia, jest ich coraz więcej. Właśnie tam pogoda będzie dzisiaj najbardziej sprzyjała podróżom, spacerom, aktywnościom na zewnątrz. I w centrum nadal mogą pojawić się opady przelotne, no ale największa aktywność chmur burzowych utrzymuje się ciągle we wschodniej Polsce.
0: Jeśli wybieracie się tam, to warto obserwować niebo i śledzić komunikaty drogowe, bo pogoda może zmienić się dosłownie z minuty na minutę. Burze nie będą wszędzie, ale tam, gdzie się rozwiną, mogą przynieść intensywniejszy deszcz oraz silniejsze podmuchy wiatru. W takich warunkach dobrze jest pamiętać o większym odstępie od poprzedzającego samochodu i o spokojniejszej jeździe.
2: A temperatura pozostaje komfortowa w większości kraju, od 20 do 26 stopni, jedynie nad morzem troszkę chłodniej.
0: Jeśli planujecie podróż dopiero po południu, warto wiedzieć, że zachodnia część kraju powinna cieszyć się coraz spokojniejszą pogodą. Na wschodzie natomiast parasol lub kurtka przeciwdeszczowa nadal mogą okazać się bardzo przydatne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy podpowiedź numer 4. Korzystają z niego miłośnicy jednośladów i mamy wasze odpowiedzi, że to kamizelka odblaskowa, Piotr Sperzo, kamizelka odblaskowa od kolejnej osoby, od Majka. I mamy
2: lusterko
0: jeszcze
2: od Marioli.
0: Tak.
2: Fotelik, fotelik. Tutaj taka sama wiadomość od Marcina. I no nie wiem. Nie. Aha, jeszcze rozmiar tarczy hamulcowej od Tomka Serixa. To już było. I informacja od naszego słuchacza, to Tomka z Eniro, że w Częstochowie 17 zachmurzenie i daje żabami.
0: No dobrze. Mam nadzieję, że w tej godzinie uda nam się rozwiązać zagadkę. Jedziemy dalej. 2 minuty po 11.

0: Ewa Mierzejewska pojawiła się w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, moi drodzy, 10 minut po godzinie 11, to jest Polskie Radio Kierowców i jesteśmy razem w trasie. Wszystkich zapraszamy. Odgadywanie cały czas trwa. Mam nadzieję, że za kilka minut dowiemy się, co jest rozwiązaniem naszej zagadki. O, tymczasem sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo utrudnień na trasach i rzeczywiście wzmożony ruch. Dodatkowo w wielu miejscach jazdę utrudnia intensywnie padający deszcz. Tak jest między innymi w Warszawie, bo tutaj burza od kilkudziesięciu minut leje, więc sytuacja nie jest najłatwiejsza, jeśli chodzi o przejazd przez miasto, no ale oczywiście mamy też kilka utrudnień na trasach. A1 między węzłami Rybnik i Żory w pobliżu Czerwionki Leszczyn. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. I tu ruch odbywa się pozostałymi pasami. To jest 21 kilometr tej trasy. A1 po raz drugi, tym razem na kujawsko-pomorskim odcinku trasy między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Samochód osobowy uderzył w barierę i mamy zwężenie w kierunku Łodzi na 202 kilometrze. Teraz informacja od naszego słuchacza.
3: Lecimy sobie z Pafikiem w kierunku Rzeszowa. Troszeczkę badam, jak najbardziej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w kierunku Lublina, jadąc od Rzeszowa, przed węzłem Sokołów Małopolski, w rowie, nie leży na boku, tylko tak widać, że jakby utknął kołami na miękkim podłożu autobus, duży, wycieczkowy, niebieski. No i z tego powodu niestety, ale tworzą się już spowolnienia i to dosyć ostro, bo sporo samochodów jedzie od Rzeszowa w kierunku Lublina, także tam będzie trzeba się pewnie z nim wymijać. Możliwe, że za jakiś czas będzie zablokowany jeden z pasów. Jakieś służby tam są, coś tam działają, no ale trzeba będzie się uzbroić pewnie w cierpliwość. Serdecznie pozdrawiamy.
1: Dziękujemy bardzo za to zgłoszenie. No i oczywiście także przenosimy się na A4 między węzłami Bielany Wrocławskie, Wrocław Południe. Na 150 kilometrze zderzyło się 6 samochodów osobowych. Jest cały czas zwężenie w kierunku Legnicy i podobnie jest też na 154 kilometrze, czyli między węzłami Wrocław Wschód i Bielany Wrocławskie. Tutaj z kolei zderzyły się motocykl i bus i także zamknięty jest jeden pas w kierunku Legnicy. To jest na 154 kilometrze, czyli tu na odcinku 4 kilometrów dosłownie mamy dwa poważne zdarzenia drogowe. I jeszcze S2, odcinek między węzłami Alei Jerozolimskiej i Konotopa w pobliżu Warszawy. Tu po zderzeniu samochodu osobowego i busa zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: 20 po 11. Tak, Maro, dziękujemy bardzo za takie ładne wykończenie, kurek, za zwieńczenie, ornament tej pieśni. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o naszą zagadkę, to także
1: to
0: zwieńczenie.
1: Wam dziękujemy, wiecie? Tak. Bardzo wam dziękujemy, że wzięliście udział. Nie, a tak serio, to bardzo fajnie, bo dzisiaj bardzo dużo odpowiedzi. Nie wszystkie poprawne. Szukaliśmy trochę tej poprawnej odpowiedzi związanej z dzisiejszą zagadką, a to tylko oznacza, że dzisiejsza zagadka nie była taka prosta.
0: Tak, bo mamy jeszcze na przykład okulary przeciwsłoneczne, taką propozycję od
1: siodełko.
0: Konrada, tak?
1: Mm-hmm,
0: lusterko,
1: też,
0: o którym wcześniej mówiłaś, ale to nie o to chodziło. Przypomnijmy.
1: Kamizelka odblaskowa jeszcze była od Piotra Sperzota i od Majka.
0: Najlepiej, gdy przez całą drogę nie musi udowadniać swojej wartości. Bez tego wiele podróży nie powinno się rozpocząć. Im lepiej jest dopasowane to urządzenie, tym lepiej spełnia swoje zadanie i korzystają z tego miłośnicy jednośladów. Posłuchajmy.
2: No to już nie wiemy, naprawdę. Zachodzimy w głowę, ale kaska to trzeba mieć, żeby ruszyć w drogę. Serdecznie pozdrawiamy.
1: No tak, i w sumie pierwsza taka odpowiedź o kasku padła od Agnieszki i to było chwilkę temu. Potem pojawiła się odpowiedź od
0: Konrada.
1: I właściwie tyle, jeśli mam być szczera i całkowicie z wami. A nie, zaraz, chwileczkę, to jeszcze Konrad tu i jeszcze jedno było, jeszcze jeden kask był. No tak, w sumie Konrad
0: napisał się dwa razy, kask tak, motocyklowy i kask. Brawo, należą się.
1: Tak, bo dzisiaj nam o kask chodziło. I to idealnie pasuje do bezpieczeństwa, do tego, że zawsze trzeba ze sobą mieć, bo takie są przepisy. A przede wszystkim no, też gdzieś w głowie powinno się mieć. No jakby wsiadam na jednoślad, to zawsze jest kask i odpowiedni ubiór. Chociaż niektórzy to tak różnie z tym odpowiednim ubiorem.
0: No właśnie, ale dbajmy o bezpieczeństwo i pamiętajmy o kaskach przy okazji różnych wakacyjnych wojaży, na przykład na hulajnogach czy na rowerach. Także 22 po 11.

0: się. A, Piotrek, Boże, jaki Piotrek. Piotrek jest tu, po prawej, a Ewa jest naprzeciwko, ale się zdziwiłam. Słuchajcie, niesamowite. No dobrze, Ewa zabiera nas na drogi. Ja jestem ciekawa, czy coś się zmieniło w tym miejscu, gdzie ten autobus tam coś miał, jakiś problem. Czy wiemy coś, Ewcie?
1: Nie.
2: Wiemy, że był niebieski.
1: Wiemy, że był niebieski, ale wiemy też, że mamy 3 nowe utrudnienia, więc dzieje się.
2: No dobrze, no to sprawdzamy szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od A4. Między Targowiskiem a Krakowem w pobliżu miejscowości Brzezie zderzyły się samochód osobowy i bus i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa na 441 kilometrze. Na ekspresowej 19 między węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski w Nienadówce. To na Podkarpaciu i tutaj też nowe problemy z przejazdem. Zepsuł się autobus i na 453 kilometrze ruch jest spowolniony. Na S5 na trasie między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo w pobliżu Kleszczewa zapalił się samochód ciężarowy i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Bydgoszczy. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych na 133 kilometrze, ale niestety tutaj służby informują, że dopiero około 15 trasa będzie odblokowana, co oznacza, że straty i zniszczenia tego samochodu ciężarowego są dość duże. Droga krajowa nr 11, trasa Oborniki Poznań w pobliżu Ocieszyna. Samochód ciężarowy uderzył w bariery, kierowcy jadą naprzemiennie. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 20, na Pomorzu, w trasie Miastko Biały Bór w pobliżu Pasieki zderzyły się samochód ciężarowy i bus. Jedna osoba została ranna, kierowcy jedą na przemian jednym pasem na 180 kilometrze. I na koniec województwo łódzkie i krajowa 43, odcinek między Wieluniem a Rudnikami w pobliżu Rychłowic. Tu po zderzeniu samochodu osobowego i busa obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tym wypadku ranna została jedna osoba.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do 12. Czekamy także na informacje od was i przekażemy je innym kierowcom.
0: Tak, a za chwilkę będziemy się ponownie rozgrzewać, bo będziemy was pytać o pewne miejsca w Polsce, które są waszymi ulubionymi, do których fajnie dojechać samochodem na przykład. Ale tak, o tym za chwilkę.
2: I o wakacyjne historie także.

0: Moi drodzy, są wakacje, jak to mówili niektórzy, jest impreza. No tak, no ale jeśli chodzi o właśnie wakacje, to jest to dobry moment, żeby zaplanować trasę, bo różnie bywa, więc plan to jest naprawdę numer jeden na naszej liście.
1: Nie tylko w elektrykach.
0: Tak, i czasem plan jest idealny, a czasem to auto decyduje, jak potoczy się podróż i właśnie dlatego dziś sięgamy do wspomnień.
1: Mm-hmm. Jakim autem pojechaliście na swoje pierwsze samodzielne wakacje, pamiętacie? I czy pamiętacie jego numery rejestracyjne? A może to był stary Maluch, który ledwo was dowiózł na przykład nad morze, dysząc na każdym podjeździe, albo w ogóle zatrzymywał się gdzieś w różnych miejscach, trzeba było go wziąć na pych, jak niektóre motocykle? Mm?
0: Tak, a może to było pożyczone auto od kogoś z rodziny, od wujka, które to auto mieliście oddać po chwili, ale wróciliście dopiero po wakacjach. Piszcie do nas swoje historie, jakie to było auto, dokąd jechaliście i czy w ogóle dotarliście na miejsce bez przygód. I nasza aplikacja.
1: Tak, możecie też opowiadać, możecie też opowiadać. A, no właśnie, jeszcze do którejś z tych miejscowości wakacyjnej do wakacyjnych dojechaliście, bo na pewno macie jakieś takie swoje ulubione miasta wakacyjne, do których można dojechać samochodem, a my chcemy też stworzyć przy okazji taki ranking miast od najfajniejszych, wartych odwiedzenia do tych najmniej fajnych, które tylko z nazwy są wakacyjne, albo nie wiem, już dzisiaj się trochę ta nazwa zdezolowała.
0: Tak, i czekamy na wasze historie oczywiście. Moi drodzy, sięgamy dzisiaj do wspomnień, absolutnie. Zresztą myślę sobie, że wakacje to jest bardzo dobry moment, żeby pomyśleć sobie o takiej pierwszej podróży samochodowej gdzieś tam. 18 minut do 12.

0: 10 minut do godziny 12. Ewa Mierzejewska na miejscu. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kilka dobrych informacji, w sumie po wielu godzinach, więc tutaj najwyższy czas, żeby to się stało. Między innymi odblokowano S2 między węzłami Alei Jerozolimskiej i Konotopa w pobliżu Warszawy. Tam wcześniej zdarzyły się samochód osobowy i bus i było zwężenie w kierunku Poznania. Zamknięte były aż dwa pasy. Tutaj w tym wypadku ranna została jedna osoba i tutaj przejazd odblokowano. Natomiast po Warszawie trudno się jeździ ogólnie mimo pory, bo jest przecież południe, więc jest między porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym, a to wszystko przez to, że była burza i że po prostu nagle i dość szybko zrobiło się bardzo mokro w niektórych miejscach. A4 między Targowiskiem a Krakowem w pobliżu Brzezia, tu po zderzeniu busa i samochodu osobowego mamy zwężenie w kierunku Krakowa na 441 kilometrze. Jeśli chodzi o te dobre informacje, to także wokół Wrocławia poprawiło się, bo po pierwsze odblokowano przejazd na czwórce między węzłami Bielany Wrocław i Wrocław Wschód. W pobliżu Bielan tu na 154 kilometrze zderzyły się motocykl i bus, wskutek czego motocyklista został ranny. Było zwężenie w kierunku Legnicy. Tutaj już odblokowano przejazd i także odblokowano między węzłami Wrocław Południe i Bielany Wrocław na 150 kilometrze. Tutaj były na odcinku 4 kilometrów dwa poważne zdarzenia. Tutaj z kolei zdarzyło się 6 samochodów osobowych. Tutaj nikomu nic się nie stało. Na 150 kilometrze było zwężenie w kierunku Zgorzelca i tutaj także służby już posprzątały. I jeszcze dobra informacja z A1 między węzłami Włocławek Zachód i Kowal w pobliżu Ludwinowa. Odblokowano przejazd. Tam wcześniej samochód osobowy wylądował w barierach. Na 202 kilometrze było zwężenie w kierunku Łodzi i tutaj także sytuacja jest już unormowana i kierowcy mogą jechać całą szerokością autostrady.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na pewno macie swoje ulubione miejsca wakacyjne, do których można dojechać samochodem. Nasz słuchacz pisze: kopalnia Kredy w Mielniku.
3: Ale może coś więcej, bo zdjęcie widzimy. Zdjęcie. A co to za historia i czym tam dojechałeś? I czy pamiętasz numery rejestracyjne swojego pierwszego wakacyjnego pojazdu? Takich tematów dzisiaj na naszej antenie trochę więcej, no bo mamy wakacje, to czemu nie? Podróżujemy wakacyjnie.
0: Tak. Jakim autem pojechaliście na swoje pierwsze samodzielne wakacje i czy pamiętacie jego numery rejestracyjne? We'll be right back.

0: Na zegarze za chwilę, za kilka chwil będzie godzina 12. Czas sprawdzić, jak będzie wyglądało popołudnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To na ten moment popołudnie. Południe przynosi nam stopniową poprawę pogody na zachodzie kraju. Tam coraz częściej pokazuje się słońce, a chmur będzie wyraźnie mniej. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja we wschodniej połowie Polski, gdzie nadal trzeba liczyć się z przelotnym deszczem i burzami.
0: To właśnie tam warunki na drogach mogą zmieniać się najszybciej. Chwila słońca może bardzo szybko ustąpić miejsca intensywniejszemu deszczowi i silniejszym podmuchom wiatru.
2: I jeśli spojrzymy na wieczór, to pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, burze będą słabnąć, opady będą stopniowo zanikały. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy planują dłuższą podróż po pracy albo wieczorny wyjazd.
0: Noc zapowiada się już zdecydowanie spokojniej, chmur będzie mniej, choć na północy i na wschodzie miejscami jeszcze może przelotnie popadać. Temperatura spadnie do około 10-14 stopni, a w rejonach podgórskich będzie jeszcze chłodniej.
2: Wiatr również zacznie słabnąć, chociaż nad morzem pozostanie bardziej odczuwalne. Jeśli więc ruszacie w trasę późnym wieczorem albo wcześnie rano, no to warunki tej jazdy będą znacznie spokojniejsze niż w ciągu dnia, szczególnie w zachodniej części kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na wasze wspomnienia, jeśli chodzi o pierwszą podróż samochodem na wakacje, ale nie tylko, bo w tej godzinie także porozmawiamy sobie co nieco o cenach paliw.

Dzień dobry. Moim pierwszym autem na wakacje pojechałem sobie Fiatem 125P mojego taty, który mi go ofiarował, gdyż przesiadł się do Polski.

0: Poneza. Numery to KLA9084. Wybrałem się wówczas z piękną Izabellą nad polski Bałtyk. Nie pamiętam niestety miejscowości, wiadomo, ale było fajnie, fajne domki w lesie, przez ten las nad morze. Super. Ek wspomnień czar Bartłomiej.
1: Mhm, ale że taki... Izabela to pamięta. No,
2: słuchajcie.
1: Rejestrację też.
2: No i że Fiat 125P też pamięta. Słuchajcie, są rzeczy, o których się nie zapomina i właśnie takich historii chcielibyśmy przeczytać więcej albo usłyszeć. Jeśli macie ochotę się z nami podzielić, no to już.
3: Ale ja też pamiętam drugą, czyli już taką świadomą rejestrację mojego taty, bo była bardzo śmieszna. KIC 2613.
2: Kicać.
3: Kic, mi się wam to zawsze podobało. KIC 2613.
2: Ładnie, ładnie. No i właśnie tego typu historie poprosimy na naszą aplikację.
0: A teraz sprawdzamy, co na drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na A1 między węzłami Rybnik i Żory w pobliżu Czerwionki Leszczyn po zderzeniu dwóch samochodów osobowych cały czas mamy informacje o zwężeniu w kierunku Gorzyczek na 21 kilometrze. Tutaj nie widać już jednak większych utrudnień akurat na tej trasie, więc być może służbom udało się już odblokować przejazd, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Jeśli wy macie jakieś informacje w tej sprawie albo na przykład przejeżdżacie tamtędy, no to koniecznie dajcie nam znać, czy jeszcze cokolwiek tam się dzieje. Dobre informacje natomiast z A4 z obwodnicy Krakowa na trasie Targowisko Kraków w pobliżu Brzezia już odblokowano przejazd w kierunku Krakowa. Tu było zwężenie na 441 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Jeśli chodzi o trasy krajowe, to wciąż trzy informacje z właśnie dróg krajowych. Pierwsza to 11 w Wielkopolsce, trasa Oborniki Poznań w pobliżu Ocieszyna. Samochód ciężarowy uderzył w barierę, obowiązuje ruch naprzemienny na 255 kilometrze. Na Pomorzu na 20 na trasie Miastko Białybór w pobliżu Pasieki po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem. Ruch naprzemienny i tutaj jedna osoba w tym wypadku została ranna. I jeszcze województwo łódzkie i droga krajowa numer 43, odcinek między Wieluniem a Rudnikami w pobliżu Rychłowic. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z busem, wskutek którego jedna osoba została ranna. Kierowcy także jadą na przemian jednym pasem. I jeszcze na chwilę wracamy do Wielkopolski, bo tu wciąż na S5 między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo w pobliżu Kleszczewa po pożarze samochodu ciężarowego jest jeszcze zwężenie w kierunku Bydgoszczy na 133 kilometrze.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, ceny paliw. Dlaczego teraz cena za baryłkę ropy jest niższa niż podczas rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie, a na stacjach paliwo jest droższe niż w tamtym okresie? Gdy wybuchł konflikt, baryłka kosztowała okolice $100, a paliwo 7,50. A teraz baryłka 87, a ja mam aktualizację, już 81 spadła o 5 punktów procentowych, a paliwo już w okolicach 8 zł. Kto sobie napycha naszym kosztem kieszenie? Bartłomiej.
2: Mhm. Napisał Bartłomiej. Chyba czyta w naszych myślach, bo dokładnie o tym sobie przed chwilką rozmawialiśmy.
3: Tak zrobiłeś, że wyszło, że to Bartłomiej sobie napycha kieszenie.
0: Tak? Nie, no chciałem tylko
3: kto
0: powiedzieć.
3: Kto sobie napycha kieszenie? Bartłomiej.
0: Bartłomiej, no i zrobiłem pauzy, ale no, chodzi o to,
3: za krótko,
0: że rozmawialiśmy też na ten temat z Dagmarą, że to nie działa tak z automatu, bo jeżeli paliwo w danym okresie było droższe i oni zrobili zapasy i teraz tego paliwa...
2: Pytanie, jakie zapasy robią, nie? Bo to też no, trzeba byłoby
0: na
2: przeliczyć.
0: Na kilka miesięcy. Mm-hmm. Więc...
2: Czyli co, będziemy teraz płacić za paliwo prawie 8 zł, tak?
0: Wydaje mi się, że zacznie tanieć na dniach, ale...
2: A może do eksperta zadzwonimy.
0: Powolutku.
2: Zaraz się dowiemy.
0: No, zobaczymy. Tak. 12 po 12.

0: Cena baryłki w dół, a na stacjach cena w górę. O co tu chodzi? Wszyscy się chyba denerwujemy w związku z tematem cen paliw. No bo właściwie sytuacja na świecie się nie zmieniła. W sumie jesteśmy już po programie, a może przed kolejnym programem CPN, czyli ceny paliw niżej. I zastanawiamy się wszyscy, o co tu chodzi i kto sobie kasę nabija. I chcemy wiedzieć, kiedy te ceny paliw będą niższe. A z nami...
1: Rafał Zywer, dyrektor działu prognoz i analiz, biuro Reflex. Dzień dobry, panie Rafale.
2: Dzień dobry, witam.
1: Skąd tak wysokie, można powiedzieć, rekordowe ceny na stacjach paliw, mimo że cena baryłki Brent, teraz sobie otwieram w czasie rzeczywistym...
0: $81.
1: Tak, chyba. $81.34.
2: No nie, no troszkę więcej. $88.
1: Brent Last Day Financial jest, no może tutaj na inne indeksy patrzymy. W każdym razie, no jest obniżka jeszcze.
2: Jest tak. Dzisiaj ceny spadają. Te ceny na koniec ubiegłego tygodnia chwilowo wzrosły do poziomu $100. Dzisiaj ta pierwsza wrześniowa seria kontraktów na ropę Brent jest wyceniana na poziomie $89 za baryłkę. Ceny serii październikowej to jest $85 za baryłkę. Mamy spadek, ale tak naprawdę mamy pierwszy dzień spadku cen, ponieważ musimy pamiętać, że tak naprawdę od 8 lipca systematycznie rosły nam ceny ropy naftowej i tak naprawdę one wzrosły blisko z poziomu $70 do $100, czyli mieliśmy $30 wzrostu cen. Dzisiaj mamy spadek cen w reakcji na to, co się zadziało w weekend, w sumie już od piątku, po decyzji prezydenta USA o wstrzymaniu ataków i nalotów na Iran. Mamy odpowiedź z drugiej strony i Iran też stwierdził, że w tej chwili wstrzymuje działania militarne i mamy tak naprawdę zawieszenie tego konfliktu i to nieco uspokoiło rynki. Natomiast trudno teraz powiedzieć, trudno oczekiwać, żeby to był początek jakichś większych spadków cen. Na razie wydaje się, że to jest pewna stabilizacja na tych wyższych poziomach i niestety musimy czekać, co dalej.
0: No właśnie, natomiast... wspomniał pan, powiedział pan o takie bardzo ważne równoważnik zdania, to znaczy ceny wrześniowe, czy ceny wrześniowe $85 za baryłkę oznaczają, że we wrześniu dopiero będzie taniej, czy
2: znaczy, to się są, nie, to są pewne oczekiwania rynku na chwilę obecną, tak, że jakby rynek oczekuje, że w dłuższym okresie ta sytuacja być może się trochę ustabilizuje, natomiast jeśli chodzi o nasz rynek, to co teraz obserwujemy, no to obserwujemy jakby, to jest pokłosie tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dwóch tygodniach, czyli tego jednak zauważalnego wzrostu cen ropy naftowej i cen produktów naftowych też na rynku. No i niestety no, zwiększa nam się liczba stacji, gdzie cena diesla przekracza poziom 8 zł za litr. Za benzynę płacimy zauważalnie mniej, bo około 7 zł i 40 groszy. Natomiast ten początek tego tygodnia i ten obserwowany dziś spadek cen ropy naftowej no, pozwala przynajmniej, myślę, że w perspektywie tygodnia dwóch ustabilizować te ceny. Czyli te ceny diesla pewnie średnio przekroczą poziom 8 zł, ale na razie nie będą zauważalnie dalej rosły i póki co w tym najbliższym okresie myślę, że nie grozi nam powrót do tych rekordów, które obserwowaliśmy na koniec marca. A dla przypomnienia, na koniec marca średnia cena diesla w kraju osiągnęła historyczny rekord 8 zł i 75 groszy za litr.
1: No właśnie, a kiedy ewentualnie można spodziewać się takich powolnych spadków? Rozumiem, że wszystko jest uzależnione i tak od tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Jeżeli tam będzie podwyższona temperatura tego konfliktu, no to powinniśmy zapomnieć raczej o obniżkach, ale być może one nastąpią. Czy jest jakaś taka data albo ewentualnie spodziewany okres, że ta sytuacja się uspokoi?
2: No niestety nie. Samo zawieszenie działań militarnych to jest jedno, uspokaja rynki, ale musimy pamiętać, że w dalszym ciągu, jeśli chodzi o transport i o przepływy przez cieśninę Ormus, no to ona jest w 90% zablokowana. Oczywiście mamy zwiększony eksport z regionu drogą alternatywną, szczególnie tu mówimy o eksporcie Arabii Saudyjskiej przez terminale na Morzu Czerwonym, ale znowu doszło nam zamieszanie i tutaj ataki jemeńskich Houthi i ewentualna tutaj blokada cieśniny Bab al-Mandab, czyli to jest wszystko na razie bardzo ryzykowne i tych czynników ryzyka wydaje się, że jest więcej i te ceny no niestety utrzymują się na tych wyższych poziomach. Co więcej, mamy jeszcze kolejny czynnik tak naprawdę nieprzewidywany, czyli trwający sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych. Na razie

0: Póki co mieliśmy tylko pierwsze niewielkie ograniczenia produkcji, ale jeśli do tej całej sytuacji, kiedy obserwujemy spadek światowych zapasów ropy naftowej, doszłyby nam zniszczenia infrastruktury w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o produkcję, wydobycie ropy lub przerób ropy, czyli rafinerię, wówczas to by był kolejny taki czynnik zapalny, który by jeszcze popchnął te ceny do wyższych poziomów. Na razie sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna i myślę, że tylko możemy w krótkim okresie jakby tutaj próbować patrzeć na to i obserwować, i wydaje się, że było po tych wzrostach cen na razie powinno nastąpić jakieś uspokojenie i stabilizacja, natomiast no, co będzie w perspektywie 3-4 tygodni w tej chwili naprawdę jest bardzo trudno przewidzieć, bo mamy dużo takich czynników całkowicie zewnętrznych, takich geopolitycznych, nieprzewidywalnych. Rynek jest oderwany od fundamentów, coś innego nim kieruje.
1: No właśnie, to mamy już wyjaśnienia, a żeby jeszcze rozwiać wątpliwości naszych słuchaczy, Bartłomiej napisał, a czy to nie jest tak, że rząd odrabia sobie teraz straty wynikające z wprowadzenia programu CPN, żeby bilans zaczął się ponownie zgadzać? No to też odpowiedzmy, spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, dobrze?
0: No niestety, jeśli chodzi o ceny, zarówno ceny hurtowe, kształtowanie cen hurtowych, jak i ceny na stacjach w tej chwili, jest to mechanizm rynkowy. Co więcej, marże są spłaszczone do minimum. Nawet na niektórych stacjach ich po prostu nie ma przy tych dużych wzrostach cen.
1: Czyli nie o to
0: chodzi.
1: Nie
0: o to chodzi. No niestety problemem jest ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, na to nie mamy absolutnie żadnego wpływu, tym bardziej my jako kraj i Europa, jako cały region, który jest całkowicie uzależniony od importu ropy naftowej. Co więcej, jeśli chodzi o Europę, no to też jest zauważalny jednak import diesla.
2: Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz, Biuro Reflex. Bardzo dziękujemy za komentarz i do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: Ceny paliw rozgrzewają naszą dyskusję. Każdy chciałby się pewnie w tym temacie wypowiedzieć. Trochę nie rozumiemy tego, że jak ceny paliw poszły, ceny za baryłkę poszły w górę, to natychmiast poszły ceny na pelonach, czyli na stacjach benzynowych wzrosły z dnia na dzień, a potem, jak już dowiadujemy się, że cena baryłki spada, to jakoś tak opornie z tymi obniżkami na stacjach benzynowych. No tak, to jest znów pytanie do ekspertów, ale też pytanie do was, co wy o tym myślicie, dajcie znać w naszej aplikacji.
1: A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Spowolnienia na S8 w Warszawie w obie strony. Tutaj ten miejski odcinek, czyli właściwie między Marymontem a Bemowem, czy też w tym wcześniejszym węzłem po Wąskowska. Tutaj są spowolnienia. No i może być natężenie ruchu dość duże, ale z drugiej strony także trudna sytuacja ze względu na to, że napadało sporo deszczu, więc w niektórych miejscach jest jeszcze dość mokro. Poza tym tutaj mam na 92 w Ożarowie Mazowieckim spowolnienie i także między Święcicami a Ożarowem, a z kolei tutaj na jezdni w kierunku Warszawy jest spowolnienie. Przypominam także o robotach drogowych na dwójce między Koszajcem a Kotowicami. Tutaj zwłaszcza na jezdni w kierunku Poznania może się korkować, chociaż na razie sytuacja nie jest najgorsza. Mamy też informację od naszego słuchacza z S5.
4: Witamy wszystkich radio słuchaczy, Paweł Józosia, kierowcy z dużego, z podwójnej. Chcieliśmy zgłosić zdarzenie drogowe na zjeździe Kleszczewo. To jest trasa S5, kierunek Poznań-Gniezno. Spalona ciężarówka. Na chwilę obecną wszystkie służby na miejscu. Z tego, co zdążyliśmy zauważyć, również holownik, który zabiera uszkodzone auto. Życzymy wszystkim przyczepności i szerokości. Na chwilę obecną korek około 2-3 km. Pozdrawiamy.
3: Dziękujemy za to zgłoszenie i rzeczywiście na 133 km S5, czyli między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo, doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Nadal jest zwężenie w kierunku Bydgoszczy i tutaj niestety służby szacują, że do 15 problemy z przejazdem w tym miejscu mogą potrwać. I na koniec jeszcze dobre informacje z A1 między węzłami Rybnik i Żory w pobliżu Czerwionki Leszczyn. Można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej po kolizji dwóch samochodów osobowych było zwężenie w kierunku Gorzyczek. Stąd informacja, że trasa jest już odblokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to się wyśmiał do końca.
1: Tak, dziękujemy bardzo.
0: A my teraz będziemy mówić o tym, co nas czeka w pogodzie, bo to, co się dzieje nie tylko na stacjach benzynowych, ale także w pogodzie, interesuje nas jako żywo, bo potrzebujemy wiedzieć, co się będzie działo na naszej trasie, tak żeby czuć się bezpiecznie. No i tak, prawie w całej Polsce będzie dzisiaj deszczowo i wietrznie, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega przed burzami, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju.
2: Na wschodzie mamy obowiązujące ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia, a na południu Podkarpacia jest to drugi stopień. Tam dziś spodziewamy się największych sum opadów, nawet do 40 mm. Tam, gdzie mamy wystawione ostrzeżenia, mogą wystąpić miejscami porywy wiatru do około 85 km na godzinę. Nad morzem też będzie generalnie dość wietrznie, ale tam szansa na burzę jest ograniczona. No, takie porywy do około 60-65 km na godzinę mogą wystąpić. Natomiast już od jutra spodziewamy się uspokojenia w pogodzie, ci powinno być zdecydowanie więcej słońca.
1: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o alercie dla mieszkańców województwa podkarpackiego. INGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Dodatkowo Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla północnej części województwa podkarpackiego.
0: No i teraz dwa słowa pozytywizmu. Pozytywne. Ocieplenie wyraźne widać już pojutrze, od 29 lipca, a pogołom upałów przypadnie na czwartek i piątek. I w części kraju temperatura może lokalnie zbliżyć się nawet do 37 stopni.
1: Czyli będzie znowu ciepłko. Gorąco. 19 do 13 jesteśmy razem w trasie, a to jest Polskie Radio Kierowców.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Cześć, nie wiem jak innych, ale mnie bardzo denerwuje, jak niektórzy kierowcy nie włączają kierunkowskazów przy opuszczaniu ronda. Naprawdę to tak dużo trzeba. Pozdrawiam, Paweł z GSA.
1: No tak, te kierunkowskazy to taki dodatek, którego czasem używamy, a czasem nie. Też troszkę nie rozumiem, zdarza się każdemu pewnie, ale wiesz co, dowiedziałam się jakiś czas temu, że nawet przy wjeździe na... potwierdziłam te informacje, bo wiadomo, że przepisy są różne i czasem te martwe przepisy jakby wydaje nam się, że nie obowiązują, a przecież obowiązują.

0: obowiązują, więc potwierdziłam w kilku źródłach, że jednak jak wjeżdżasz na rondo, to powinieneś dać znać, czy jedziesz w lewo, czy będziesz skręcać w prawo.
1: No chyba, że ktoś jedzie prosto, to wtedy nie włącza kierunkowskazu. No, ale tak rzeczywiście jest, bo to jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Pamiętajmy o tym. Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zacznijmy od dobrych informacji. Odblokowano drogę krajową numer 43 w Łódzkiem na trasie między Wieluniem a Rudnikami w pobliżu Rychłowic. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i bus, wskutek czego jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch na przemiany jednym pasem. Za to na A1 między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe w pobliżu Wygody zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska na 359 km. A propos A1, to przypominam także o pracach drogowych prowadzonych na kujawsko-pomorskim odcinku tej trasy. Po pierwsze między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, a po drugie na wysokości węzła Pelplin. Tutaj obie te sytuacje dotyczą jezdni w kierunku Gdańska. Jest tam zwężenie i tam korkuje się po prostu ze względu na to, że przy dużym natężeniu ruchu i ograniczonej przejezdności trasy po prostu są korki. S5, odcinek między węzłami Trzebnica-Kryniczno w pobliżu Trzebnicy. Tu zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 142 kilometrze. Nasz słuchacz poinformował o tym, że zjazd S3 na S6, właściwie tutaj na A6 węzłem Klucz jest korek 10-kilometrowy z powodu robót drogowych i rzeczywiście tutaj ten odcinek między Szczecinem a Goleniowem w ostatnich dniach korkuje się w obie strony. S19, odcinek między węzłami Jasionka, Sokołów Małopolski w pobliżu Nienadówki. Tu po awarii autobusu nadal są niewielkie utrudnienia na 453 kilometrze. I jeszcze S5, o której także informowali nasi słuchacze, odcinek między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo. Tutaj po pożarze samochodu ciężarowego zamknięty jest jeden pas w kierunku Bydgoszczy na 133 kilometrze. Dobra informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało w tym zdarzeniu. Zła jest niestety taka, że utrzymać się mogą te problemy nawet do godziny 15.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Tai Chi tańczył, znaczy ćwiczył. Robert.
1: Tak.
0: Mhm. To było Tai Chi?
1: To było Tai Chi, tak.
0: To tak, właśnie tak myślałam. A po co ci Tai Chi?
1: Bo...
0: Do 18 ty będziesz siedział i musisz coś robić.
1: Tak, muszę coś robić, wiesz. Samo siedzenie to, wiesz, siedząc tryb życia nie jest dobry.
2: Robert po prostu udrażnia przepływy energetyczne w swoim ciele po to, żeby wskoczyć na wysokie obroty po 13.
1: O!
0: Tak? Widzisz, jaka dobra odpowiedź?
1: Chciałbyś być moim rzecznikiem prasowym?
2: Mogę.
0: A wiesz, ile to kosztuje?
2: Tak ma.
1: Dogadamy się.
0: Naprawdę?
2: No. Zobacz, już tutaj.
1: Już się dogadujemy.
2: Tak. A zatem ja wiemy, co się będzie działo, tak?
0: Tak.
2: No dobrze, przemyślę to. Jeśli chodzi o sprawy nasze, bieżące, to my mówimy do usłyszenia, prawda, Dagmaro?
0: Tak, będziemy jutro.
2: Czyż nie?
0: Tak.
2: Dagmara Kowalska.
0: I Piotr Firan, pa.
2: Dziękujemy.

0: I tak to my osiągnęliśmy 13, czyli zaczynamy wysokie obroty w poniedziałek 27 lipca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w tym momencie w Kołobrzegu 14,6, niecałe 15 stopni, a najcieplej na wschodzie Polski w Terespolu 25 stopni Celsjusza. W ogóle jeżeli chodzi o ścianę wschodnią, to dziś naprawdę tam ciepło. 24 w Białymstoku, 21 w Lublinie, 25 jak powiedziałem w Terespolu, w Rzeszowie, w Tarnowie 22-23 pokazują termometry. Na zachodzie chłodniej, najchłodniej na wybrzeżu. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże niestety, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami, to pocieszające, a nawet rozpogodzenia nas czekają. Chociaż z drugiej strony przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju, te burze. Do 26 stopni na południowym wschodzie powinny dziś pokazać termometry. Czekamy, czekamy, czekamy. To jeden dzień takiej gorszej pogody, bo od jutra podobno znów słonecznie i upalnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, proszę bardzo. Ten pan wystąpi w tym roku w Polsce na Poland Rock. Eagle Eye Cherry się nazywa. Ja nazywam się Robert Killen i zapraszam na wysokie obroty.

A już za chwileczkę, już za momencik zobaczymy oczywiście korki na polskich drogach i utrudnienia. No o tym Ewa Mierzejewska. 9 minut po godzinie 13, ale najpierw oczywiście rozgrzewka szarych komórek. Dziś taka melancholijna, powiedziałbym, ta rozgrzewka będzie w ten poniedziałek. No bo wczoraj taka ładna pogoda, słonecznie, ciepło, upalnie, a dziś no jakoś tak się zrobiło trochę deszczowo, trochę sentymentalnie. W związku z tym taka zagadka. Uwaga, uwaga.

0: Posłuchajcie. To taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie. No i pytanie brzmi, co przenika i ogarnia tego pana, który śpiewał i co jest tą straszną trwogą? Notabene chyba wszyscy to tak uważamy, że to, o co pytam, jest straszną trwogą i czasem ogarnia nas i przenika nas. Wy na szczęście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, nie musicie się tym przejmować, bo jesteśmy z wami, ale... Pytanie zadaję. O co chodzi tak naprawdę? Co jest tą trwogą, co przenika, co ogarnia? Aplikacja może wam pomóc w odpowiedzi, a nawet pomoże, jeżeli wyślecie dobrą odpowiedź albo tekstowo, albo możecie nagrać, jak wam wygodniej. 10 minut po godzinie 13. Ewa gotowa z wiadomościami.
1: Zgadza się.
0: Drogowymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety coraz więcej utrudnień na naszych trasach. Najnowsze to A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, czyli tutaj dokładnie na tym remontowanym fragmencie w pobliżu miejscowości Grupa zdarzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 87 kilometrze. No i niestety tutaj remont jest na tym odcinku, który nawet, no właśnie, jest wypadek na tym odcinku, w którym doszło do tego zdarzenia i tam są prowadzone roboty drogowe, dlatego zdecydowanie warto objeżdżać teraz drogą krajową numer 91. Ten odcinek, trzeba zjechać na niego węzłem Nowe Marzy. Mamy też problemy na S5 między węzłami Trzebnica-Kryniczno w pobliżu Trzebnicy. Tutaj przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 142 kilometrze na S5, ale na odcinku wielkopolskim też problemy w ruchu między węzłami Poznań Wschód-Kleszczewo. Tu przypomnijmy, na jezdni w kierunku Bydgoszczy zapalił się samochód ciężarowy, który cały czas częściowo tarasuje przejazd na 133 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas i według służb taka sytuacja może utrzymać się jeszcze przez 2 godziny. Dobre informacje za to z 43 z trasy Wieluń-Rudniki w pobliżu Rychłowic. Tu odblokowano przejazd po kolizji samochodu osobowego z busem na 2 kilometrze tej trasy, więc tu można już przejechać bez problemów. I także na A1 między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe w pobliżu Wygody usunięto awarię samochodu ciężarowego. Tu zablokowane były przez to 2 pasy w kierunku Gdańska na 359 kilometrze i stąd także dobra informacja, że trasa jest już odblokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
0: No to jak to jest z tym, co ogarnia, przenika. Dzień dobry, panie Robercie, pisze Bartłomiej. Dzień dobry, Bartłomieju. Ogarnia mnie, przenika mnie. No tak, tak było w tym tekście. Tylko ja się pytam, co? Co takiego ogarnia, przenika i jest trwogą?

Co on ogarnia, co przenika, co jest trwogą, jeżeli wiecie, to piszcie. Jedno słowo wystarczy za odpowiedź. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki i jedziemy już na wysokich obrotach, co udowodniamy.

No to jak to jest z tą trwogą? Już wiemy, to łatwa zagadka była. Nie ukrywam, że łatwa, no w poniedziałek, dzień dobry, przecież nie można trudnej, prawda? Ale...

0: Sprawdźmy. Cześć panie Robercie. Odpowiedź to samotność. Pozdrowienia z Bośni i Hercegowiny. Kadol z rodziną. Pozdrawiam was. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jakie zdjęcia prześlicie z tej Bośni i Hercegowiny? Chyba ładna pogoda, prawda? I to ładny kraj. No dobrze. Czy chodzi o samotność? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Dawid, kierowca autobusu. Pozdrawiam z trasy S3 pomiędzy Gorzowem a Szczecinem. Samotność to taka straszna trwoga, więc chodzi o samotność. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękujemy za odpowiedź. Samotność to taka straszna trwoga. Rysiek tak niezapomniany śpiewał. Kasia pisze i pozdrawia. Tym razem słucham was z domu. Pozdrawiam Kasiu w domu. No i jedziemy dalej z odpowiedziami. Halo, halo.
2: Dotyczące konkursu, no. Piosenka Dżem.
0: Tak.
2: Przenika go samotność.
0: Tak jest, dokładnie. Przenika go samotność. Halo, halo, halo.
3: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Odpowiadam na zagadkę. Samotność. Oczywiście samotność. Wspaniała piosenka. Uwielbiam ją. Pozdrawiam Maciej.
0: Pozdrawiam Maćku. Małżonek Radio twierdzi, że samotność. Agnieszka pozdrawia serdecznie. Małżonek Radio, Agnieszko ma rację. Oczywiście samotność. Darek z Focusa ST. Tak napisał Marcin. Nawet dwa razy napisał samotność, samotność. Basia z Michałem też wiedzieli, że chodzi o samotność. Darek ze Złotej, Tomek, Adam, Antek z Gryfina. Kto jeszcze?
4: Ogarnia i przenika go samotność.
0: Tak jest.
4: Pozdrawiam. Jola.
0: Pozdrawiam Jolu. Pozdrawiamy z Biłgo, ekipa Best Cargo, Marek, Kubę Biłgora i cała ekipa wiedziała, że chodzi o samotność. No ale samotni nie jesteście przecież, prawda? W tym Best Cargo. Więc pozdrawiam. Dobra odpowiedź. Czupur z Durango. Ryśka ogarniała samotność. Art Gala też. Dobra odpowiedź. Kto był najszybszy?
5: Witajcie, to o czym śpiewa nieodżałowany Ryszard Riedel, to samotność.
0: Tak.
5: Pozdrowienie dla całego radia. Wojtek z Lublina.
0: Wojtek z Lublina był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Wojtku, możesz pozdrawiać nie tylko radio, ale oczywiście swoich najbliższych. Wykorzystaj koncert życzeń. Wojtek z Lublina, możesz napisać, możesz nagrać pozdrowienia, jak ci wygodniej oczywiście, a dodamy do twoich pozdrowień piosenkę. Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Krzysiek z Volvo był najszybszy. Więc Krzyśku z Volvo, to samo co w przypadku Wojtka z Lublina, możesz też pozdrawiać, możesz napisać pozdrowienia albo nagrać. Krzysiek z Volvo, Wojtek z Lublina, zwycięzcy, a dla wszystkich brawa, brawa, brawa. Bo wszyscy jesteśmy zwycięzcami. I cóż, nie ma co płakać naprawdę, jeżeli chodzi o samotność, to niech wam nie dokucza ta samotność, bo jesteśmy z wami cały czas, 24 godziny na dobę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dlaczego zadałem to pytanie? Ano dlatego, że dziś dzień samotnych, 27 dzień lipca, ale pamiętajcie, słuchacze Polskiego Radia Kierowców nie są samotni, jesteśmy wspólnie, razem, jedziemy sobie tam, gdzie chcemy.

Już 27 minut po godzinie 13. Piszecie o tej samotności w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No, dziś dzień samotnych, więc samotny wilk, no proszę bardzo, no, oczywiście, że tak. Samotny wilk McQuaid i wcale to źle nie wychodzi, przynajmniej z Chuckiem Norrisem. Uwaga, Chuck Norris nie jest samotny, ponieważ samotność unika go w obawie przed konfrontacją, jak napisał Bartłomiej. No właśnie, ale nie każdy jest Chuckiem Norrisem niestety.

0: No bardzo dziękuję za to zdjęcie z Bośni i Hercegowiny. Na razie z przyczepą kempingową, jeszcze nie kamperwanem. Będzie i kamperwan. Wie, że Kadol z rodziną. Świetne te wodospady. No szkoda, że nie widzicie tego. Pięknie, naprawdę. Szkoda, że takie trochę Plitwickie jeziora w Chorwacji,
1: chyba
0: nawet wyższe te wodospady tam. No w każdym razie pozdrawiam. Odpoczywajcie oczywiście. Jak jedziecie, to pamiętajcie, z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Tam, gdzie jest internet, jest PRK, Polskie Radio Kierowców na całym świecie. A informacje o 13.30. Ewa Mierzejewska, jak słyszycie, zachwycona Bośnią i Hercegowiną, ale wraca.
1: Zielono, taki kolor wody. Szmaragdowy.
0: Ja się nie znam na kolorach, ale
1: ja wiem, ale ale ja się znam.
0: Szmaragdowy spokojnie. Kolor wody i pięknie zielono. Tak. Powtarzam. A co?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Można mi ufać w dwóch kwestiach, w sprawie kolorów i w sprawie sytuacji na drogach. To na pewno.
0: A ja myślałem, że jeszcze w sprawie tych orzeszków takich słodkich, które robisz.
1: Też. No. W sprawie w ogóle cukierniczych różnych rzeczy też.
0: Dobrze. To co, słodzisz teraz? Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, czy nie?
1: No jest tak sobie, powiedziałabym. Czyli trzeba trochę osłodzić. No jest dużo koloru żółtego i czerwonego, to a propos znajomości kolorów, niestety, na obwodnicy Krakowa Południowej. No i tutaj spore problemy na całym odcinku tym miejskim, a czwórki między węzłami Balice i Kraków Południe. Dużo gorsza sytuacja jest na jezdni w kierunku Katowic, bo tutaj korek jest za węzeł Kraków-Bieżanów, a w przeciwną stronę no, są spowolnienia do mostu na Wiśle i później na dojeździe do węzła Kraków-Południe, więc tutaj niestety sytuacja trudna, mimo że nie mamy informacji akurat, żeby tutaj coś niepokojącego na tym odcinku A4 się działo. Jeśli chodzi natomiast o A1, to mamy problemy w ruchu między węzłami Nowe Marzy i Warlubie i to te dodatkowe problemy na jezdni w kierunku Gdańska, a nie tylko spowodowane robotami drogowymi. W pobliżu grupy zdarzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas na 87 kilometrze. Na S5 na trasie między węzłami Trzebnica i Kryniczno w pobliżu Trzebnicy po zderzeniu 3 samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 142 kilometrze. No i cały czas utrzymują się też problemy na ekspresowej 5 w województwie wielkopolskim między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo. Tam doszło przed południem do pożaru samochodu ciężarowego, na szczęście bez poszkodowanych, ale ze zwężeniem w kierunku Bydgoszczy wciąż na 133 kilometrze i tutaj służby ostrzegają, że nawet do 15 może potrwać usuwanie tego spalonego wraku z drogi ekspresowej. I jeszcze raz Wielkopolska, tym razem Krajowa 11, odcinek Oborniki-Poznań w pobliżu Ocieszyna. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w barierę. Obowiązuje ruch naprzemienny na 255 kilometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy koncert życzeń. Cześć, Krzysiek z Volvo pisze, to pozdrawiam wszystkich samotnych, którzy słuchają PRK. Wszyscy, którzy słuchają PRK, nie jesteście samotni, bo jesteśmy z wami. No to dla samotnych słuchających PRK, niech będzie. Guns N' Roses, co wy na to? Pukamy. Puk, puk, puk, puk. Mhm. Bob Dylan to pierwszy zaśpiewał, ale Axl tak mu się to spodobało, że postanowił też zaśpiewać. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, już teraz.

Za 18 minut będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach, 27 dzień lipca, dziś dzień samotnych, to już mówiłem. To może jeszcze co o tej samotności? Pamiętajcie, nie jesteście samotni, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, SPRK z Polskim Radiem Kierowców, zawsze jest fajnie jechać, co? Mam nadzieję. No w każdym razie teraz druga rozgrzewka szarych komórek, bo szare komórki za kierownicą się niewątpliwie pytają, przydają, a teraz będę pytał o pewnego samotnego mężczyznę. Posłuchajcie, ten fragment muzyczny powinien was naprowadzić. No cóż mogę podpowiedzieć, nie miał chłopina szczęścia w miłości. Był samotny, poczciwy. Jak się nazywał? Wiecie, jak się nazywał? Jak tak, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam. Jak się nazywał ten samotny mężczyzna?

0: No, zadanie. Wydaje się, że karkołomne rozpoznać mężczyznę po melodii. Jak się nazywa ten samotny pan? No, nie miał szczęścia w miłości, ale miał szczęście, jeżeli chodzi o oglądalność serialu. Taka podpowiedź, za 10 minut będzie godzina 14. Ewa nie ma zielonego pojęcia, jak się ten pan nazywa, więc nie podpowie.
1: Właśnie, że wiem.
0: Właśnie, że nie.
1: A skąd wiesz, że nie?
0: Bo jak bo ty tak mówisz. Powiedziałem, że nie wiesz, to jest tak zwany fakt radiowy. Ewa nie ma zielonego pojęcia.
1: No.
0: O, właśnie. Więc nie możecie liczyć na jej podpowiedź. Poznać mężczyznę po melodii, naprawdę szapoba, jeżeli ktoś wie. Czekam na odpowiedzi, a Ewa czeka na to, żeby ujawnić, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio.

0: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to popołudniowego szczytu komunikacyjnego teoretycznie jeszcze nie ma, ale niestety są takie miejsca, gdzie jakby nie dotarła ta informacja, że jeszcze jest za wcześnie i już się korkuje. Tak jest między innymi na południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj dość duży ruch na obu jezdniach, czyli i zarówno jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, a czwórką, jak i w kierunku Katowic. Spowolnienia i korki utrzymują się w obie strony. Jeśli chodzi o to, na której jezdni jest gorzej, właściwie to demokratycznie, chociaż tutaj też przypominam o tym remoncie między Chrosną a Balicami. Tu prowadzone są prace drogowe i w tej chwili ruch zwalnia już i do Balic, i od Balic jadąc w kierunku Katowic, więc tutaj w dwie strony równie zła sytuacja. Dobre informacje dostaliśmy z A2, tutaj między odcinkiem między Poznań Komorniki a Poznań Zachód, między tymi węzłami, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, było zwężenie w kierunku Wrocławia na 155 kilometrze i tu informacja, że można przejechać już bez problemów. Także z Wielkopolski dobra informacja po wielu godzinach z 11 z trasy Oborniki Poznań w pobliżu Ocieszyna, gdzie wcześniej samochód ciężarowy uderzył w bariery i był ruch naprzemienny. Na szczęście tu nie było poszkodowanych. W Wielkopolsce za to utrzymują się problemy w ruchu na ekspresowej piątce między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo. Tutaj przypomnijmy, w pobliżu Kleszczowa zapalił się samochód ciężarowy i to tuż po godzinie 11 i od tamtej pory zablokowany jest jeden pas w kierunku Bydgoszczy na 133 kilometrze. Ta dobra informacja jest taka, że tutaj nie było poszkodowanych, ta zła, że nawet jeszcze przez ponad godzinę trasa może być częściowo zablokowana. Na S5 mamy też problemy między węzłami Trzebnica i Kreniczno w pobliżu Trzebnicy. To jest ekspresowa piątka, ale na dolnośląskim odcinku, gdzie doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. I jeszcze A1, odcinek między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, tu w pobliżu grupy po zderzeniu trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdańska na 87 kilometrze i niestety do tego zdarzenia drogowego doszło na remontowanym odcinku A1, więc tutaj sytuacja jest dość trudna i oczywiście jest korek. I przypominam także jeszcze a propos kujawsko-pomorskiego, że mamy też remontowany fragment między 10 a S10 na wysokości Torunia i tu korkuje się w obie strony między Małą Nieszawką a Toruńskim Podgórzem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radio Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: No to jak się nazywał ten pan? Leon Karaś. Ktoś tak napisał. Nie, nie. Kuraś to on się nazywał w zupełnie innym serialu, jeżeli chodzi o, jeżeli mam takie skojarzenie. Więc to nie ten serial, jak się nazywał ten samotny pan, który nie miał szczęścia w miłości, jak wiecie. Czekam na was w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców.

0: się nazywa ten pan. Halo, halo, halo.
1: Oczywiście to Ryszard Lwie Serce. Pozdrawiam, Marcin z Michałowa.
0: Pozdrawiam, naprawdę? Ryszard Lwie Serce był taki samotny? Nie, to nie Ryszard Lwie Serce. Jak się nazywa ten pan? Czy poznaliście po melodyjce? Halo, halo?
2: Ten aktor nazywał się Kazimierz Kaczor.
0: Mm-hmm.
2: Pozdrawiam, Łukasz z Czerwonego Kapturka.
0: Pozdrawiam cię, Łukasz z Czerwonego Kapturka, ale ja nie pytam się o to, jak się nazywał ten aktor. Ten aktor się wcielał też w tego Kurasia, o którym mówiłem, ale to nie ten serial. Nie o to chodzi. Nie pytam o nazwisko i imię aktora, tylko o postać. Jak się nazywa ten nieszczęśliwy pan, który nie ma szczęścia, nie miał szczęścia w miłości i dlatego był samotny. W dzień samotności, w dzień samotnych o to pytam. Wiecie, jak tak, to zapraszam do aplikacji. Po 14 do tego wracamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o pogodę, czy coś się zmieniło? No oczywiście, że się zmieniło. Zmieniły się temperatury, 15 stopni w Zielonej Górze i tam jest najchłodniej. Na zachodzie kraju chłodniej niż na wschodzie. Na wschodzie 10 stopni więcej prawie. W Terespolu 24,5 już pokazują termometry. Są wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami ostrzegają synoptycy. Całą wschodnią część kraju, jakbym poprowadził A1, jakbyśmy jechali A1 z Gdańska przez Grudziądz, potem Łódź i dalej na południe w stronę Katowic, no to na wschód od A1 wszędzie ostrzeżenia przed burzami, na zachodzie nie ma żadnych ostrzeżeń przed burzami. Tak to wygląda. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, ale postępują od zachodu większe przejaśnienia i nawet rozpogodzenia. Cieszą się synoptycy. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, punktowo z gradem nawet te burze, we wschodniej połowie kraju, jak powiedziałem. Do 25 ma wzrosnąć temperatura. To już niedużo, nam brakuje, bo 24,5 w tym momencie w Terespolu pokazują termometry, a wiatr jest umiarkowany, okresami może być dość silny, wieje z zachodu i z północnego zachodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy sobie po godzinie 14, dokładnie 2 minuty po godzinie 14, to oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, jesteśmy na wysokich obrotach, w letnich nastrojach, w końcu prawie połowa wakacji, ani się obejrzeliśmy. Boys of Summer, letnia piosenka Don Henley teraz na naszej antenie. Jedziemy razem. Kłaniam się, zapraszam. Robert Killen.

0: Już 10 minut po godzinie 14 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na S3 między węzłami Kliniska Wielkie, a właściwie tutaj przy tym węźle Kliniska Wielkie zderzyły się dwa busy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia i na 82 kilometrze jest częściowa blokada i niestety także od tego kilometra jest korek. Na A1 bez zmian między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, a to oznacza 4,5 kilometra korka w pobliżu grupy. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Dodatkowo na remontowanym fragmencie. Tutaj być może szybciej będzie pojechać drogą krajową nr 91, na którą trzeba zjechać na węźle Nowe Marzy. S5 tu między węzłami Trzebnica i Kryniczno. W pobliżu Trzebnicy po zderzeniu trzech samochodów osobowych cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 142 kilometrze. Jeśli chodzi o S19, tu służby twierdzą cały czas, że między węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski jest spowolnienie na wysokości Nienadówki po awarii autobusu na 453 kilometrze, ale ona już ewidentnie została usunięta, bo tutaj nie widać na szczęście już żadnych problemów z przejazdem. No i mamy dość duże korki przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec na A2. Tu jest oczywiście A2 i kierunek Frankfurt nad Odrą albo Berlin i tutaj korek ma około 5-6 kilometrów. Podobne spowolnienie jest na A4, czyli to jest dojazd do Jędrzychowic. Natomiast i tutaj ten korek też ma, nawet chyba jest dłuższy niż na A2. W tej chwili ma około 5, 6, 7 nawet kilometrów. No i tutaj cały czas remontowany jest po niemieckiej stronie fragment czwórki niemieckiej na wysokości Ludwigsdorfu, co na pewno też ten korek wydłuża. W Olsztynie niewielkie spowolnienie, to jest, przypominam, dojazd A18 do granicy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tego samotnego mężczyzny w Dniu Samotności. Jak się nazywał ten pan? Iza z Fordzika twierdzi, że ten samotny pan to jest Jan Serce. Zgadzamy się z Izą?
3: Jan Serce. Pozdrawiam, Arek.
0: Arek się zgadza z Izą.
4: Oczywiście ten mężczyzna nazywał się Jan Serce. Pozdrawiam, Marcin. Z samochodu jadę w kierunku Bremy w Niemczech.
0: Fajnie, Marcin jest z samochodu. Pozdrawiam cię. Szerokości życzę. Jan Serce. Pozdrawiam, Kasia. Wciąż z domu, Kasia pisze. I bardzo dobrze. To udowadnia, że PRK Polskie Radio Kierowców w domu tak samo dobrze brzmi jak w samochodzie. Kto jeszcze wiedział?
5: Odpowiedź to Jan Serce. Pozdrawiam. Beata z Kolpa.
0: Pozdrawiamy, Beato. Cizik wiedział, Renata B. wiedziała, Jarek ze Skody, Todę, Ania Starnowa, Sława z Kanguru 1, Barto z Poznania, Tomek i Alicja z Citroena. Pozdrawiam was. Świetna odpowiedź. Włodzimierz, Bogusław z Fabi. No, bardzo dużo dobrych odpowiedzi, że to Jan Serce.
4: Oczywiście ten mężczyzna nazywał się Jan Serce. Pozdrawiam, Marcin. Z samochodu jadę w kierunku Bremy w Niemczech.
0: Już słyszeliśmy, Marcinie, cię, ale dziękujemy za to, że drugi raz mogliśmy słyszeć i jeszcze raz dokładnie, i jeszcze powtórzę raz szerokości i uważaj tam w tej Bremie. Skony pozdrawiają Paulina i Tomek i też wiedzieli, że chodzi o Jana Serce. Hubert, Konrad z Wieśka, Jan Serce, ale w końcu znalazł swoją Kalinę, Michał z Volvo przypomina. O. Proszę bardzo, to ja nawet nie wiedziałem, Michale, gratuluję. Naprawdę.
2: Janowi gratulujesz.
0: Znaczy Michałowi, że wiedzę oczywiście, a Janowi, że znalazł swoją Kalinę oczywiście. Joasia z Orłowa też wiedziała, że chodziło o Jana Serce. Kto jeszcze?
6: Oczywiście, że to był Jan Serce, grany przez Kazimierza Kaczora.
0: Tak jest.
6: Pozdrawiamy serdecznie z deszczowej autostrady spod Dębicy w kierunku Krakowa. Wojta z Fafikiem.
0: Pozdrawiam Wojtasie i Fafika też. Hał, hał. MacGyver wiedział. No jak MacGyver wiedział, to znaczy, że... szacun, oczywiście. Jan Serce, pozdrawiam. Darek ze Złotej, Artur z Kia Ceed, Jan Serce, Robert i 30, Toyota, Sebastian. Sebastian z Toyoty też wiedział, że chodzi o Jana Serce. Klaudiusz, Rafał z Dąbrowy Górniczej, Paweł z Dafa. Kto jeszcze?
7: Chodzi oczywiście o Janka Serce. Pozdrawiam, Piotr z Czarnej Skody.
0: Pozdrawiam, Piotrze z Czarnej Skody. No oczywiście, że

0: Tak, Karol, Tomasz z Jastrzębia Zdroju, Jan Serce. Też Janek pisze. O, Janek wiedział, że chodziło o Janka. Jan Serce, Bartłomiej, Jan Serce, Tobo 1, 2, 3. Kto był najszybszy?
1: Dzień dobry, Maciuś pierwszy się kłania.
0: Proszę
1: bardzo.
0: Nazywał
1: się Jan Serce. Pozdrawiam was wszystkich, elo.
0: Elo, Maciuś pierwszy dziś pierwszy, jak się okazuje, a Hubert był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Hubercie, Maciusiu, pozdrawiajcie kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że to chodziło o Jana Serce. I jedziemy dalej.

0: A dziś w Wysokich Obrotach o korupcji w zielonogórskim WORD-zie. Nie unikamy trudnych spraw i trudnych sytuacji. No niestety tak się zdarzyło. W Zielonej Górze śledztwo w sprawie korupcji przy egzaminach na prawo jazdy. Okazuje się, że nieuczciwi egzaminatorzy, nieuczciwi ci, którzy próbowali zdać, a właściwie nie chcieli zdawać, tylko woleli zapłacić. Z nami Andrzej Łapa z BERD24.pl. Dzień dobry Andrzeju, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
0: Na początku było 20, teraz już prokuratura w tej sprawie postawiła zarzut 30 osobom, zapowiada kolejne osoby, które pewnie zostaną objęte tym śledztwem. Co to się dzieje, Andrzeju? My tu mówimy, często z tobą rozmawiamy o tym, że potrzeba innej metody nauczania, żeby kierowcy byli lepsi, żeby bardziej zwracali uwagę na innych, żeby wiedzieli, po co są na drodze i tak dalej, a tu proszę bardzo. Wystarczy mieć trochę pieniążków, zapłacić egzaminatorowi i już prawo jazdy jest.
1: No niestety sprawa jest przykra. Po pierwsze, z najważniejszego powodu, że to nie był byle jaki egzaminator. Mhm. Egzaminator, który został oskarżony o te działania, bo przypomnijmy oczywiście, to on jest dopiero oskarżony, nie jest jeszcze winny, więc tam sytuacji może się pojawić jeszcze wiele. Natomiast
0: no
1: nie
0: tak,
1: jest
0: ale
1: to byle
0: 30
1: jaka
0: osób,
1: osoba.
0: Wiesz, no, tak, 30 osób to. No to coś jest na rzeczy, tak?
1: Tak, to jest właśnie to, coś jest na rzeczy. I to jest bardzo przykre, że to nie był zwykły, przeciętny egzaminator. To był egzaminator nadzorujący, czyli egzaminator, który sprawuje nadzór nad pozostałą resztą tych egzaminatorów.
0: Mało tego, jako ekspert ministerstwo zasiadał w komisji do spraw weryfikacji egzaminatorów oraz w komisji do spraw pytań na prawo jazdy.
1: Tak, tutaj właśnie po pierwsze, to była osoba, która właśnie układała pytania dla kandydatów na kierowców, która opiniowała. To była też osoba, która zasiadała właśnie w komisji weryfikującej dla kandydatów na instruktorów i na egzaminatorów. Mhm. To była osoba, która zasiadała w wielu komisjach, które naprawdę mają znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest tam też oskarżony jeden z właścicieli ośrodka szkolenia kierowców, który, co bardzo ciekawe, to chyba jeszcze nie brzmiało w żadnych mediach. Oni zasiadali w jednej komisji egzaminacyjnej. Zasiadali w komisji weryfikującej dla instruktorów nauki jazdy i tutaj jest powiązanie pomiędzy egzaminatorem nadzorującym, a właścicielem ośrodka szkolenia kierowców.
0: Czyli co? Czyli tak naprawdę sugerujesz albo nie sugerujesz, tylko dajesz taką możliwość, że być może również sami instruktorzy nie powinni uczyć, ale za jakieś tam pieniążki dostali takie uprawnienia?
1: Nie, tego nie chciałbym sugerować. Myślę, że tylko to jest powiązanie, ale wszystkie wątki trzeba zweryfikować. Mhm. To nie może być takiej sytuacji, że prokuratura bada tylko wątek tych ferelnych egzaminów, gdzie podstawiane osoby zdały, bo tu też trzeba powiedzieć, to zdawały podstawiane osoby. Osoby, które potrafią już jeździć, one szły na egzamin i zdawały. Natomiast tutaj też trzeba zauważyć jedną rzecz.
0: Rozumiem, zdawały te, które już potrafiły jeździć, które miały prawo jazdy w imieniu tych, którzy nie potrafili jeździć. Prawdopodobnie po to, że egzamin nie jest rejestrowany, tak? Na kamerze
1: tak,
0: i żeby...
1: Jest rejestrowany, tylko tutaj na razie też nie wiemy, w jakim zakresie. Czy to kategoria B, kategoria C, kategoria D. Mhm. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast prokuratura tutaj sama mówi, że ta sprawa jest bardzo rozwojowa, ponieważ jak rozmawiałem jeszcze w piątek z rzecznikiem prokuratury, stwierdził, że oni jeszcze dwa dni wcześniej nie wiedzieli o tym właścicielu szkoły nauki jazdy. Oni nie wiedzieli, to dlatego sprawa jest rozwojowa. Dlatego, szanowni państwo, jeśli ktoś korzystał z rozwiązań, o których właśnie tutaj mówimy, to polecam zgłosić się do prokuratury, bo tutaj powiedział rzecznik prokuratury, że z całą pewnością zarzutów i osób, które wezwą, będzie zdecydowanie więcej, że to dopiero się rozkręca.

No właśnie, to się rozkręca. Do tego tematu wracamy. Jeżeli macie jakieś wiadomości na ten temat albo chcecie się wypowiedzieć, zapraszamy do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a z Andrzejem rozmawiamy za parę minut.

0: Dokładnie 14:30 wyjeżdżamy ponownie na polskie drogi.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: I dobre informacje w końcu z S5, ale nie z tego odcinka, na który kierowcy w Wielkopolsce czekają, a z Dolnośląskiego. Tutaj między węzłami Trzebnica Kryniczno odblokowano przejazd w pobliżu Trzebnicy, gdzie zderzyły się wcześniej 3 samochody osobowe i było zmrożenie w kierunku Wrocławia na 142 kilometrze. Stąd dobre informacje o odblokowaniu trasy, a ta druga S5, która niestety wciąż jest, czyli cały czas mamy zwężenie między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo. W pobliżu Kleszczewa tam przed południem zapalił się samochód ciężarowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale cały czas mamy informacje o blokadzie jednego pasa w kierunku Bydgoszczy na 133 kilometrze. I tutaj służby obiecywały, że około 15 odblokują tę trasę. Czy rzeczywiście tak się stanie? Będziemy to oczywiście sprawdzać. Na razie wygląda na to, bo jest tutaj spowolnienie, że jeszcze jest ta blokada. No i mamy dość długi korek na A4 na dojeździe do Wrocławia. Tu jest ten odcinek do Bielan od mniej więcej Polakowic. Jest prowadzony tutaj remont, jest zwężenie i tutaj ten odcinek między Starym Śleszowem czy Polakowicami, Żurawiną, Mędłowem i aż do Bielan Wrocławskich jest tutaj spore spowolnienie. I także dość duży ruch na jezdni w kierunku Kotliny Kłodzkiej na 8 między Kobierzycami a Cieszycami. Tutaj też wcześniej na wysokości miejscowości Domasław też są prowadzone roboty drogowe i tutaj ruch wyraźnie zwalnia. I jeszcze informacja sprzed chwili, to jest S7 i to jest odcinek między Mławą a Nowym Dworem Mazowieckim w pobliżu Wiśniewa. Zderzyły się 2 samochody osobowe i mamy informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Warszawy na 66 kilometrze. Jeśli chodzi o 7, to zakorkowany jest wjazd i wyjazd 7 w kierunku Warszawy. To jest oczywiście trasa Łomianki-Warszawa i tutaj spowolnienia są w obie strony. O tej porze cały czas większe w kierunku Warszawy, ale w drugą stronę także już widać, że ruch wyraźnie spowalnia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę wracamy do rozmowy o korupcji w zielonogórskim WORDzie. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Przypominam, korupcja w zielonogórskim WORD-zie. Mówimy o tym w wysokich obrotach. W śledztwie w sprawie korupcji przy egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze zarzuty usłyszało już blisko 30 osób. Podczas przeszukań zabezpieczono blisko 50 tysięcy złotych. Egzaminator został zatrzymany na miesiąc. I o czym już mówił Andrzej Łapa, nasz ekspert z BRD24.pl. Jako ekspert ministerstwa ten egzaminator zasiadał w komisji do spraw weryfikacji egzaminatorów oraz w

0: Komisji do spraw pytań na prawo jazdy. Czyli taki człowiek weryfikował egzaminatorów. No, nie wiem, jak to skomentować, ale widzę, że bulwersujecie się tą sprawą. Piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców, co o tym myślicie i nagrywacie. Andrzeju, posłuchaj naszego słuchacza, dobrze?
1: W porządku.
2: Cześć, Robercie, odnośnie tej sytuacji w tym Wordzie w Zielonej Górze bodajże, gdzie tam łapówkarstwo i te tematy, ktoś jest oskarżony. No, co tu dodać, jak to skomentować? No, nic dodać, nic ująć. A to Polska właśnie, po prostu. Mamy takie w polskim języku słowo, które wiele rozwiązuje. To słowo brzmi załatwić. No, wiele rzeczy można załatwić. Nie uczymy się po to, żeby umieć coś, tylko po to, żeby zdać egzamin. Czy to egzamin na prawo jazdy, czy egzamin maturalny. Nie uczymy się po to, żeby mieć wiedzę, tylko żeby zdobyć jakieś zaświadczenie i teoretycznie móc coś robić więcej. Pozdrawiam, Toczek.
0: To bardzo, bardzo istotny głos w dyskusji. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że rzeczywiście wiele osób nie uczy się po to, żeby umieć, jak powiedział nasz słuchacz Andrzeju, tylko żeby znać. I tak samo egzaminatorzy, ba, instruktorzy jazdy również tak robią, że jeżdżą tymi trasami wyznaczonymi, potem którymi się jeździ w czasie egzaminu, tylko potem kierowcy potrafią jeździć tą trasą bezbłędnie, a jak wyjadą gdzieś indziej, to nie radzą sobie. Wszystko przez to załatwianie, jak myślisz, Andrzeju?
1: To znaczy, na pewno część osób chciałaby załatwić i to jak najkrótszą ścieżką, wybierałem akurat tę nielegalną, a faktycznie są osoby, które nie chcą chodzić na przykład na kurs prawa jazdy i idą tam tylko z przymusu. Część osób na przykład jest postawiona pod ścianę przez pracodawcę i może to w taki sposób ten proceder się odbywał, czego jeszcze nie wiadomo. Tutaj niektóre redakcje podawały, że to chodziło o kategorię C i kategorię D, gdzie faktycznie te uprawnienia ciężej zdać niż w kategorii B. Tam tych podejść jest więcej, natomiast no, na razie na ten czas jeszcze o tej kategorii no, samej nie
0: rozumiem,
1: wiemy.
0: No ale generalnie dyskutujemy w ogóle o otoczce tej całej sprawy, żeby rzeczywiście no, w kontekście tego, że zmieniamy podejście do nauki, że teraz będzie wiadomo, po co kierowca jest na drodze i tak dalej, i tak dalej. I tu proszę bardzo, doradca ministerstwa, człowiek, który odpowiada za pytania, tak, no okazuje się, że sam jest nieuczciwy. Jak to mówią, ryba psuje się od głowy. Aleks pisze, nasz słuchacz, teraz widać, ile warci są eksperci albo pseudoeksperci branżowi i innym narzucają, a sami na boku robią sobie inaczej. Przerwać te dziwne, nieżyciowe przepisy i nie wprowadzać dodatkowych utrudnień i będzie dobrze, pisze Aleks.
1: To znaczy, ja powiem tak, no, to oczywiście jest jedna osoba. Pamiętajmy, że przy tej korupcji, która dotychczas wykryto, zwróćmy uwagę, że to tylko jeden egzaminator dostał zarzuty i nic nie wskazuje na ten czas, żeby to więcej było tych egzaminatorów, więc też oczywiście nie możemy rzucać światła w ten sposób, że nagle narzucamy narrację, że to wszyscy egzaminatorzy, bo to pamiętajmy, nie, tylko jedna
0: sztuka. Nie, absolutnie, nie narzucamy takiej narracji. Ja właśnie chciałbym uciec od tej narracji, ale nie jedna osoba, tylko już blisko 30 osób usłyszało jakieś zarzuty w Zielonej Górze. Więc nie tak, jedna, to, nie jedna
1: tak,
0: osoba.
1: Tylko to pamiętajmy, tak, tylko to pamiętajmy, najprawdopodobniej to byli kandydaci na kierowców, którzy wręczali te korzyści majątkowe, plus ten właściciel ośrodka szkolenia kierowców. No, sprawa rozwojowa, czy ktoś tam jeszcze z Wordu uczestniczył. Na ten czas wszystko wskazuje, że to tylko jeden egzaminator, który akurat miał możliwość i no, władzę.
0: No, no tak, ale właśnie ten człowiek no, chyba się zgodzisz ze mną, pewne świadectwo wystawia, prawda, sam sobie.
1: Niestety to nie była osoba przypadkowa, to oczywiście też był nauczyciel akademicki. To była osoba, która wielokrotnie wypowiadała się w branżowych mediach, pouczała instruktorów. Jak pamiętam, był luty bieżącego roku, 2026, kiedy ujawniliśmy, że egzaminatorzy z Piotrkowa Trybunalskiego i z Łodzi mają żenującą zdawalność na poziomie 3%, to była osoba, która krytykowała i mówiła: nie wywracajcie stolika.
0: I sam wywrócił, jak się okazuje.
1: No niestety, tylko stolik jest krzywy, niewypoziomowany. Tylko pytanie, czy da się go wypoziomować? Czy ten system nie jest całkowicie do zmiany? Całość zburzyć i wbudować na nowo, bez tych właśnie pozostałości, bez tego kolesiostwa. Bo niestety nasze bezpieczeństwo ruchu drogowego jest nasiąknięte polityką, kolesiostwem i takim pozostałością po, po tym komunizmie, po tych
0: poprzednich
1: latach.
0: Naprawdę?
1: Jeszcze.
0: Mimo, że nowi, znaczy wiesz, ci, którzy uczyli w komunizmie, no to już chyba na emeryturze, ale nowi co, przyjęli te same nawyki, tak?
1: Nowi właśnie widzą te nieprawidłowości. Przychodzi taki młody, świeży egzaminator, młody, świeży instruktor.

0: widzi te nieprawidłowości całego tego systemu. Do mnie zgłaszają się właśnie instruktorzy, którzy opowiadają mi różne ciekawe sytuacje w WORD Zielona Góra, których nie da się udowodnić i więc nie będę jeszcze mówił, ale to naprawdę są niepokojące rzeczy. To nie działy się rzeczy w tym roku. To narastało i prawdopodobnie w końcu ktoś pękł i powiedział, ej, tam coś się dzieje nie tak, trzeba to zgłosić.
1: Witam szanowną redakcję, to z kolei instruktor Przemek z Poznania, pisze nasz słuchacz, jest instruktorem nauki jazdy, tak jak ty, Andrzeju. Niestety w Polsce takie zachowania są w każdej branży. Czy to polityka, służba zdrowia, urzędy i tak dalej. Taka mentalność, jak nie idzie czegoś załatwić, to szuka się wyjścia awaryjnego. Smutne, ale prawdziwe, pisze instruktor Przemek.
0: No jest coś w tym prawdy. To jak najbardziej pewnie w każdym zawodzie znajdzie się jakaś czarna owca, który robi zły PR całej reszcie i potem ta jedna osoba rzuca światło na całą grupę zawodową. No jednak najbardziej w tym wszystkim przykre jest to, że walczymy od lat o to, żeby ten system wyglądał jak powinien wyglądać. Czyli rzetelny, transparentny, a tutaj mamy taką naprawdę sytuację, którą już nie było dekad nie było takiej sytuacji jak tutaj, bo były oczywiście jakieś afery korupcyjne, przypominam, że rok temu został zatrzymany dyrektor WORD Częstochowa, ale to nie chodziło o prawo jazdy, a o to, że poświadczali nieprawdę w kursach redukujących punkty karne.
1: A tymczasem wybuchło z pełną mocą, jak się okazuje, a tutaj Bartłomiej, wiesz, nie wszyscy wierzą, nasi słuchacze, że to się wyjaśni. Za chwilę będzie, że to była dobrowolna opłata egzaminacyjna, a w takiej ilości nie śmierdzi. Jak zawsze wszystko się rozejdzie po kościach, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców.
0: Tutaj mamy, pamiętajmy, że egzaminator został zatrzymany na miesiąc. To aresz śledczy jest na miesiąc. Prokuratura będzie wnosiła o to, żeby przedłużyć. Więc pamiętajmy, że na miesiąc, czy nawet 3 miesiące, bo tyle chyba chciała prokuratura, nie zatrzymuje się bez powodu i ciężko, żeby to rozeszło się po kościach.
1: Właśnie, oby się nie rozeszło, my byśmy to wyjaśnili, żeby, jak powiedział Andrzej, żeby było wszystko transparentnie i wyjaśnione. Będziemy jeszcze do tej sprawy dziś wracać. Po godzinie 15 będziemy gościć w wysokich obrotach prokuratora z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze i dowiemy się, jak to wygląda, o co tam chodzi i co się stanie, bo domyślam się, że jeżeli chodzi o te prawa jazdy, to do anulowania, tak? Te wszystkie podejrzane.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, to zachodzą wszystkie przesłanki do tego, żeby unieważnić oczywiście te egzaminy, które się odbyły, a co tym idzie odebrać uprawnienia także tym osobom, które w nielegalny sposób je zdobyły.
1: Andrzej Łapa, BRD24.pl był z nami. Dziękuję, Andrzeju, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

A po godzinie 15 wracamy do tematu. Przypominam, korupcja w zielonogórskim WORD-zie. Co z tego wyniknie? Będziemy rozmawiać z prokuraturą w Zielonej Górze.

0: No i tak sobie śpiewamy, la la la la, chłopaki nie płaczą, ale stoją w korkach, czy nie stoją? Na 10 minut przed godziną 15.
1: Trochę stoją, trochę nie stoją.
0: A.
1: Trochę stoją?
0: Trochę nie stoją. Widać te korki. Teraz nie widać. Teraz widać, a trochę nie widać. No tak jest. Ale my widzimy, właściwie Ewa Mierzejewska widzi wszystkie korki i za chwileczkę wam o tych utrudnieniach powiem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Widać je już na S8 w Warszawie dość intensywnie. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Poznania i Wrocławia, to korek jest od Marymontkiej za most, kończy się przy węźle Łabiszyńska. W przeciwną stronę jest już też spory korek, jeszcze nie dochodzi do węzła Bemowo, ale już jest za Prymasa Tysiąclecia, a zaczyna się na wysokości Marymontkiej albo kończy, w zależności od tego, z której strony jedziemy i patrzymy. Jeśli chodzi o S2, to mamy spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko i to w obie strony. I tutaj widać, że samochody jadą, ale tu jest takie wąskie gardło między S2 i S8, a właściwie między S2 a S79. No i tutaj zdecydowanie ruch zwalnia. Jeśli chodzi o 7, to korkuje się ona przy wjeździe do Warszawy od strony chociażby Łomianek, ale tutaj mamy taki odcinek, ten cały czas remontowany, między Łomną a Dziekanowem Leśnym i tutaj są korki spowolnienia w obie strony. I mamy też dość duży korek na wysokości Radzymina na S8 między miejscowościami Ciemne i Wola Rasztowska. Tutaj powód jest ten sam, co w ostatnich dniach, czyli prowadzone prace drogowe, no i niestety ten korek ma prawie 8 km. Jeśli chodzi o S7, to tutaj najnowsze także to utrudnienie na trasie Mława-Nowy Dwór Mazowiecki w pobliżu Wiśniewa. Tu jest zwężenie w kierunku Warszawy po zderzeniu dwóch autosobowych na 66 km. I jeszcze dobre informacje. W końcu z S5 z Wielkopolski odblokowano przejazd między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo w pobliżu Kleszczewa. Tam wcześniej zapalił się samochód ciężarowy, było zwężenie w kierunku Bydgoszczy i na 133 km w końcu potwierdzenie od służb, że trasa jest już odblokowana.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Everlast i Carlos Santana. No tę gitarę to chyba mnie wszyscy rozpoznają. Minęła godzina 15.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Elblągu jest najchłodniej w tym momencie o godzinie 15. 14,5 pokazują termometry w Elblągu, a najcieplej w Krakowie 22,5 na termometrach. Miało być tych stopni dziś do 25. Czekaliśmy, 24,5 było godzinę temu, a teraz proszę bardzo, jakieś

0: ochłodzenie nawet, można powiedzieć. W Krakowie 22,5, ale to prawdopodobnie przez te opady deszczu w różnych miejscach, nawet jak było ciepło, robi się miejscami chłodnawą, bo jak przychodzi taki opad deszczu i burze, nawet punktowo z gradem, gdzieniegdzie, dziś mogą się pojawić, no to na chwilę temperatura spada. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Mam nadzieję, że te rozpogodzenia już nadejdą nad kraj w dniu jutrzejszym i będzie ładniej słonecznie. No dziś tak ładniej słonecznie nie jest, a przynajmniej nie wszędzie. Wiatr jest umiarkowany, okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Podczas burz może wiać zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Pod Dębnicę ulewa. Bartłomiej informację napisał taką w aplikacji. No rzeczywiście jest nawet zdjęcie, widać ulewę. Bartłomieju, dziękuję pięknie za informację. W aplikacji w każdej drogowej sprawie możecie pisać oczywiście. S8 w kierunku Białegostoku, okolice miejscowości Brok, tam korek około 3-kilometrowy. Dziękujemy za kolejną informację od Was. I jeszcze jedna zdaje się. Halo, halo.
1: Cześć, tu Karol Siedlec.
0: Cześć, Karol.
1: Dzwonię z informacją z drogi numer 63. Zaraz przed węzłem z autostradą A2. W rowie leży ciężarówka, jest już pomoc drogowa. Aktualnie ją rozładowują. Póki co wszystko idzie wahadłowo, ale możliwe, że będą większe utrudnienia. Także uważajcie na siebie, pozdro.
0: Dzięki, pozdro oczywiście. 63, pamiętajcie. No i ta S8 w kierunku Białegostoku, okolice miejscowości Brok, korek, ma już 3 km. Co jeszcze się dzieje na polskich drogach? O tym już teraz Ewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Służby odblokowały S3 na wysokości węzła Kliniska Wielkie. Tam zderzyły się dwa samochody, a konkretnie dwa busy i było zwężenie w kierunku Świnoujścia. Na szczęście tu w miarę sprawnie poszło usuwanie skutków tego zdarzenia i odblokowano przejazd na 82 km. To była tylko

0: kolizja. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Za to cały czas niestety trwają utrudnienia na A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie w pobliżu miejscowości Grupa, gdzie zdarzyły się 3 samochody osobowe. Niefortunnie na remontowanym fragmencie w kierunku Gdańska tu ruch odbywa się prawym pasem na 87 kilometrze. Na S7 na trasie Mława Nowy Dwór w pobliżu Wiśniewa zderzyły się 2 auta osobowe. Jeden zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy na 66 kilometrze. Tu kierowcy jadą po zwężeniu. No i oczywiście jeśli chodzi o S7 tam bliżej już Warszawy, to także trzeba liczyć się ze spowolnieniami między Dziekanowem Leśnym a Łomną. Tutaj w obie strony ze względu na prowadzone jeszcze prace drogowe ruch spowalnia. No i przy wjeździe do Warszawy na wysokości Młocin też jest korek. Bardzo długi korek, prawie 8-kilometrowy, jest na wysokości Radzymina. On się teraz troszeczkę skrócił, widzę, 6,5 kilometra, prawie 7. Na wysokości Radzymina na S8 i tutaj prowadzone są prace drogowe i niestety na jezdni w kierunku Białegostoku ruch zdecydowanie zwalnia. Być może przez Radzymin będzie o tej porze nieco szybciej. I mamy też korek na S8, oczywiście tutaj na tym odcinku przy Wiśle od Marymontu do zawęzeł Prymasa Tysiąclecia, to na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę korek jest od Marymontu za most Grota Roweckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A pamiętacie, że cały czas jeździmy w Eurojeździe w wysokich obrotach i po godzinie 17 kolejne 300 zł do zdobycia, więc cóż mogę dodać? Zaczynamy Eurojazdę.
1: Konkurs.
2: Dziś w Eurojeździe pierwsza wycieczka. No pojedźmy szlankiem Dudusia i Poltka, czyli cóż mogę powiedzieć. Jedziemy z Krakowa na Hel dzisiaj. Dobrze? A jedyneczko. Oni nie mieli tej szansy, bo wtedy tej A jedyneczki nie było, a my mamy. Przez A jedynkę jedziemy z Krakowa do miejscowości Hel na Półwyspie oczywiście. Ile to kilometrów? Może wiecie, a jak nie wiecie, to sprawdźcie, zapamiętajcie, bo będzie potem trzeba doliczyć te kilometry do innych kilometrów i tak dojdziemy do końca Eurojazdy. Po godzinie 17 ktoś zgarnie 300 zł. Z Krakowa na Hel. Ile to kilometrów? Zapamiętajcie, trzymajcie tę wiadomość w sobie.

0: Wracamy do sprawy korupcji w zielonogórskim WORD-zie. Z nami teraz naczelnik Łukasz Wojtasik, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie prokuratorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
0: 30 osób usłyszało już, blisko 30 osób usłyszało już zarzuty, ale tak naprawdę najpoważniejsze to Roman U., egzaminator nadzorujący WORD w Zielonej Górze, ekspert Ministerstwa Infrastruktury zasiadający m.in. w Komisji do Spraw Weryfikacji Egzaminatorów. Układał pytania na prawo jazdy, a mimo tego nie był uczciwy, waszym zdaniem. Co tam się stało w tej Zielonej Górze? No bo podobno jeszcze kilka dni temu nic nie wskazywało na takie rozmiary tej afery.
1: Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału do Spraw Walki z Korupcją w Gorzowie Wielkopolskim ustalili, czy pozyskali informację dotyczącą tego takiego procederu, w ramach którego osoby podstawione, mówiąc kolokwialnie, miały uczestniczyć w zdawaniu egzaminów teoretycznych na prawo jazdy, zamiast osób, które faktycznie o ten dokument czy o to pozwolenie się starały. Ten cały proceder byłby niemożliwy do przeprowadzenia, gdyby nie aktywny udział m.in. osoby, o której pan wspomniał, czyli jednego z egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, który tym osobom umożliwiał tego typu zachowania. Do takich zachowań dochodziło, no, z wstępnych ustaleń wynika, że przez okres przynajmniej ostatnich kilkunastu miesięcy.
0: Rozumiem, czyli tak naprawdę myślicie, że ten egzaminator nadzorujący brał pieniądze od tych osób, które miały zdać egzamin, i stąd te 30 osób, tak?
1: Tak, tak. Większość tych osób, którym postawiono zarzuty, to są oczywiście osoby, które wręczały korzyści majątkowe w zamian za, no, niezgodne z prawem uzyskanie czy zdanie egzaminu na prawo jazdy i tym samym uzyskanie pozwolenia na kierowanie pojazdami w ruchu drogowym. Wśród tych osób cztery tylko osoby to są osoby, które aktywnie uczestniczyły w tym nielegalnym procederze, w tym sensie, że przyjmowały bądź pośredniczyły w przekazywaniu tych środków majątkowych, albo też, no, zdawały egzaminy za te osoby, które miały tak de facto te egzaminy zdawać.
0: No dobrze, to w takim razie, panie prokuratorze, w WORD-zie, w Zielonej Górze, wśród urzędników to ile? Na razie jedna osoba?
1: Jedna osoba i na razie nic nie wskazuje, aby ten proceder miał być rozpowszechniony wśród, no, innych egzaminatorów lub innych osób pracujących w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
0: No to trochę pocieszające, no niemniej jednak przyzna pan, że to rzuca cień, prawda, na system egzaminowania, skoro takie możliwe są, takie rzeczy są możliwe.
1: Z pewnością, no, nie jest to dobra opinia, zarówno dla tego ośrodka, przez tą osobę, ale też nie dla całego systemu.
0: A jak ujawniliście ten mechanizm tego procederu?
1: To jest wiadomość, której jeszcze na tym etapie gromadzenia materiału dowodowego nie mogę przekazać, ponieważ śledztwo ma charakter bardzo rozwojowy. Ilość osób, które, no, pozostają w kręgu zainteresowania, i funkcjonariuszy policji i prokuratora, który to postępowanie prowadzi, stale się zwiększa. Dlatego jeżeli pan redaktor pozwoli, to jeszcze tą tak zwaną kuchnię pozostawię przez jakiś czas, no, tylko do wiadomości funkcjonariuszy, którzy prowadzą postępowanie.
0: Panie prokuratorze, no, co by zmieniło, jakbym powiedział, że nie pozwalam, żeby pan powiedział, i tak by pan mi nic nie powiedział,
1: to prawda?
0: To prawda, oczywiście. Natomiast, no, będę pytał, 50 tysięcy złotych zabezpieczono, tak? Tych łapówek, tak to nazwijmy.
1: Zabezpieczono te środki właśnie w takiej wysokości, ustala teraz prokurator i funkcjonariusze policji, czy to są środki, które bezpośrednio pochodziły z tych łapówek, ale jeżeli nawet nie są, to jest taka możliwość, przepisy prawa przewidują możliwość zabezpieczenia majątkowego na majątku podejrzanych i nawet na zaspokojenie przyszłych na przykład kar finansowych.
0: Rozumiem. Powiedział pan, że śledztwo jest rozwojowe. Czy to znaczy,

0: że w innych Wordach też taka procedura została uruchomiona, czy po prostu chodzi o to, żeby jeszcze więcej osób, które w ten nieuczciwy sposób zdobyły prawo jazdy, ujawnić?
1: Miałem na myśli tylko sytuację dotyczącą tego jednego Wordu, ale no, krąg osób, które te łapówki miały wręczać, wydaje się być większy niż ta ilość, o której mówimy na dzisiejszej rozmowie.
0: Rozumiem, czyli tak naprawdę nie tylko pewnie krąg osób, ale i czas, znaczy jakby w czasie to się pewnie rozciągnie, prawda?
1: Może to... Podejrzewam, że to tak może dokładnie być, że ten czas, no ja powiedziałem na początku o kilkunastu miesiącach, ale boję się, że to jest proceder dłużej, że ten proceder trwał dłużej, no i dotyczył większej ilości niż te niespełna 30, które do tej pory otrzymały zarzuty.
0: Roman U. został zatrzymany na miesiąc, prawda? Więc tak od sobie nie zatrzymuje się człowieka na miesiąc, czyli musi być rzeczywiście rozwojowa sprawa. Mnie to najbardziej, muszę panu powiedzieć, martwi, że ten Roman U. zatrzymany, nieuczciwy egzaminator w ministerstwie weryfikował innych egzaminatorów. Czy sprawdzicie w takim razie ten wątek, czy na przykład inni egzaminatorzy weryfikowani przez tego pana też nie wpadli na ten sam pomysł, co on?
1: To znaczy nie powiem w chwili obecnej, jaki mechanizm, czy jaką systematykę pracy będzie pani prokurator, która postępowanie prowadzi, podejmowała te kierunki śledztwa. Natomiast no, gdyby pojawiły się takie informacje, że mogło to dotyczyć także innych egzaminatorów, to na pewno nie pozostanie to bez odzewu ze strony prokuratury.
0: No miejmy nadzieję, że wszystko zostanie wyjaśnione. Jaka jest procedura, panie prokuratorze, że jeżeli to się wszystko potwierdzi, to co? To te egzaminy i te prawo jazdy do anulowania, tak?
1: Jeżeli to się potwierdzi, no niestety wszystko na to wskazuje, że pewnie tak się stanie, no to prokurator dysponuje też możliwością, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, aby wzruszyć decyzję starosty, który zezwalał tym osobom na kierowanie pojazdami i tym samym, mówiąc wprost, odebranie prawa jazdy tym osobom, które w taki sposób weszły w jego posiadanie.
0: A kiedy będzie więcej wiadomo? Możemy ustalić jakiś czas, do którego na przykład zadzwonimy do pana, panie prokuratorze?
1: Wydaje mi się, że termin najbliższego miesiąca będzie w tej sprawie przełomowy. Z uwagi na koncentrację czynności, jakie są w tej chwili wykonywane, to w ciągu najbliższego miesiąca na pewno będzie możliwe zakreślenie no i ram czasowych tego procederu, ale także zakresu osób, którego ono dotyczyło.
0: No to w takim razie pozwolę sobie już zaklepać termin, panie prokuratorze, i zadzwonimy do pana za miesiąc i zobaczymy, co czas przyniesie. Dobrze?
1: Poproszę o kontakt.
0: Dziękuję pięknie. Naczelnik Łukasz Wojtasik z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze był z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Miłego popołudnia mimo wszystko.
1: Również dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.

Na jedynce w stronę Gdańska nieciekawa sytuacja. Damian z Mercedesa informuje. 81 kilometr. Nieciekawa sytuacja, Damianie, to co? Korek? Jak się domyślam? No w każdym razie korek nie tylko na jedynce w stronę Gdańska na 81 kilometrze. To wiadomość od Damiana, ale również na czwórce kierunek Katowice. Zaczyna się na 444 kilometrze. Łatwo zapamiętać. Trzy czwórki. 444 kilometr. Marcin informuje. Pewnie akcja na węźle Niepołomice, czyli u mnie. Nie wiem, co się stało. Można zjeżdżać na targowisko w tamtym momencie, żeby ominąć tego, te utrudnienia. Ale super hity puszczacie, kochani. No właśnie, Lady Punk, Dudu, dawno niesłyszane. Właśnie, Magdalena, fajnie, że zauważyłaś to.

0: Bardzo też się cieszyłem z tego dużo szoda, dużo nas. I to prawda, że jest nas dużo i jedziemy razem oczywiście w PRK, w Polskim Radiu My Kierowców. O! Wstrzymałam pracę odkurzaczem, żeby pośpiewać, Magdalena pisze. Nieraz
1: tak
0: było.
1: To jest dopiero poświęcenie.
0: Ale w końcu napisałam do was, by utwierdzić was w przekonaniu, że gracie najlepiej. Magdalena, dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy. Dużo nas. Bardzo dobra piosenka. Kolejne dobre piosenki za chwileczkę, ale najpierw informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ta trudna sytuacja, o której informował nasz słuchacz na A1, oczywiście dotyczy tego odcinka między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tutaj słuchacz informował o 81 kilometrze i w ogóle mnie to nie dziwi, bo do 87 jest korek, a to wszystko przez to, że zderzyły się na remontowanym odcinku 3 samochody osobowe i z tego powodu ruch wyraźnie zwalnia. Dlatego jeśli ktoś może, to lepiej uciekać z A1 węzłem Nowe Marzy i pojechać drogą krajową numer 91. Tutaj jest duży ruch, ale no po prostu nie ma korka, więc tutaj zdecydowanie warto, albo może nie ma aż tak dużego korka, bo jednak wiadomo, że są godziny szczytu w Grudziądzu, więc tutaj też na dojeździe do od Starych Marzów do Dolnej Grupy jest delikatne spowolnienie, ale później już sytuacja się poprawia zdecydowanie, a niestety ten korek na A1 na razie się nie zmniejsza, a jeśli chodzi o dojazd do Trójmiasta, no to też już widać skutki popołudniowego szczytu komunikacyjnego na S6. Na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia jest długi korek i także na dojeździe do węzła Gdańsk-Osowa, ale to już z kolei jadąc z Gdyni w kierunku południowym. Śródmieście Gdańska, czyli droga krajowa numer 91, tutaj bardzo duże korki i także już zakorkowany jest cały miejski odcinek drogi krajowej numer 89 w Gdańsku, czyli od Stogów, właściwie już nawet od Letnicy do zjazdu na S7, łącznie z tunelem pod Martwą Wisłą. Tutaj w środku też jest korek, ale tutaj korkuje się oczywiście na jezdni w kierunku południowym, czyli przy wyjeździe z Gdańska w kierunku chociażby Pruszcza Gdańskiego, czy dalej jadący także oczywiście Warszawy i Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie, jeżeli macie jakieś wiadomości o tym, co się dzieje na polskich drogach, dajcie znać, nie dajcie się prosić, pomagajmy sobie nawzajem. Za 20 minut wracamy, za niecałe 20 minut oczywiście wracamy na drogi, a za chwileczkę dalsze komentarze w związku z tym, co się wydarzyło w tym Wordzie w Zielonej Górze. Będziemy to komentować. Teraz radioaktywnie jedziemy z Imagine Dragons.

0: Z każdej strony próbujemy prześwietlić tą sprawę korupcji w zielonogórskim WORD-zie, dlatego postanowiłem również zadzwonić do szefa, wiceszefa WORD-u Warszawa, Tomasz Matuszewski z nami teraz. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie.
1: Witam, witam, witam. Chociaż smutno mi
0: no właśnie, mnie również nie ukrywam, bo to rzuca cień, tak mi się wydaje, to co się stało w Zielonej Górze, rzuca cień również na różne inne WORD-y w całym kraju. Jak to było możliwe, powiedz mi, Tomku, że pod takim ścisłym okiem kamer w ogóle taka korupcja była możliwa?
1: Jeżeli... No właśnie, tutaj pierwsza myśl, która się nasuwa, to nie wiadomo, jakie byśmy nie stworzyli kolejne systemy wykluczające, utrudniające, pilnujące. To niestety, jeżeli to najsłabsze ogniwo, jakim jest tu człowiek, zawiedzie, to wszystko jest w stanie obejść. Decyzja o... opierając się na doniesieniach prokuratorskich, medialnych, decyzja o tym, żeby wpuścić na egzamin tego człowieka, a nie innego, jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką egzaminator podejmuje. Jeżeli tutaj nastąpiłaby jakakolwiek forma przymknięcia oka, celowego lub nawet przypadkowego, no to potem mamy taką sytuację, o której słyszymy, że miała miejsce w Zielonej Górze.
0: No to zdaje się była sytuacja przymknięcia oka za określone, wiesz, bilety Narodowego Banku Polskiego. Więc i naprawdę to jest bardzo przykra sytuacja, zwłaszcza, że ten egzaminator był ekspertem Ministerstwa Infrastruktury, zasiadał w Komisji do Spraw Weryfikacji innych egzaminatorów, w Komisji do Spraw Pytań na Prawo Jazdy. No, w głowie się nie mieści, muszę ci powiedzieć.
1: Tak, i gdzieś na razie to się w głowie naprawdę nie zmieści. No, szczególnie, że dla mnie jest to osoba, no, można powiedzieć, doskonale mi znana, z którą też współpracowałem. Jeżeli następnego dnia po tych wydarzeniach nikt tego nie zdementował, no każdy dzień to jest coraz większe niestety posmutnienie moje, że to rzeczywiście mogło tak być, że on w tym, w taki czy w inny sposób, bo tu można brać udział w sposób również pośredni, tak? Jak ja to nazywam, można też wejść w krąg korupcyjny przez brak asertywności lub naiwność wprost. I tym się jeszcze ja ratuję, aczkolwiek na razie, no wszystko wskazuje na to, że tam było to działanie jednak twarde.
0: Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, z którym rozmawiałem kilkanaście minut temu, powiedział, że ta sprawa jest rozwojowa i że to prawdopodobnie wszystko się potwierdzi. Tak więc i na miesiąc zatrzymany, w związku z tym prokuratura jest pewna, że to wyglądało tak, jak oni myślą.
1: Egzaminator pełnił rolę funkcyjną i być może, jeżeli w ogóle z takich przykrych wydarzeń będzie trzeba wyciągnąć wnioski, to pierwszy z nich jest następujący. Naprawdę to jest ta elita, która poza spełnieniem tych standardów merytorycznych, no musi mieć najwyższe kwalifikacje moralne, tak? Ja wiem, że jest trudno...
0: No właśnie, jak je sprawdzić?
1: Tylko poprzez drobiazgowe przyglądanie się całej karierze, bo to na pewno nie jest też jeden z elementów pracy. Jeżeli wszystko by się miało potwierdzać, no to zwrócił mu uwagę. Jest to człowiek, który pracował we wszelkich możliwych ciałach, a to już jest troszeczkę pachnące czymś notabene dziwnym. Taki Leonardo da Vinci XXI wieku w sferze egzaminowania. Unikałbym takich sytuacji, celowo dywersyfikując. Trwał w tych ciałach długo. I teraz, no jeżeli nie ma mechanizmu kadencyjnego, jeżeli nie ma mechanizmu weryfikacyjnego, a nie ma, no to być może ta pycha, którą człowiek się sam będzie pompował, że tak brzydko powiem, no ona będzie kroczyła przed tym wielkim
0: upadkiem.
1: Cały czas jednak gdzieś tam na dnie serca liczę, że to może była jednak

0: jakaś kwestia naiwności, jakaś kwestia współudziału, bo jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że to było ukartowane, no to praktycznie biorąc po takiej dużej aferze katowickiej, gdzie rzeczywiście tam nawet były, dyrektor miał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mielibyśmy po kilkunastu latach no niesłychanie tą instytucjonalną formę korupcji w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Czyli nie drobni ciułacze, tylko instytucja, i to jest najgorsza z możliwych scenariuszy.
1: No właśnie. I tutaj, wiesz, Tomku, no, trudno mi uwierzyć w twoją nadzieję, że to jest naiwność, no bo ten człowiek, jak powiedziałeś, zasiadał w różnych ciałach, był no, pyszny, że tak powiem, prawda? Skoro zasiadał w komisji do spraw weryfikacji egzaminatorów, w komisji do spraw pytań na prawo jazdy, inny tymczasem być może to robił, bo jeszcze nie, oczywiście nie wiemy tego na 100%, no niemniej jednak rzuca to cień na wielu płaszczyznach. Skoro zasiadał w komisji do spraw weryfikacji egzaminatorów, to być może inni egzaminatorzy też przejmowali jego zwyczaje. Co ty na ten temat myślisz?
0: W mojej historii tego 30-lecia branżowego jako egzaminatorskie doświadczenie, to jest to byłby dopiero drugi przypadek, drugi, gdzie rzeczywiście ta elita elit, no bo to są członkowie tych komisji, robiłaby coś zupełnie odwrotnego niż to, do czego została powołana. To też jest przy okazji pewnego rodzaju rewizja ku tym wszystkim, którzy dobierają członków komisji i być może zostawiają ich samych sobie. Wymyślić pewne mechanizmy, które by przynajmniej uświadamiały, że jest system, który kontroluje. Jeżeli takich nie ma, no to rzeczywiście taki egzaminator nadzorujący sam sobie sterem, żeglarzem okrętem, żeby nie powiedzieć Bogiem przez małe B.
1: No właśnie, wiesz, że dzisiaj Andrzej Łapa z BRD24.pl powiedział na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców coś takiego, że w trakcie tego, jak badano sprawę tego żenującego zdawania, znaczy tego 3-procentowego zdawania w niektórych wordach, to ten pan, ten zatrzymany przez prokuraturę pan, powiedział, żeby nie przesadzać, że to jest normalne i tak dalej, i tak dalej. To być może, pytam, nie wysuwam żadnych oskarżeń. Pytam, być może rzeczywiście to nie tylko w Zielonej Górze, ale w innych rejonach Polski też się zdarza.
0: Dlatego ja osobiście nie od dziś jestem znany z poglądu, że egzamin na prawo jazdy nie może być zbyt trudny. Bo jeżeli będzie zbyt trudny, będzie w sposób naturalny taką dobrą, żyzną glebą do działań pozaformalnych, tak? On musi mieć wcelowany stopień trudności, bo jeżeli byłby właśnie zbyt wygórowany, ta poprzeczka byłaby podniesiona zbyt wysoko, no niestety taki jest człowiek, przykro to powiedzieć, ale będzie szukał różnych obejść. No i dlatego być może tamta wypowiedź sprzed paru miesięcy, no dzisiaj rezonuje takim trochę jeszcze większym problemem, no bo nie dość, że być może ktoś coś robił, to jeszcze tego bardzo bronił.
1: No właśnie, taki jest człowiek, powiedziałeś przed momentem, tak też pisali nasi słuchacze, instruktor Przemek napisał coś takiego, że no, to jest w naturze człowieka, że będzie szukał obejść, jeżeli nie będzie mógł sobie z czymś poradzić. Miejmy nadzieję, że to się nie potwierdzi, chociaż prawdę mówiąc wątpię. Będziemy do tej sprawy wracać. Przypominam, korupcja w WORD-zie w Zielonej Górze. O tym dziś rozmawiamy w Wysokich Obrotach, a gościem był Tomasz Matuszewski z WORD-u Warszawa. Tomku, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.

0: Maggie Reilly zaśpiewała pięknie, Mike Oldfield zagrał to France. A propos Francji, no to właśnie jedziemy teraz do Francji na chwileczkę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Idzie żandarm pobocznym, bo mu się samochód zepsuł, zatrzymuje inne samochody, żeby go podwiozły, prawda? I zatrzymuje się pewna siostra. To oczywiście jest kolejna rozgrzewka szarych komórek, moi drodzy.
1: Szczęść Boże, zepsuł mi się samochód. Czy byłaby siostra tak dobra? Oczywiście, proszę. Bóg zapłaci.
0: Siostra go zabrała i pojechali. I teraz pytanie oczywiście, ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, pytanie motoryzacyjne. Jakim samochodem zabrała siostra żandarma? To jest pytanie, jeżeli wiecie, pamiętacie, co to za samochód, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. I teraz powiem tak. Ewa oczywiście wie, ale nie powie. Natomiast jak wy wiecie, to powiedzcie, albo nagrajcie, albo napiszcie w aplikacji, a my wyjeżdżamy na drogi. Na 10 minut przed godziną 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A zaczynamy od A1. Tutaj niestety na 12-kilometrowym odcinku tworzą się korki i spowolnienia między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. To wszystko dlatego, że w pobliżu miejscowości Grupa zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na i tak zwężonym odcinku z powodu robót drogowych autostrady. W związku z tym jest ten długi korek i tutaj zdecydowanie lepiej jest pojechać drogą krajową nr 91. Tutaj zjeżdżamy na wysokości węzła Nowe Marzy właśnie. Na Krajowej 8 na trasie Kudowa-Kłodzko w pobliżu Lewina Kłodzkiego zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga w obu kierunkach na razie jest całkowicie zablokowana na 7 kilometrze. Tutaj oczywiście można objeżdżać małymi trasami lokalnymi, ale będą to mogły

0: robić tylko samochody osobowe. Droga krajowa nr 62 na trasie Radziejów-Włocławek w pobliżu Jędrowic. Tu zapalił się samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 53 kilometrze. To jest świeże utrudnienie i tutaj dopiero 16.30, między właściwie 16.30 a 17.00 zapowiadają służby, że odblokują przejazd. I jeszcze dobre informacje z S3. Przy węźle Kliniska Wielkie odblokowano przejazd w kierunku Świnoujścia. Tam wcześniej zderzyły się dwa busy i na 82 kilometrze była częściowa blokada przejazdu, zamknięty był jeden pas. No i tutaj akurat korek się rozładował, ale niestety cały czas trudna sytuacja między Szczecinem a Goleniowem. To jest fragment i A6, i S3. Tutaj lubi się przykorkować w ostatnich dniach. W tej chwili ten korek jest od węzła Szczecin pod Juchy do Kijewo i właściwie już tutaj także w kierunku Klinisk Wielkich, czyli właśnie S3 przy wyjeździe ze Szczecina sytuacja jest dość trudna. Ten korek już go mierzę. On ma prawie 7 kilometrów, więc tutaj też trudna sytuacja. Być może warto przez Szczecin pojechać albo przez Police i ominąć właśnie ten fragment zakorkowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przez Police to będzie EO, nie?
0: Tak.
2: Bo zawsze jak Police jest napisane, to jest EO. No. Więc może rzeczywiście przez Police. A teraz wracamy do Francji na chwileczkę. Raz jeszcze, pamiętacie sytuację. Żandarmowi zepsuł się samochód i pewna siostra go podrzuciła. To oczywiście rozgrzewka szarych komórek. Tak brzmiał ruch na francuskich drogach dawno, dawno temu. Teraz jest zupełnie inaczej. No w każdym razie o jaki samochód chodzi?
3: Szczęść Boże, zepsuł mi się samochód. Czy byłaby siostra tak dobra? Oczywiście, proszę. Bóg zapłaci.
2: I pojechali. Tylko jakim samochodem pojechali? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, jaki to samochód, marka i model, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Za 7 minut będzie godzina 16.

Proszę o informację, co się dzieje na jedynce za zjazdem na Rybnik w kierunku Gorzyczek chyba. Damian z Toyoty prosi o taką informację. Damianie, tam był wypadek, ale z tego, co widzimy, to tak naprawdę chyba nie jest zablokowana cała jedynka, ale częściowo, bo jakby była cała zablokowana, to byłby dłuższy korek, a na razie 3 km zdaje się. Jeżeli macie informacje szersze, bardziej szczegółowe o tym, co się dzieje za zjazdem na Rybnik, na jedynce, zapraszam do aplikacji w każdej drogowej sprawie. Mam nadzieję, Damianie, że takie informacje ci wystarczą.

0: Minuta po godzinie 16. Sprawdźmy, co się dzieje z pogodą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16,5 w Chojnicach i tam jest najchłodniej. Nawet w Elblągu już zrobiło się cieplej, bo mamy 16,7 stopnia, prawie 17 w Elblągu. No w każdym razie w Chojnicach najchłodniej, najcieplej w Bielsku-Białej 22,6. To znacznie chłodniej niż prognozowali synoptycy, bo do 25 miała wzrosnąć nam temperatura, a tymczasem od 2 godzin spada. Co prawda da w dalszym ciągu ostrzeżenia przed burzami, na wschód od A1-ki, a na zachód już tych ostrzeżeń nie ma. Te ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, zwłaszcza dziś będzie dużo burz na południu Lubelszczyzny, na wschodzie Małopolski i na Podkarpaciu. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia wydali synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie duże, z postępującymi na szczęście od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejmy nadzieję, że te rozpogodzenia już jutro na dłużej do nas wrócą. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest umiarkowany, okresami dość silny, zwłaszcza w czasie burzy, może być porywisty do 70 km na godzinę. Wiać będzie z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy 2 minuty po godzinie 16 w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Zapraszam, kłaniam się, jedziemy razem. Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 16. Co to za samochód był, którym żandarma ta siostra podwiozła? Halo, halo.
1: Witajcie, żandarm został zabrany Citroenem. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również, ale powiedziałem, że chodzi o markę i model, więc to nie jest wystarczająca odpowiedź.
2: Cześć, to Piotrek z Wrocławia.
0: Cześć, Piotrze.
2: To był Citroen, ale modelu nie pamiętam. Pozdrawiam.
0: Może ktoś pamięta?
3: Siostra zabrała go Citroenem C2. Pozdrawiam, Olga z Hondy.
0: Olga z Hondy. Nie, to nie był Citroen C2. C2 to nowszy model. Wtedy jeszcze prawdopodobnie nie istniał, kiedy ta siostra zabierała tego żandarma. Posłuchajmy raz jeszcze. Jadą samochody. Sytuacja jest taka, że żandarm idzie oczywiście z krajem jezdni i prosi, żeby go podwieźć, bo mu się samochód zepsuł. Zatrzymuje samochód.
4: Szczęść Boże, zepsuł mi się samochód. Czy byłaby siostra tak dobra? Oczywiście, proszę. Bóg zapłać.
0: No i siostra była tak dobra, że go zabrałam. Jakim samochodem go zabrała ta siostra? Tak brzmi pytanie. Cały czas oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jeżeli znacie odpowiedź, Maciek Sampolski w studiu 10 minut po godzinie 16.
5: Bonjour.
0: Bonjour, monsieur.
5: Tak w klimacie.
0: A jedynka, gorzyczki, już wiemy. Tam było dachowanie osobówki, lewy pas, tylko przejezdny armat informuje, więc mamy pełną informację o tym, co się stało na tej A1 w tym momencie, a co się stało na pozostałych polskich drogach. No te informacje to ma dla was już Maciek Sampolski.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: Służby potwierdzają informacje od was. Trasa A1 między Rybnikiem a Żorami w okolicach Czerwionki Leszczyn na 16 kilometrze. Faktycznie w stronę Gorzyczek mamy tutaj zwężenie, ale do dwóch pasów, lewego oraz środkowego. Przewidywany czas trwa.

0: tego utrudnienia to przynajmniej 2 godziny, także trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość. Ale to rzecz jasna nie wszystko, bo na przykład na takiej A6 również mamy nowe utrudnienia. Chodzi o trasę Dąbie-Rząśnica. Na 26 kilometrze tutaj zderzyły się 3 pojazdy osobowe i zablokowany jest pas w stronę Świnoujścia. S3, obwodnica Nowej Soli i kilometr 220. Tutaj z kolei pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Nieprzejezdny jest jeden z pasów w stronę Zielonej Góry i tak ma pozostać mniej więcej do godziny 19. Wracamy na A1, ale na trasie Nowe Marzy w Warlubie. Tutaj są kolosalne wręcz korki, ponad 10 km spowolnienia, a to wszystko dlatego, że po zdarzeniu 3 pojazdów osobowych został zablokowany jeden pas w stronę Gdańska. Prawą stroną jezdni możemy się tu poruszać, a to miejsce to 87 km. Jeszcze S7, trasa Mława Nowy Dwór Mazowiecki, okolice Wiśniewa i 66 km. Tutaj zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy, a to wszystko po kolizji 2 osobówek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już za chwileczkę, już za momencik wrócimy do tej zagadki, która ma rozgrzać szare komórki. Ja przypominam, że dzisiaj kolejne 300 zł do zdobycia w Eurojeździe. Na razie wybraliśmy się z Krakowa na Hel, a my niedługo pojedziemy trochę inną trasą. Zliczajcie te kilometry, bo to się przyda.

0: Czy już wiemy, jaki to samochód?
1: Samochód, która zabrała żandarma. Citroenem 2CV. Pozdrawiam Krzychu z Bydgoszczy.
0: Pozdrawiam Krzychu z Bydgoszczy. Krzychu z Bydgoszczy twierdzi, że to Citroen 2CV, a nie C2. Artur z CHR Plus też twierdzi, że to Citroen 2CV. Citroen 2CV, Justyna z Kii. Oczywiście Citroen 2CV, Darek z Pumy. Ktoś jeszcze się zgadza?
2: Citroen 2CV, Aneta i Tomek.
0: Aneta i Tomek też wiedzieli, że to Citroen 2CV i to jest bardzo dobra odpowiedź. Bartek z Volvo, Tomek z Czerwonego Australa z Wawy, Rafał z Dąbrowy Górniczej, Tomek z Audi, Darek ze Złotej też wiedział, Piotr z Renault Mastera, Darek ze Skody, piękny Citroen 2CV siostry Klotyldy, Krzysiek z Mławy też to wiedział. Proszę bardzo, ja nie pamiętałem, jak siostra miała na imię, a Krzysiek pamiętał. Brawa, za chwileczkę będą. Kto jeszcze wiedział, że chodzi o Citroena 2CV?
3: No oczywiście to był Citroen 2CV, czyli popularna kaczka. Pozdrawiam, Piotr z Kielc.
0: Pozdrawiam, Piotr z Kielc. Konrad z Hyundai'a też właśnie napisał dokładnie to, co powiedziałeś, Citroen 2CV, tak zwana kaczuszka. Oczywiście, że tak. Damian z Mercedesa, Paweł z BMW, Grzesiek z Campera z Chorwacji wysłał wiadomość. Grzesiek, mam nadzieję, że pogoda dopisuje. Sebastian z Oktawii, Krzysztof z BMW, Jacek z Forda. Kto jeszcze? Halo, halo.
4: Cześć, odnośnie zagadki. Cześć. To chyba to był Citroen 2CV. Pozdrawiam serdecznie, Dawid Beczka.
0: Pozdrawiam, Dawidzie Beczka. Nawet nie chyba, tylko na pewno. Jaro z Nissana też wiedział. Lucjan, Rafał z Forda z Kubi, Aśka z Czerwonej Mazdy, Marcin z Nauki Jazdy, Filip, Grzegorz z MG, pozdrawiamy wakacyjnie, ekipa z Daci też wiedziała, że to Citroen 2CV.
5: Witam serdecznie w konkursie radiowym, oczywiście żandarma zabrały zakonnicę Citroenem 2CV. Pozdrawiam, Krystian z Mercedesa E-klasa.
0: Pozdrawiam, Krystianie z Mercedesa E-klasy. W tym przypadku akurat jedna zakonnica tam była, no ale rzeczywiście to kilkukrotnie tego żandarma zakonnica i zakonnice zabierały Citroenem 2CV właśnie. To było

0: oczywiście Citroen 2CV. Tak, siostrzyczka jest. Była niesamowitym kierowcą. Pozdrawiam, tak, Krzysiek z Tiguana.
1: Bardzo dobrze, Krzyśku. To był Citroen 2CV z bardzo miękkim zawieszeniem. Łukasz Zelbląga to zauważa. Tomek z Audi, Robert z Kugi, Piotr z Renault Mastera. Tomek kolejny do tej pory takie kolekcjonerskie sztuki widuje. Peter pisze o Citroenie 2CV. Kto jeszcze wiedział?
2: Dobry, Krzysztof z Zamościa.
1: Dzień dobry.
2: W sprawie konkursu z żandarmem. Mhm. Chodzi o 2CV.
1: Tak.
2: Citroen. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również Hubert wiedział, Tomek z Grójca, Dawid, Jacek z Bielawy, Krzyś i Monia, Cizik, Piotr, Arturek 79, Łuki z Nissana, Robert z I30, Krzysiek z Tarnobrzega, Konrad z Wieśka, Jacek, strzelam w ciemno, pisze Małcin, Citroen 2CV, dobry strzał Małcinie w ciemno, Bartłomiej, Tomkon też wiedział. No nie zdążę was wymienić wszystkich, to powszechna wiedza, jak się okazuje, o tym Citroenie 2CV. Kto był najszybszy?
3: Citroen 2CV, dzięki, pozdro, Piniu. Co wygrałem?
1: No właśnie, Piniu, wygrałeś oczywiście możliwość pozdrawiania kogo tylko chcesz, albo nagraj te pozdrowienia, albo napisz te pozdrowienia. Oczywiście Rafał z Kodiaka był najszybszy z kolei spośród tych, którzy pisali. To samo co Piniu, wygrałeś Rafale z Kodiaka, możesz pozdrawiać kogo chcesz, pisząc albo nagrywając. Dla wszystkich brawa za tego Citroena 2CV. Dlaczego mówię o Citroenie 2CV? Ano dlatego, że właśnie 27 lipca, czyli dziś mamy rocznicę, w 1990 roku, dawno temu, zakończono produkcję Citroena 2CV po 40 latach produkcji. No i dlatego o tego Citroena 2CV zapytałem. Dziś mamy rocznicę zakończenia produkcji.

0: No to mamy 16:30 i wyjeżdżamy sobie na drogi z Maćkiem Sampolskim. Maciek sprawdza sytuację.
1: Cały czas.
0: Nieciekawa czy ciekawa?
1: Powiem szczerze, że nie ma się z czego cieszyć. Niestety.
0: A nie szczerze, jakbyś powiedział?
1: No nie szczerze, to powiem, że jest ekstra.
0: Okej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa siódemka na trasie Mława Nowy Dwór Mazowiecki cały czas z problemami. Chodzi o 66 kilometr, a tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy i te utrudnienia powinny się niedługo zakończyć. Przynajmniej takie są informacje od drogowców. Krajowa 62, wędrujemy więc do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie między Radziejowem a Włocławkiem zapalił się pojazd ciężarowy. 53 kilometr. Tutaj został wprowadzony ruch naprzemiennie jednym pasem. I ten ruch naturalnie cały czas

0: obowiązuje. Podobna organizacja ruchu na Krajowej 8 między Kudową a Kłodzkiem w Lewinie Kłodzkim zderzyły się dwa auta osobowe. Na kilometrze 7 mamy problemy z przejazdem. Co prawda ta trasa do tej pory była całkowicie zablokowana. Teraz można nią przejechać jednym pasem na zmianę, ale niestety cały czas są problemy, więc i my o nich informujemy. A1, północny odcinek autostrady między Nowymi Marzami a Warlubiem. 87 km. Jesteśmy więc na trasie w stronę Gdańska, gdzie cały czas jest zwężenie. To wszystko po zderzeniu trzech aut osobowych. Do tego zdarzenia doszło przed południem, a problemy trwają i niestety wciąż utrzymuje się korek. Obwodnica Nowej Soli, ekspresowa trójka, kilometr 220. To właśnie tutaj zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy. Cały czas nieprzejezdny jest jeden z pasów w stronę Zielonej Góry i w tym kierunku jedziemy tylko jednym pasem ruchu. A1. Bardzo poważnie wygląda to wszystko na 16 kilometrze autostrady między Rybnikiem a Żorami. Dochował tu pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana. Ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się dwoma pasami. Prawy pas pozostaje niestety zablokowany.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I kolejny głos z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pytanie, czy będą wiedzieli słuchacze, co było rozwinięciem Citroena 2CV, jaki był samochód i jakie były jego losy w stosunku do 2CV-ki. To byłoby bardzo ciekawe. Pozdrawiam, Norbert.
2: Pozdrawiam, Norbercie. To bardzo ciekawe jest. No, oczywiście bardzo ciekawe zagadnienie. Ja nie zadam tego pytania. Ja od razu odpowiem na to pytanie. To był Citroen Diane. Ja nie znam francuskiego, ale chyba tak to się wymawia. Diane. Na bazie 2CV. Nowe nadwozie. Trochę nowocześniejsze. I najciekawsze to jest to, że ten samochód, zresztą Norbert to wyjaśnił, mógł być produkowany w Polsce, ale przegrał wtedy z Maluchem. Wówczas władze zastanawiały się, jaką licencję kupić, czy francuską, czy włoską, i jednak Maluch wygrał, a tymczasem moglibyśmy produkować my, Polacy, Citroena Diane, który to był na bazie 2CV-ki produkowany, nawet 1 400 000 egzemplarzy tego samochodu wyprodukowano, zdaje się.
0: Naprawdę wygląda na bardzo unikatowy i trochę jak zmutowany garbus. Tak bym go ochrzcił.
2: No, trochę zbudowany i trochę bardziej napompowany 2CV.
0: Tak.
2: No takie to były losy. Dlaczego wam nie zadaję, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tego pytania? Ano dlatego, że cały czas jedziemy, Eurojazda, po godzinie 17 ktoś musi wygrać 300 zł, a przed nami kolejna trasa.

Na 25 mamy kolizję czterech aut. Jest wahadło. Artur CHR Plus informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Droga krajowa numer 25. Jak się domyślam, Arturze, M4 auta i jest wahadło. Tylko w którym miejscu, tego nie wiem. Niestety, bo nie napisałeś. Mam nadzieję, że za chwileczkę się tego dowiemy. Kolejne informacje drogowe za 9 minut u nas na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: A teraz, moi drodzy, jedziemy dalej w Eurojeździe.
1: Konkurs.
0: Śmigamy teraz, wracamy z miejscowości Helm półwyspem do Władysławowa i jedziemy S6, dokąd się da, oczywiście w stronę Świnoujścia, czyli do Świnoujścia zmierzamy. Ile to kilometrów, pamiętacie, wiecie, ile kilometrów jest z miejscowości Hel do Świnoujścia? Jeżeli tak, to fajnie, bo z Krakowa do Helu już dojechaliśmy, teraz jedziemy do Świnoujścia. Ile w sumie, teraz trzeba policzyć jeszcze to wszystko, ile w sumie przejechaliśmy dziś w Eurojeździe kilometrów, to zapamiętajcie, a za chwileczkę będzie można oczywiście to napisać, by dopisać do liczby kilometrów swój numer telefonu i liczyć na to, że po godzinie 17 ktoś z was wygra 300 zł.

0: No to jeszcze raz przypominam, Eurojazda po godzinie 17, szansa na 300 zł. Wędrujemy dzisiaj z Krakowa na Hel, a potem z miejscowości Hel do Świnoujścia. Ile to kilometrów? Oczywiście powiedziałem, jakimi drogami, jak policzyliście, dodaliście, to już wiecie, ale no, żeby było łatwiej, to można się pomylić o ile kilometrów.
1: Konkurs.
0: No właśnie, o ile kilometrów można się pomylić? Jak myślisz, Maćku? Bo dzisiaj 27, czyli 27 plus 7 to jest 34. 34 plus 2 to jest 36, plus 0 to jest 36, plus 2 to jest 38, plus 6 to jest 44.
2: Obliczmy sobie
0: 44. Nie, bo 2026, o to chodzi.
2: Okej, okay, dobra.
0: To 44. Ile? O 44 kilometry możecie się pomylić, naprawdę, żeby określić, jaką drogę dziś w Eurojeździe przejechać. Pamiętajcie, a imię jego 44, to bardzo ważne. Adam Mickiewicz.
2: 7 razy 7.
0: To jest akurat 49.
2: No, Robert, ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię.
0: Rozumiem. No to posłuchajmy, jak absolwent podstawówki radzi sobie na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A geografia w tej pracy jak najbardziej się przydaje, tym bardziej, że trzeba cały czas spoglądać na mapy drogowe. A na tych mapach niestety miejscami jest czerwono od drogowych utrudnień. Zaczynamy od ekspresowej trójki, czyli od trasy Nowa Sól Zachód, Nowa Sól Południe. Tutaj zderzyły się pojazd osobowy i ciężarówka. 220 km. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zielonej Góry. Na A6 na przykład są problemy po zderzeniu trzech pojazdów osobowych. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. Między węzłami Dąbnie a Rzęśnica na kilometrze 26 mamy kłopoty i te kłopoty utrzymają się przynajmniej do 18. Tymczasem na A1 między Rybnikiem a Żorami wciąż są poważne problemy w stronę Gorzyczek. Na 16 kilometrze kierowcy zwalniają.

0: zmieniają, a to dlatego, że dachował tutaj pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana. A1, ale między Nowymi Marzami a Warlubiem. W okolicach grupy wciąż są utrudnienia i niestety korki. To wszystko po zderzeniu trzech aut osobowych na 87 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Krajowa 8 to już trasa w Lewinie Kłodzkim na trasie Kudowa-Kłodzko. Kilometr 7. Po zderzeniu dwóch aut osobowych droga w obie strony była zablokowana. Teraz można tam przejechać jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.
6: Przypominam, Artur CHR Plus mówił o kolizji czterech aut i wahadle na 25. Już wiemy, za Złotnikami Kujawskimi kierunek Bydgoszcz. Dziękujemy, Arturze, za informację. Cztery auta w siebie wjechały i tam mamy ruch wahadłowy. A jeżeli chodzi o naszą eurojazdę dzisiaj z Krakowa do Helu i z Helu do Świnoujścia, to jeżeli policzyliście te kilometry, wyszło wam ileś tam tych kilometrów, no to wysyłajcie to poprzez aplikację, dopiszcie swój numer telefonu, a po godzinie 17 do kogoś oddzwonimy i ktoś wygra kolejne 300 zł w Eurojeździe, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Oryginalnie Iggy Pop, oczywiście to polska wersja, Big Cyc, Pasażer, Jarek Janiszewski, wokalista Bielizny śpiewał przed momentem dla was, a teraz 17 minęła, sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o obecną temperaturę, to najchłodniej w dalszym ciągu nie, już w zupełnie innym miejscu jest najchłodniej niż godzinę temu. 15 stopni w Lesku, na krańcach, można powiedzieć, południowo-wschodnich Polski, natomiast na południowym zachodzie, czyli w Legnicy na przykład, najcieplej. 24 stopnie w Legnicy, 15 w Lesku. I dalej obowiązują, sprawdzę jeszcze, w dalszym ciągu, tak, obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla wschodniej Polski. A propos najmocniejszych ostrzeżeń, no to one na południu kraju, na południowym wschodzie kraju te burze będą najsilniejsze, czyli na Podkarpaciu, na południu Lubelszczyzny, czy na wschodzie Małopolski. Jeżeli chodzi o kolejne godziny, no to w nocy, wieczorem i nocą zachmurzenie już małe i umiarkowane, okresami tylko będzie wzrastać do dużego. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu na krańcach wschodnich, możliwe burze również nocą, no i od 10 do 15 stopni, pokażą dziś termometry nocą. Wiatr będzie słaby bądź umiarkowany i zachodni, przede wszystkim zachodni. Jutro natomiast tak samo, jeżeli chodzi o temperaturę jak dziś, do 25 stopni przewidują synoptycy, ale za to zachmurzenie będzie chyba już mniejsze i mniej opadów niż dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 po 17 ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 17. Teraz w PRK w Polskim Radiu Kierowców wyjeżdżamy na drogi, a potem gramy o 300 zł w Eurojeździe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga kierowcy, mamy nowe utrudnienia w ruchu. To ekspresowa 61 na trasie Grabowo-Szczuczyn w okolicach miejscowości Pasichy. To województwo podlaskie, kilometr 88, a tutaj trasa w stronę Łomży jest całkowicie zablokowana. To wszystko po tym, jak osobówka wjechała tu w urządzenia drogowe. To zdarzenie spowodowało bardzo poważne problemy z przejazdem i sytuacja ma potrwać do godziny 20. Tymczasem na A1 wiele się nie zmieniło. Chodzi o trasę Rybnik-Żory na 16 kilometrze. Tutaj dochował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana, a w stronę Gorzyczek ruch dalej odbywa się pasem lewym oraz środkowym. Prawy pas pozostaje zablokowany. Jednym pasem mniej poruszają się też kierowcy na A6 między Dąbiem a Rzęśnicą. 26 kilometr, zderzenie trzech aut osobowych i niestety w stronę Świnoujścia mamy zwężenie trasy. Podobne problemy także na S3, trasa Nowa Sól Zachód, Nowa Sól Południe, 220 km. Tutaj osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym i w stronę Zielonej Góry mamy zwężenie do jednego pasa. A z dobrych wiadomości, nie ma już większych drogowych problemów w Wiśniewie między Mławą a Nowym Dworem Mazowieckim na S7. 66 km po zderzeniu dwóch aut osobowych. Była tutaj blokada jednego pasa w stronę Warszawy, ale tym razem można tu jechać bez utrudnień. I podobnie wygląda to między Radziejowem a Włocławkiem. 62 droga krajowa i 53 jej kilometr. Po pożarze pojazdu ciężarowego trzeba było tu jechać jednym pasem na zmianę, ale to nie będzie już konieczne.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to ruszamy w Eurojazdę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Ruszamy w Eurojazdę z Wiesławem. Dzień dobry, Wiesławie, witam serdecznie na antenie.
2: Dzień dobry, pozdrawiam burzowo i deszczowo z Białegostoku.
0: Naprawdę? Burzowo i deszczowo? Bardzo zalało?
2: Dosłownie kilkanaście minut temu zaczęło padać.
0: Okej. Jeszcze nie przestało.
2: Czyli
0: tak naprawdę synoptycy mieli rację, ostrzeżenia dla wschodniej Polski, całej wschodniej Polski na wschód od A1. Pamiętajcie, ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dzisiaj. Wiesławie, mam nadzieję, że nie będziemy w burzowych nastrojach po tym konkursie. Przejechaliśmy dzisiaj twoim zdaniem ile kilometrów z tego Krakowa na Hel, a potem z Helu do Świnoujścia?
2: W sumie około 1100 kilometrów.
0: Około tak. Różnymi trasami można tam było jechać. Oczywiście jak się jechało A1, a później A6, no to 1076, niektórzy pisali 1120. No w każdym razie o 44 kilometry można było się pomylić i to jest w granicach błędu. W związku z tym, Wiesławie, teraz 300 zł przed tobą, ale jeszcze nie myślmy o tych pieniądzach. Najpierw wybierz pytanie. Od 1 do 50.

0: Do tego szóstego pytania. Które wybierasz?
1: To może 25.
0: A dlaczego?
1: Tajemnica.
0: A, dobrze, to nie pytam, to nie pytam. Bo myślałem, że 27, bo dziś 27. Dobra, 25 pytanie. Zaczekaj chwileczkę, wybieram 20 pytanie, 25 pytanie, 25 pytanie, proszę bardzo. Strefa Schengen to obszar w Europie, na obszarze którego? Mogę ci dać trzy podpowiedzi. A. Można podróżować bez kontroli granicznych. B. Nie płaci się podatków. C. Obowiązują rygorystyczne przepisy emisji spalin. Co do takiego ta strefa Schengen?
1: Można podróżować bez kontroli granicznych.
0: Jesteś pewny?
1: No, do przed chwili byłem pewny, a teraz już zaczynasz wątpliwość.
0: No to odpowiedz, jestem pewny.
1: Jestem pewny.
0: Brawo! Oczywiście, że tak. To jest obszar na obszarze, znaczy to jest obszar w Europie, na obszarze którego można podróżować bez kontroli granicznych. Brawo, Wiesław, 300 zł na twoje podróże wakacyjne w takim razie.
1: Super, właśnie ostatnio prawie tyle zatankowałem.
0: O, widzisz, to się zwróciło. Tankowanie za darmo. Dzięki Polskiemu Radiu Kierowców, no i dzięki swojej wiedzy oczywiście. Gratuluję, Wiesławie, nie rozłączę się, za chwileczkę miła dziękuję. Pani powie ci, jak przekażemy te pieniądze, dobrze?
1: Super, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A jutro kolejna szansa na 300 zł. Oczywiście i ktoś obiecuje. Ktoś zgadnie i ktoś wygra kolejne 300 zł w Eurojeździe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. W wysokich obrotach oczywiście.

0: A teraz rzecz o elektromobilności.
1: Jazda na zielonym.
0: Dziś zastanowimy się nad tym, czy w ogóle samochody elektryczne pasują do polskiego DNA.
2: Paweł Kacperek.
0: Robert Kilen. No właśnie, chyba nie zaprzeczysz, Pawle, że jeżeli chodzi o upodobanie napędów, upodobanie samochodów, to jest coś takiego, że my w różnych krajach różne samochody lubimy, prawda? Amerykanie lubią te swoje muscle cary, w Ameryce Południowej lubią nawet samochód na alkohol zatankować, natomiast my lubimy samochody na gaz. Włosi też lubią samochody na gaz, prawda? Przerabiamy na gaz, u nas ten pragmatyzm, żeby było tanio, jest istotny. Więc zadam ci pytanie, czy według ciebie samochody elektryczne pasują do tego polskiego DNA?
2: Spójrz, od początku się z tobą zgadzam.
0: Patrzę.
2: To jest niesamowite. Czy pasują? Zaczynają pasować.
0: Czyli co, zmienia się nasze podejście do samochodów elektrycznych? Czy,
2: tak.
0: Czy zmieniają się samochody elektryczne?
2: I jedno i drugie. Zmienia się nasze podejście do samochodów elektrycznych, ale zmienia się też sama technologia bateryjna. Zmieniają się samochody, zmienia się infrastruktura, a co za tym wszystkim idzie, zaczyna też zmieniać się nasz styl życia. I powoli to się zmienia. Z tym tylko, że rzeczywiście no, ten stereotyp, że wsiadamy do gotowego samochodu zawsze przygotowanego, jedziemy nim 1000 kilometrów,
0: no właśnie,
2: gdzieś pokutuje.
0: No właśnie, nie wiem, czy pokutuje, bo na przykład ostatnio wykorzystują to również chińskie firmy motoryzacyjne, które w ten sposób reklamują właśnie swoje nowe superhybrydy. Ja mówię o tym, a nawet przejedziesz ponad 1000 kilometrów, jak kupisz ten i ten samochód, prawda? Superhybryda, czyli tak naprawdę hybryda ładowana z gniazdka, na prądzie przejeżdżamy ponad 100 kilometrów na silniku benzynowym, zasilanym oczywiście silnikiem elektrycznym, czyli na hybrydzie przejeżdżamy 900, to i mamy ponad 1000 kilometrów i chyba, skoro to reklamują, to Polacy tego pragną, mieć duży zasięg bez kłopotliwego ładowania samochodu.
2: Ale jeden Polak, drugi Polak i trzeci Polak,
0: różnią
2: to nie
0: się.
2: Są takie same osoby, dokładnie. I właśnie ta motoryzacja robi się coraz fajniejsza, dlatego że przede wszystkim mamy wybór. To już nie jest takie zero-jedynkowe. Albo benzyna, czy diesel, albo elektryk. Jest też coś pomiędzy. Są też samochody elektryczne z miejskie z małymi zasięgami. Są pojazdy elektryczne.
0: No tak, ale te samochody miejskie z małymi zasięgami, dobrze wiesz, że tak naprawdę są przeznaczone dla tych, którzy mają już jeden samochód, który jest uniwersalny, a ten drugi jest uzupełniającym samochodem. To jest drugi, ale nawet trzeci samochód w rodzinie. No bo przecież pierwszym samochodem w rodzinie nie może być, wręcz powiem tak, nie może być samochód, który przejeżdża no, 200 kilometrów i trzeba go ładować. Codziennie.
2: Jeżeli nie jeździmy poza obręb miasta, to czemu nie? Ale ja się z tobą zgadzam, bo też zmieniają się czasy. Zauważ, powiedziałeś, że mały samochód miejski to już nie może być pierwszym samochodem, ale coraz więcej gospodarstw domowych ma więcej niż jeden samochód. To już nie są lata 80.
0: Rzeczywiście coraz więcej gospodarstw domowych, jak powiedziałeś, ma więcej niż jeden samochód. To nie są lata 80. To nie jest gospodarstwo domowe, które ma jednego malucha, prawda?
2: Dokładnie,
0: ten
2: tak.
0: Maluchem wszędzie jeździ, a nawet maluch chyba miał większy
2: właśnie,
0: zasięg.
2: Właśnie, jaki zasięg był w maluchu? Czy
0: większy,
2: pamiętasz?
0: Nie.
2: Chyba sam się wkopałeś
0: większy.
2: Teraz.
0: Nie. Okej. Bak w maluchu, jeżeli się nie mylę, 24 litry albo, 20, no, albo 26, spalanie w maluchu 6 litrów, to 400 kilometrów zasięgu. A?
2: No i teraz pierwszy lepszy elektryk już ci robi te 400 kilometrów.
0: Ale nie mały. Mały
2: no,
0: elektryk
2: nie
0: robi tylu.
2: Dobrze.
0: No.
1: Jazda na zielonym.

0: No jednak bak w maluchu 21 litrów, czyli troszkę mniej niż przypuszczałem. Zakładam, że 6 litrów to spalanie, no czyli ponad 300 km maluch jednak.
1: No i co? Elektryczny samochód miejski nawet...
0: Nawet tyle nie przejedzie.
1: Parametry.
2: Nawet nie ma baku, no. I co teraz?
1: Ale też ma bagażnik z przodu.
2: A właśnie.
0: Ale uwaga, uwaga. Ale po przejechaniu tych ponad 300 km maluchem podjeżdżasz na stację benzynową, wyjmujesz kartkę, bo na kartki wtedy paliwo, i tankujesz do pełna. Szybciutko. I jedziesz dalej.
1: Albo podjeżdżasz na szybką stację ładowania, nie wyciągasz kartki, tylko aplikację, ewentualnie kartę RFID, i też ładujesz szybciutko.
0: No w takim razie rzecz będziemy kontynuować po godzinie 17.30, a teraz Maciek Sampolski.
2: Ja jeżdżę na gaz, jakby ktoś pytał.
0: No właśnie powiedziałem, że to jest polskie DNA.
2: No właśnie,
0: to jest polskie DNA.
2: Pragmatyzm, to jest to.
0: O, i wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Krajowa 8, trasa Kudowa-Kłodzko. Tutaj niestety wciąż mamy drogowe problemy. 7 kilometr w Lewinie Kłodzkim po zderzeniu dwóch autosobowych. Droga była zablokowana, teraz jedziemy tam jednym pasem na zmianę. Niestety te problemy od dłuższego czasu nam się utrzymują. Na A1 również sytuacja wygląda podobnie. Między Nowymi Marzami a Warlubiem na kilometrze 87 zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska i niestety ta sytuacja trwa od godzin popołudniowych, tych wczesnych, bo to zdarzenie chwilę po 12. Ekspresowa trójka z kolei również dostarcza nam sporo kłopotów. Chodzi o obwodnicę Nowej Soli i 220 km tej drogi, a tutaj właśnie zderzyły się pojazd osobowy i ciężarówka. Zablokowany jest pas w stronę Zielonej Góry. A6, trasa Dąbie-Rzęśnica. Cały czas odczuwamy tu problemy po zderzeniu trzech autosobowych. 26 kilometr. W tym punkcie właśnie mamy blokadę jednego pasa w kierunku Świnoujścia. I wracamy na A1, z tym, że między Rybnik a Żory. Przypominamy, że na tym odcinku autostrady dochował pojazd osobowy. Na 16 kilometrze w stronę Gorzyczek mamy zwężenie do jednego pasa. Prawa strona jest zablokowana. Jedziemy tylko pasami lewym oraz środkowym. I jeszcze S61, trasa Grabowo-Szczuczyn, 88 km. Jest całkowita blokada w stronę Łomży i trzeba zjeżdżać na węźle Grabowo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy koncert życzeń. Lepiej późno niż wcale, prawda? Słuchamy.
5: Halo, halo, Finiu się melduje, lepiej późno niż wcale, no klientów miałem i nie mogłem nagrać się wcześniej. Oczywiście pozdrawiam Ciebie, Robercie,
0: no,
5: pozdrawiam
0: dziękuję.
5: Moich ziomali motocyklowych,

0: Punisza i Kubę. Pozdrawiam Dagmarę i całe radio, kierowców oczywiście i wszystkich, którzy w tej chwili was słuchają.
1: No to dla wszystkich, którzy nas słuchają teraz.

0: No to wracamy do rozmowy o elektromobilności.
1: Jazda na zielonym.
0: No to wracamy do rozmów na temat elektromobilności. Dziś zadajemy takie ważne pytanie, czy ta elektromobilność jest bliska nam Polakom, jest w takim DNA motoryzacyjnym Polaków, czy nie. Ja postawiłem taką tezę, że Polacy lubią pragmatyzm, lubią tanio jeździć i lubimy jeździć w ogóle, prawda? Dużo jeździmy samochodami, lubimy samochody, nie ma co ukrywać.

0: Natomiast no nie ukrywam, że lubimy chyba samochody, którymi można tanio podróżować. I jeżeli ktoś ma domek i ładuje sobie w garażu albo z gniazdka na zewnątrz domu ten samochód elektryczny, no to wie, że można tanio samochodem elektrycznym podróżować. Ale jeżeli ktoś mieszka w bloku, no to chyba woli podróżować dieslem. Zresztą nasi słuchacze piszą o tym, że diesle przejeżdżają więcej kilometrów na jednym tankowaniu, że nie lubią wysiadać z samochodu, żeby zbyt często dbać o paliwo. A jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no to trzeba co 300 kilometrów, nawet w najlepszych samochodach, co 350 powiedzmy, wyjść z samochodu i poczekać na to, aż się doładuje w trasie.
1: A może tak przekornie można by było powiedzieć, że problemem wcale nie są samochody elektryczne, tylko nasze narodowe oczekiwania, przyzwyczajenia, podejście do motoryzacji. Bo spójrz,
0: ale patrz, jeżeli właśnie czegoś nie to, lubimy, to nie polubimy. No Paweł, nie ma co ukrywać. No, ja nie lubię na przykład takich słodyczy ciągnących się, które w Danii zajadają się, ja nie wiem nawet jak to się nazywa. No w każdym razie zajadają
1: krówki
0: się...
1: Krówki ciągutki po polsku.
0: Nie, po polsku to krówki to lubię. Ale to jest coś takiego, co absolutnie wykręca mi szczękę i mimo, że wszyscy będą mi zachwalać to, polecać, to ja tego nie chcę.
1: To wiesz, do czego ja bym to porównał? Ja się z tobą w 100% zgadzam i podkreślę jeszcze raz, samochody elektryczne nie są dla wszystkich. I tego się trzymajmy, nie namawiajmy do elektryków ludzi na siłę. Niech się sami przekonają i spróbują. Tylko, że mnie teraz przyszło do głowy, zresztą ja czasami o tym opowiadam, przykład, jak ja, nie pamiętam, ale to było co najmniej 15, a może nawet jeszcze więcej lat temu, przesiadałem się z jednego systemu operacyjnego na zupełnie inny. Z jednego rodzaju komputerów na takie amerykańskie. Dlatego, że mi się ubzdurało, że chciałem czegoś innego.
0: Ale i te są amerykańskie, ale
1: poczekaj,
0: wiesz o tym.
1: Ale poczekaj, do czego zmierzam. I na ten, na który się przesiadłem, ten system operacyjny był taki, że tak, aplikacje bankowe nie działały. Żeby zrobić przelew, musiałem się zalogować na ten starszy.
0: Na tym amerykańskim?
1: Na ten drugi komputer, bo to były te początkowe czasy. Był bardzo popularny taki polski komunikator, na który też tam nie miał swojego odpowiednika. Trzeba było ściągać specjalnego takiego klienta, żeby się przez to połączyć i tak dalej, i tak dalej. I tam były same uciążliwości. Z tym tylko, że ja i tak byłem szczęśliwy, że korzystam właśnie z tego, bo ja tego chciałem. I tak też jest z elektrykami. One nie są dla wszystkich, ale ci, którzy z nich korzystają, będą mega szczęśliwi.
0: Lubisz się biczować, lubisz nie mieć tego, co miałeś w poprzednich rozwiązaniach, ale chcesz mieć to i nikt cię nie przekona, że to jest niedobre rozwiązanie.
1: Ja chcę czuć, że korzystam z tej nowszej warstwy technologicznej, która jest we wczesnej fazie adaptacji. Patrz, jak pięknie to powiedziałem.
0: Rozumiem.
2: Jazda na zielonym.
0: No to muszę cię bardzo rozczarować. W pierwszym wyścigu, który został zorganizowany w ogóle w historii motoryzacji, brały udział samochody elektryczne. W 1886 roku, jeżeli się nie mylę. Więc tak naprawdę nie korzystasz z nowszej wersji motoryzacji, bo ta motoryzacja, o której korzystasz, czyli elektromobilność, była już, poległa wówczas i teraz wraca na nowo. Więc wiesz, to nie jest nowsza wersja. To jest tak samo stara wersja, tylko inna wersja.
1: Ale wróciła cała na biało, wróciła udoskonalona,
0: no właśnie wróciła,
1: w jakże pięknych szatach.
0: Jakby wróciła cała na biało, to by wszyscy się rzucili na te samochody elektryczne i bez dopłat by je kupowali, ale widocznie nie wróciła cała na biało, bo trzeba ładować te samochody. Niektórzy nie chcą spędzać 20 minut, nawet przy szybkich ładowarkach, no 15 powiedzmy, żeby pojechać dalej. Niektórzy nie mają gdzie ładować tych samochodów, widzą, że infrastruktura jeszcze kuleje. Samochody elektryczne, owszem, no moment obrotowy, przyspieszenie, prowadzenie samochodu elektrycznego. Cycuś, glancuś, rewelacja.
1: A pomyśl,
0: ale mają też wady.
1: Ta tradycyjna, ta konwencjonalna motoryzacja może jest jak narkotyk. Ona po prostu uzależniła masy od siebie, masy ludzi.
0: A może ty chcesz uzależnić od czegoś złego masy ludzi i tak przekonujesz?
1: Wręcz przeciwnie.
2: Jazda na zielonym.

0: Za 11 minut będzie godzina 18. Maciek Sampolski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców i muszę wam powiedzieć, że teraz tańczył z oczami, z łzami w oczach. Po prostu tak mu się podobało. Tak, ja też uroniłem łaskę.
1: Oczko się odkleiło temu misiu.
0: A co się tam przykleiło na polskich drogach? Sporo samochodów?
1: Tak, powiem ci szczerze, że miejscami przykleiło się nie jedno, ale dobre wiadomości są takie, że miejscami się odkleja.
0: Proszę bardzo.
1: I to nie mnie.
0: Posłuchajcie, co się odkleja, co się przykleja na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz lepiej wygląda drogowa sytuacja między Rybnikiem a Żorami. Na 16 kilometrze nie ma już śladu po dachowaniu pojazdu osobowego. Jedna osoba została w tym wypadku poszkodowana i w jego skutkach mieliśmy zablokowany jeden pas w stronę Gorzyczek. Teraz w tym kierunku można jechać bez przeszkód, ale uważajcie na ewentualny korek, który tutaj może pozostawać na trasie. Ekspresowa 61. To już z kolei trasa Grabowo-Szczuczyn, miejscowość Pasichy i 88 km. Osobówka wjechała tutaj w urządzenia drogowe. Trasa w stronę Łomży była całkowicie zablokowana. Teraz mamy tutaj zwężenie jezdni, utrudnienia trwają i tak ma pozostać do 19. Autostradowa szóstka. Przenosimy się więc do województwa zachodniopomorskiego między Dąbie a Rzęśnice. Na 26 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i po tym zdarzeniu mamy blokadę jednego pasa w kierunku Świnoujścia. I te utrudnienia jak na złość zakończyć się nie chcą. Ekspresowa trójka. Tutaj podobna sytuacja. Na trasie Nowa Sól Zachód, Nowa Sól Południe. 220 km. Po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas w stronę Zielonej Góry i niestety problemy tutaj są dość znaczne, zwłaszcza, że na trasie jest korek. Najnowsze utrudnienia z A6. Wracamy na tą trasę, bo dopiero dotarły do nas informacje od drogowców z węzła Kijewo. 21 kilometr, zderzenie trzech pojazdów osobowych, zablokowany jest jeden pas w stronę Stargardu i niestety utrudnienia potrwają nam aż do godziny 20. Także drodzy słuchacze, uważajcie na A6. Tutaj dwa utrudnienia w ruchu, z którymi niestety trzeba się liczyć. O proszę, nowe utrudnienia kolejne, niestety. Ekspresowa 7 tym razem, węzeł Skarżysko-Kamienna Północ. Wy informowaliście o tym zdarzeniu. 49 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, to potwierdzają drogowcy. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy i tutaj także jedziemy bardzo powoli.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed momentem Altravox na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców nasz słuchacz napisał: wreszcie stara dobra nuta jak diesel w trasie do Chorwacji. No dobrze, my na jednego strzała w takim razie do Chorwacji jedziemy. Teraz z nowszą trochę nutą, ale też już nie nową. Lady Gaga, Poker Face na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Poker Face będzie. Tak będzie trochę jąkała się Lady Gaga.

0: Patrz, zobacz. Widzisz?
1: Patrzę, widzę. Zobaczyłem.
0: Poker face.
1: Poker face.
0: Nic ode mnie nie wyciągniesz.
1: Nie zamierzam nawet.
0: Ja zamierzałem, ale widzę po twojej twarzy, że też nie wyciągnę.
1: Też mam poker face.
0: No właśnie. Kuba Hanak po godzinie 18 na luzie. Co będzie na luzie? Posłuchajcie, usłyszycie.
1: Tajemnica.

0: Za minutkę 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Robert Killen pytał o to, co w programie. Były dwie poker face'y, dwie miny takie pokerowe, które nie zdradzały nic. Ale ja państwu zdradzę, co będzie dzisiaj w programie. Będziemy mówić o przydrożnym handlu jagodami i grzybami, bo już za chwilę sezon grzybowy się rozpoczyna. Będziemy mówili o wypadkach z udziałem hulajnóg. Hulajnóg niestety znowu mieliśmy następny wypadek. Naszym gościem będzie Tomasz Pacek. A na koniec pomówimy o tym, dlaczego tak dużo wypadków jest na drogach w trakcie wakacji. Ale zanim to zaproszę państwa na audycję na luzie. Przywitam się, Kuba Hanak, dzień dobry wieczór. A teraz zdradzę kilka tajemnic o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zacznę od ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o burzach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą wschodniej ściany Polski. Tak naprawdę od Ełku po Rzeszów, ale Rzeszów, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz i kawałek województwa lubelskiego są objęte ostrzeżeniami drugiego stopnia, czyli wyższego. Bo po południu i wieczorem nie dość, że zachmurzy się dosyć mocno, to przejdą przelotne opady deszczu i burze. Punktowo, uwaga, może wystąpić grad. Burze wystąpią głównie we wschodniej i południowo-wschodniej części naszego kraju. I uwaga, bo może mocno popadać nawet do 40 litrów na metr kwadratowy na Podkarpaciu. Temperatura od 18 do 23 stopni. Cieplej będzie tylko na krańcach południowo-wschodnich do około 25 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie, ale na wybrzeżu do 70 km na godzinę, a w czasie burz 70-80, a na południowym wschodzie nawet do 100 km na godzinę. Więc jeżeli państwo przebywają gdzieś w okolicach Bieszczad albo w ogóle na Podkarpaciu, to trzeba się tam przygotować na deszcz, burzę i mocny wiatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam raz jeszcze. Na luzie do 22 będziemy mówić o jagodach, o grzybach i niestety o wypadkach, których na drogach jest ciągle za dużo.

0: Kobiecie może nie, ale Maćkowi Sampolskiemu na pewno warto uwierzyć i zaufać. Jest prawie 10 minut po godzinie 18.
1: No, cieszę się, że masz o mnie tak dobre zdanie.
0: Mam bardzo dobre zdanie o tobie, Maćku.
1: No i nawzajem.
0: Więc to może teraz, skoro tak sobie posłodziliśmy i tylko słownie, to może też powiesz coś słuchaczom naszym o korkach.
1: O korkach jak najbardziej. I o utrudnieniach, i o remontach, problemach, tam gdzie stoimy i tam gdzie jedziemy.
0: To jeżeli są Państwo ciekawi, co na mieście i nie tylko, to Maciek Sampolski już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy o bardzo poważnych utrudnieniach w ciągu ekspresowej siódemki. Na węźle Skarżysko-Kamienna Północ na kilometrze 49 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Można przejechać tylko prawą stroną jezdni i tak pozostanie aż do godziny 19.30. Takie są informacje od drogowców. A już teraz możemy poinformować o końcu utrudnień w ciągu S61, gdzie przypomnijmy, pojazd osobowy uderzył w urządzenie drogowe. Na 88 kilometrze trasa w stronę Łomży była zablokowana, następnie zwężona, a teraz można całą szerokością tej drogi przejechać. A jedynka? Niestety tutaj pechowo ta drogowa sytuacja się układa, przynajmniej w to piękne poniedziałkowe popołudnie, bo między Rybnikiem a Żorami na 16 kilometrze dachował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana, w stronę Gorzyczek wciąż mamy zwężenie, nieprzejezdny pas prawy i jedziemy dwoma pasami lewym oraz środkowym. Do tego A6. Kolejne utrudnienia tym razem na węźle Kijewo nam się pojawiły. 21 kilometr po zderzeniu trzech aut osobowych mamy blokadę jednego pasa w kierunku Stargardu. A6 raz jeszcze, trasa Dąbie-Rzęśnica. 26 kilometr po zderzeniu trzech aut osobowych wciąż nieprzejezdny dla kierowców jest jeden pas w kierunku Świnoujścia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 12 minut po godzinie 18 słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. To ja tylko przypomnę o naszej aplikacji. Można w niej napisać, można w niej nagrać wiadomości do nas wysłać, a Maciek powróci już za niespełna 18 minut z kolejnym serwisem. Zostańcie z nami.

0: 19 minut po godzinie 18, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Obiecany pierwszy temat. Sezon na jagody, borówki, wszelkiego rodzaju owoce trwa. Zbieraczy runa leśnego można spotkać nie tylko w lasach, ale także przy drogach, gdzie sprzedają swoje zbiory. Policja przypomina, że taki handel może być niebezpieczny. Nadkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podkreśla, że zatrzymywanie samochodów przy drodze stwarza realne zagrożenie dla kierowców i pieszych.
1: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie no dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu nie stwarzamy zagrożenia.
0: Przydrożna sprzedaż jagód jest legalna tylko wtedy, gdy sprzedający ma zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za nielegalny handel, a także zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu po zakup owoców, kierowcy i sprzedający mogą zostać ukarani słonymi mandatami.
1: Jeżeli stwarzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie sprzedającego, to oczywiście ten sprzedający jest pociągany do odpowiedzialności w tym momencie karnej. Jeżeli stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie kupującego, czyli tej osoby, która zatrzymuje pojazd w miejscu no nie do końca legalnym, dozwolonym i niebezpiecznym, to oczywiście tutaj odpowiedzialność ponosi w tym momencie kierujący.
0: Jeśli chcemy sprzedawać te wszystkie leśne dobrocie, lepiej korzystać z wyznaczonych miejsc, na przykład parkingów leśnych. Dzięki temu nie narażamy siebie, ani innych uczestników ruchu, tak radzą policjanci. My też tak radzimy, że oczywiście bardzo dobrze jest zjeść takie świeżutkie owoce, czy za chwilę zacznie się sezon grzybowy, ale niestety bywa tak, że tego typu zachowania są bardzo, bardzo niebezpieczne. Jeżeli wy zbieracie albo kupujecie przy drogach te wszystkie leśne dobrocie, leśne owoce, dajcie znać naszej aplikacji, możecie napisać. Możecie też nagrać taką wiadomość. Nasza aplikacja czynna, śmiało z niej korzystajcie.

0: 18.29 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców, bo tej stacji państwo właśnie słuchają. Maciek Sampolski w studiu. Zdarza ci się czasem zatrzymać przy drodze i jakąś jagódkę tak kupić albo tak zebrać?
1: Zebrać tak, kupić nie, bo ja hołduję...
0: Nie wspierasz lokalnego biznesu przydrogowego?
1: No właśnie nie, bo jestem zbyt chytry, wydaje mi się, żeby tak kupować. Natomiast, żeby się zatrzymać i gdzieś szukać po lesie, to oczywiście jak najbardziej... Moja żona mnie tym troszkę zaraziła, szczególnie grzybami.
0: Ale wybieracie bezpieczne miejsca.
1: Do zatrzymania się, oczywiście. Oczywiście, że tak.
0: Żadne tam pas awaryjne, tylko wjeżdżacie sobie tam, gdzie można.
1: Panie
0: i
1: kolego, parking jest od tego, żeby na nim stawać, więc żadne pasy awaryjne czy coś w tym stylu. Ważne, żeby było bezpiecznie, no i żeby grzyby były, bo to też ważna sprawa.
0: Bo można zaobserwować niestety w sezonie i grzybowym, i tym jagodowym, borówkowym, że zdarzają się tacy podróżnicy leśni, zbieracze, którzy byle gdzie zostawiają samochody.
1: To prawda, że oni się w ogóle nie boją, że ktoś im, nie wiem, lusterko urwie albo coś w tym stylu, już nie mówiąc o czymś bardziej poważnym, no bo to chodzi...
0: Że gwizdnie im furę.
1: No nie.
0: O, tak po krakowsku mówiąc.
1: Myślę, że gwizdnięcie fury to jest najmniejsze zło, paradoksalnie.
0: A nie będzie do czego wsadzić jagód.
1: Do kieszeni.
0: 18.30 na zegarze, czas na wiadomości drogowe, Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się drogowe problemy w ciągu autostradowej szóstki. Mowa o trasie Dąbie-Rzęśnica na kilometrze 26. To właśnie tutaj zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany był jeden pas w kierunku Świnoujścia, ale teraz można tamtędy jechać bez utrudnień. Podobnie wygląda to na ekspresowej Trójce. Tutaj możecie jechać bez większych obaw, tym bardziej, że zakończyły się drogowe problemy na trasie Nowa Sól-Zachód, Nowa Sól-Południe. 220 km ciężarówka zderzyła się tu z pojazdem osobowym, a zablokowany był jeden pas w stronę Zielonej Góry. Teraz te utrudnienia naturalnie już się zakończyły, więc można tamtędy jechać bez problemów. Te problemy natomiast cały czas pozostają na A1. Między węzłami Nowe Mardzy a Warlubie mogą się utrzymywać utrudnienia na 87 km. To znaczy tutaj zderzyły się trzy pojazdy osobowe, zablokowane był jeden pas w stronę Gdańska i prawdopodobnie nadal tak jest, bo na mapach nieustannie widać spowolnienie. Natomiast już teraz możemy powiedzieć, że niewiele dzieje się na ekspresowej siódemce między Skarżyskiem a Szydłowcem. 49 km. Tutaj mieliśmy zderzenie dwóch aut osobowych i chociaż te pojazdy prawdopodobnie dalej są w tych okolicach, to nie ma już utrudnień na trasie w kierunku Warszawy. Mimo wszystko prosimy Was o ostrożność w tych okolicach i o to, żebyście przypadkiem nie zwalniali, żeby zobaczyć te rozbite pojazdy, bo to przecież jest bardzo niebezpieczne. I teraz A1, trasa Rybnik-Żory, 16 km. Uważajmy na trasie w stronę Gorzyczek. Tutaj nadal zablokowany prawy pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27,5 minuty do godziny 19. Jedziemy na luzie do godziny 22. Jedźcie z nami, pamiętajcie o aplikacji. Można napisać albo nagrać wiadomość.

0: 21 minut do godziny 19. Paliwa są jednym z kluczowych elementów wpływów do budżetu państwa, podkreśla ekonomista BTFG Adam Ruciński. Ekspert skomentował w ten sposób decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która zakładała wprowadzenie w okresie od marca do grudnia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Adam Ruciński tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że sprzedaż paliw jest obciążona podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
1: 7 zł 99 groszy to często spotykana cena za litr oleju napędowego na krajowych stacjach, mówią kierowcy.
2: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wizyty w Głuchołazach, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy czekają na ten ruch.
3: To jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł, mimo że nie są w Unii Europejskiej.
1: Analityk rynku paliw Jakub Bogucki przypomina, co jest powodem wysokich cen ropy na świecie.
4: Nie tylko cieśnina Ormus jest obszarem objętym problemami, ale także za sprawą działań Houthi sprzymierzonych z Iranem, także i żegluga w regionie cieśniny Bab el-Mandab i na Morzu Czerwonym.
1: Ekspert dodaje, że sytuacja na rynku ropy pozostaje niestabilna. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Bardzo dziękujemy Maćkowi za materiał. No tak, na stacjach rosną ceny paliw, a są miejsca, w których kierowcy za litr oleju napędowego muszą zapłacić ponad 8 zł. Sam dzisiaj byłem w szoku, kiedy pan na stacji podliczył mnie za kilkadziesiąt litrów zatankowanej benzyny. Użytkownicy aut są mocno zaniepokojeni tempem podwyżek i obawiają się, że trend utrzyma się przez kolejne tygodnie. Nie wiem, jak państwo mają, ale ja codziennie sprawdzam ceny ropy i sprawdzam ten wykresik w skali tygodnia, miesiąca, patrzę też globalnie, no i niestety chyba nie mamy dobrych wiadomości. Pomimo tego, że chwilowo ta ropa staniała, to decyzje za oceanem chyba będą takie, że ich efektem tych decyzji będzie jednak drożejąca ropa i drożejące paliwo na naszych stacjach benzynowych. Oby nie, trzymamy kciuki, żeby tak nie było, ale jednak mam chyba złe przeczucia.

prawie 48 minut po godzinie 18, czyli 12 do 19, jak państwo wolą, tak czy inaczej. Dajcie znać w naszej aplikacji, co myślicie o cenach paliw, czy jest drogo, czy jest w sam raz. Ja chyba znam odpowiedź.

0: 10 minut do godziny 19. Pangrokowo się zrobiło. Maciek Sampolski przybył do studia w formie eko.
1: Tak. Ja tylko słóweczko. Ja chciałbym bardzo podziękować tym, którzy stworzyli Shreka i dodali tą piosenkę do tego filmu.
0: Tak, to dopinamy się do tych podziękowań.
1: Tak, świetna sprawa.
0: Maciek dotarł do studia w formie eko, czyli na najbardziej ekologicznym napędem, czyli nogami. Przed chwilą z reżyserki.
1: Tak, zrobię wszystko, żeby było jeszcze bardziej ekonomicznie.
0: Ciebie ceny paliw w tej sytuacji
1: razem
0: nie dotyczą.
1: Tak, żeby jeszcze zamortyzować koszty, to będę chodził na bosaka.
0: To brawo ty. Czas na wiadomości drogowe, Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostradowa jedynka, trasa Rybnik-Żory i 16 kilometr. Tutaj nie ma już śladu po dachowaniu pojazdu osobowego, w którym, przypomnijmy, jedna osoba została poszkodowana. W stronę Gorzyczek po tym zdarzeniu było zwężenie do jednego pasa. Teraz można tam jechać bez większych kłopotów. Kłopoty jednak pozostają w innym miejscu na A1. Mowa o trasie Nowe Mardzy-Warlubie. 87 kilometr, zderzyły się tu trzy pojazdy osobowe i od wczesnych godzin popołudniowych zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Uważajcie, bo te utrudnienia dość podejrzanie nam się przedłużają. Jeśli chodzi o pozostałe polskie trasy, to uważać trzeba m.in. na A6, na węźle Kijewo. 21 kilometr, tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany nadal jest jeden pas w stronę Stargardu i te problemy potrwają przynajmniej do godziny 19.30. Do odwołania z kolei będziemy musieli poczekać na koniec problemów między węzłami Nowa Sól Zachód, Nowa Sól Południe. Ekspresowa trójka, kilometr 220, to właśnie tutaj pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. W stronę Zielonej Góry jest zwężenie do jednego pasa i niestety te utrudnienia są z nami już od prawie 3 godzin.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minutka pozostała do godziny 19:00. Tu PLK Polskie Radio Kierowców. Pytałem kilka minut temu, co myślicie o cenach paliw. I mamy głos naszego słuchacza.
1: Halo, dzień dobry. Wraz z synem Mateuszem jedziemy sobie na luzie z Kalisza do Konina. Póki co pogoda jest sprzyjająca, nie pada. Mateusz jednak ma małą cichą prośbę. Czy dałoby radę włączyć, puścić nam utwór internetowego, co prawda artysty, pod tytułem Mambana? Pozdrawiamy serdecznie, Tymoteusz i Albert z Volvo.
0: U nas nikt nie ma bana, absolutnie żadnego. Wręcz przeciwnie, nasza aplikacja czeka, można z niej korzystać. I dawać znać, co myślicie o cenach paliw. Czy jest tanio, czy jest drogo? Bo jedni pewnie będą mieli takie zdanie, a inni, którzy wyjeżdżają za granicę, inne. Dlatego bardzo Państwa proszę o to, żebyście Państwo się odezwali do nas, bo ten głos będzie bardzo dla mnie ważny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ważna jest też prognoza pogody, a w związku z tym, że wchodzimy w kolejną godzinę na luzie, na którą Państwa serdecznie zapraszam, to kilka słów o pogodzie się Państwu należy. Może mocno popadać we wschodniej części kraju, mało tego, może też zagrzmieć, mało tego, może też spaść grad. Szczególnie we wschodniej Polsce, od Suwałk po Rzeszów, mogą się takie gwałtowne burze dzisiaj niestety przydarzyć, a podczas tych gwałtownych burz może też mocno dolać. Nawet 40 litrów na metr kwadratowy może spaść. A więc takie malutkie mikropowodzie błyskawiczne niestety będą możliwe. Oprócz tego mocno powieje właśnie na południowym wschodzie, nawet do 100 km na godzinę podczas tych burz, więc trzeba wszystko posprzątać, zanim przyjdzie taka burza, bo można potem tego nie znaleźć, albo znaleźć na przykład parasol w miejscowości obok, oby tylko nikomu nie zrobił krzywdy. Będzie ciepło, w zasadzie jest ciepło, bo nawet 25-26 stopni. Zerkam na radar pogodowy. Najcieplej jest na południowym zachodzie, w okolicach Wrocławia, Legnicy. Najchłodniej w Suwałkach, tu tylko 15 stopni. Ale pamiętajmy o tym, że generalnie dzisiaj ta pogoda będzie taka mocno zmienna i to słońce, które się pojawi na chwilę jeszcze, chociaż powoli będzie się chylić ku zachodowi, wcale nie musi oznaczać, że będzie piękny wieczór, bo może przyjść deszcz, może przyjść burza i całe to piękno wieczoru niestety popsuć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I doczekałem się na głos na temat cen paliw.
3: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. Ja w sprawie tych cen paliw, no jest i drogo, i tanio. Nie wiem, jak na to patrzeć, no bo osobowym autem dojeżdżam do pracy, gdzie wsiadam w duże i codziennie robię 600 km i wracam, tak? Bo takie kółka robimy. Jadąc osobowym, powiedziałbym, że jest no za drogie, ale jak jadę dużym autostradą S-ką, to powiem, że jest stanowczo zadanie. Czemu? Dobra, na autostradach mamy określoną minimalną prędkość. Okej, na drogach ekspresowych tego nie ma. I za spowalnianie ruchu już powinien być mandat. Co czynią teraz to kierowcy aut osobowych, bo już nieraz wyprzedzałem osobówkę, która jedzie autostradą czy S-ką 70 na godzinę. I naprawdę to nie jest bezpieczna prędkość na autostradzie, tym bardziej, że no, u nas jest natężenie ruchu duże na autostradach i pasów mało. Więc mogłoby być droższe, żeby tych osobówek, które chcą oszczędzać, żeby ich nie było na tych drogach ekspresowych i autostradach. Pozdrawiam.
0: Oryginalny osąd, że tak powiem. Mam trochę inne zdanie a propos tej prędkości i wyprzedzania, szczególnie przez samochody ciężarowe na autostradzie, bo tak naprawdę to każdy może jechać tyle, ile chce. Jeżeli czuje się na 70, może jechać 70 i nikt tak naprawdę

Naprawdę nie może mieć do niego pretensji, bo jechał tylko prawym pasem te 70, a nie lewym, bo to już wtedy jest rzeczywiście tamowanie ruchu i stwarzanie niebezpieczeństwa. Ale pamiętajmy, że ta prędkość na znaku na autostradzie 140, na SC 120 dla osobówek, dla samochodów ciężarowych zestawów to jest 80 km na godzinę. Panowie, przypominam, nie 92, tylko 80, więc trzymajmy się tych prędkości, a na pewno będzie bezpieczniej, samochody będą też mniej palić.

0: Śpiew morza, białe szumy i cisza.
1: 10 minut po godzinie 19. Mamy wiadomość w aplikacji. Witam, mówiąc o maksymalnych prędkościach na drogach szybkiego ruchu. Warto przypomnieć, że 80 km na godzinę obowiązuje również wszystkie pojazdy z przyczepą bez względu na tonaż. Pozdrawiam, Wiki. Dokładnie tak jest. Nawet jeżeli jest to samochód osobowy z przyczepą, to jego maksymalna prędkość, dozwolona maksymalna prędkość to 80 km na godzinę. Nie za szybko, nie za wolno, ale na pewno bezpiecznie. A o tym, czy bezpiecznie, już teraz Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Miejscami niestety bezpiecznie nie jest, ale my jesteśmy przecież po to, żeby o tym mówić i was o tych niebezpieczeństwach informować. Tak więc na pierwszy rzut A1, trasa Rybnik-Żory, 16 km, tutaj dochował pojazd osobowy i w stronę Gorzyczek nadal możemy mieć zwężenie jezdni. Także tutaj radzimy wam uważać, tym bardziej, że ta trasa i bez tego lubi się korkować. Autostradowa 6, trasa na węźle Kijewo, 21 km autostrady. Tutaj po zderzeniu trzech aut osobowych wciąż może być zablokowany jeden z pasów w stronę Stargardu. Tak będzie przynajmniej do godziny 20, także również w tym przypadku prosimy was o szczególną ostrożność. Autostradowa 1, wracamy na tę trasę, ale przenosimy się do województwa kujawsko-pomorskiego. Między węzłami Nowe Marzy a Warlubie na 87 km zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska i przejedziemy tu tylko pasem prawym. Krajowa 8. Na tej trasie nie ma już większych utrudnień. Chodzi o drogę między Kudową a Kłodzkiem w Lewinie Kłodzkim na kilometrze 7. Tutaj przypomnijmy, w obie strony była blokada po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: Prawie 19 po 19. Imieniny, godziny, rzecz, można by tak ująć. Mamy gościa, wspaniałego gościa, pan Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD Warszawa. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Witam ciebie, witam państwa.
0: Jest generalnie tak, że dzisiaj już rozmawialiśmy, ale temat jest tak gorący, że postanowiłem porozmawiać jeszcze raz na temat tego, że jest bardzo niebezpiecznie na drogach. Mamy wakacje, mnóstwo wypadków z udziałem rowerzystów, mnóstwo wypadków z udziałem hulajnóg, mnóstwo wypadków z udziałem ludzi, którzy nie mają prawa jazdy, ale mają dowód osobisty. To wystarczy, żeby jeździć rowerem.
1: No tak to mamy ułożone, taką mieliśmy wizję w 97 roku, dwa lata po tym, jak wychowanie komunikacyjne weszło do szkół, było powzięte ambitne założenie, że każdy w szkole nauczy się zasad ruchu drogowego. Ale cóż, po drodze mieliśmy ustawę rowerową w 2011 roku, która no, na pewien sposób dała przynajmniej w pewnym aspekcie uprzywilejowanie rowerzystom i spowodowała, że rzeczywiście ten naturalny rozkwit ruchu rowerowego troszeczkę zaczyna się wymykać spod kontroli. Potem doszły hulajnogi elektryczne, potem zaczęły dochodzić takie pojazdy, o których do końca nie wiemy, czym one są. Bo to ani już rower, ani to motorower, ani motocykl, więc jest wiele wyzwań, żeby rzeczywiście dzisiaj rozpocząć to tak w trybie pilnym rozmowy, jak uregulować te nowe zjawiska. W tamtym roku przy okazji dyskusji o kaskach bardzo silny i ciekawy był głos środowisk lekarskich, bo warto słuchaczom pokazać, że nie wszystkie zdarzenia typu kolizje czy wypadki rowerzystów, hulajnogistów czy brodkarzy są ewidencjonowane w systemie ewidencji wypadków i kolizji. Najwięcej o tym mogą powiedzieć lekarze ze szpitalnych oddziałów ratunkowych, w szczególności oddziałów ortopedycznych czy neurologicznych. I rzeczywiście od roku ta wiedza zaczęła się mocno przebijać do świadomości nie tylko decydentów, ale także ekspertów. W związku z powyższym wydaje mi się, jesteśmy na progu potrzeby nowych regulacji do tych specyficznych uczestników ruchu, których jest coraz więcej i będzie coraz więcej.
0: No tak, bo jeżeli kierowca chce jeździć po drogach, czy ma samochód mały, czy ma samochód duży, czy ma motocykl, musi zdobyć uprawnienia. Rowerzysta porusza się po tych samych drogach, korzysta z praktycznie, może nie jeden do jeden, ale tych samych znaków, tych samych linii, tych samych świateł i nie musi znać tych przepisów. Znaczy powinien je znać, ale nikt tego nie sprawdza. Więc wydaje mi się, że jednak dobrym pomysłem jest zmiana prawa tak, żeby jednak ci rowerzyści, ci hulajnogiści, użytkownicy urządzeń transportu osobistego, wiedzieli, jak się zachować na drodze.
1: Dokładnie tak. To przeorganizowanie, ten nowy paradygmat to jest również pewne wyzwanie, żeby ciutkę rozszerzyć podmioty, które szkolą, bo na razie to mamy albo szkołę, albo WORDy. I to jest niewystarczające. W szczególności okres wakacyjny uwidacznia to, że nie zawsze szkoła jest w stanie w czasie roku szkolnego przygotować dzieciaczków do takiego świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym zakończonego kartą rowerową. Z kolei WORD zajmuje się znowu tylko uczniami szkół ponadpodstawowych. W związku z powyższym dla tych starszych tak naprawdę nie tyle, że nie ma oferty, co nawet nie ma możliwości. Są pewne lokalne inicjatywy różnych fundacji i myślę, że w tym kierunku też warto by pójść, które rzeczywiście są w stanie nie tyle, że być zamiast szkół czy WORD-ów,

0: ale być obok i właśnie dawać szansę takiego no, doszkolenia, no, które wydaje mi się powinno być przede wszystkim wynikającym z samego siebie. Niemniej znamy życie, Polak generalnie nie za bardzo lubi wypełniać obowiązki, w związku z powyższym być może też trzeba się przebijać z pewnymi innymi motywami typu represja, typu ubezpieczenie, żeby zmotywować ludzi do tego, żeby nie tylko że poznać zasady, ale też poznać ryzyka związane z ich nieprzestrzeganiem. I te realne, zdrowotne, ale też i te formalne, w szczególności karne i ubezpieczeniowe.
1: No i teraz zobaczmy, Tomku. Mamy kierowców, którzy mają uprawnienia, mamy rowerzystów, którzy powinni je mieć, powinni znać przepisy ruchu drogowego. Jedziemy sobie drogą i nagle widzimy rząd zaparkowanych samochodów przy stoliczku z jagodami, rząd przy zaparkowanych rowerów przy drodze, gdzie no, poruszanie się rowerem jest niezwykle niebezpieczne. I ci ludzie udają, że nie znają przepisów. Czy pomoże coś zmiana prawa na takich delikwentów? Czy jednak edukacja, żeby te miejsca, w których już za chwilę będziemy obserwować mnóstwo zatrzymujących się samochodów, rowerzystów, motocyklistów, czy przepisy, czy edukacja?
0: Ja myślę, że edukacja inaczej pojęta, bo to, o czym powiedziałeś, jest dla mnie dowodem na to, że ta nasza edukacja przez ostatnie co najmniej 25 lat była za bardzo edukacją teoretyczną. To znaczy ona była obliczona na to, żeby umieć odpowiedzieć na pytania, które pojawiały się na różnych egzaminach. Natomiast zdecydowanie za mało sięgała do tych pokładów świadomościowych. Także jeżeli ja się zatrzymuję przy tym stoliczku z jagodami, który, no, skąd osoba, która handluje tymi jagodami, ma wiedzieć, że na przykład jest w miejscu niebezpiecznym, ona może nawet nie mieć prawa jazdy. No to ja wtedy generuję dla siebie, dla tej osoby, dla innych ogromne ryzyko. Co tu mówić o stoliczkach z jagodami? Tak jak powiedziałem, wracam autostradą A1 i wpinając się w nią z trasy S1 na końcówce pasa włączeniowego, czyli takiego pasa, który służy do tego, żeby się rozpędzić i płynnie wpiąć w autostradę, ja patrzę i co widzę? Widzę zaparkowany pojazd, widzę osobę, która stoi z lornetką i prawdopodobnie podziwia no, piękny zachód słońca.
1: A ja myślę, że startujące, lądujące samoloty w tamtym miejscu może podziwiać. I powiem ci, Tomku, że to nie jest pierwszy raz, kiedy w tym miejscu coś takiego się dzieje. Na razie przerwiemy. Wrócimy do naszej rozmowy o niebezpieczeństwach i takich bezsensownych zachowaniach na drogach, czyli zatrzymywanie się w totalnie niedozwolonych miejscach. Wrócimy z Tomaszem Matuszewskim do tej rozmowy już za kilkanaście minut. Zostańcie z nami.

0: 30 minut pozostało do godziny 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, a za chwilę posłuchają Państwo serwisu drogowego, który przygotował Maciek Sampolski. Co prawda nie będziemy mówić, bo nie mamy rejestru osób stojących na autostradach i patrzących przez lornetkę na lotnisko.
1: Jest taki rejestr.
0: Nie, ale coraz więcej takich oryginałów się pojawia, że zatrzymują się byle gdzie i wcale nie w dobrym miejscu. Natomiast mamy rejestr zdarzeń drogowych i już o tym za chwilę Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1, trasa Rybnik-Żory, miejscowość Czerwionka-Leszczyny i 16 km autostrady. To właśnie tutaj dachował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana, a w stronę Gorzyczek wciąż spodziewajmy się zwężenia trasy. Przejezdne są pasy lewy oraz środkowy, zablokowana prawa część jezdni. Ekspresowa 7, trasa Skarżysko-Szydłowiec. Mówiliśmy, że tam większych utrudnień już nie ma. I to teraz potwierdzają drogowcy. 49 km, zderzyły się tu dwa pojazdy osobowe, było zwężenie w stronę Warszawy, a teraz pojedziemy już całą szerokością jezdni. Autostradowa 6, trasa na węźle Kijewo, 21 km, groźne zdarzenie z udziałem trzech pojazdów osobowych i po tym zdarzeniu na szczęście nie ma już śladu. Zablokowany do tej pory był jeden pas w stronę Stargardu, ale te utrudnienia już się zakończyły. A1, o tym utrudnieniu mówimy od dłuższego czasu i drogowcy jeszcze nie informują o jego zakończeniu. Między węzłami Nowe Marzy a Warlubie. W okolicach grupy na kilometrze 87 wciąż zablokowany może być jeden pas w stronę Gdańska. To wszystko po zderzeniu trzech aut osobowych. Te utrudnienia są z nami od godziny 12.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do 20. My jedziemy dalej na luzie. Jedźcie z nami, korzystajcie z naszej aplikacji. Można śmiało dzwonić, nagrywać wiadomości albo pisać. A dzwonić pod 22 513 11 11.

0: I'm selfish. Tuperka, Polskie Radio Kierowców, 24 minuty do godziny 20 pozostały. Tomasz Matuszewski naszym gościem. Cześć Tomku.
1: Witaj, witam Państwa.
0: Tomasz Matuszewski, czyli wicedyrektor WORD-u w Warszawie. Tomku, skończyliśmy rozmowę takim zdaniem, że często kierowcy parkują, zatrzymują się, bo to nie chociaż parkowanie z punktu widzenia przepisów, zatrzymują się w totalnie niebezpiecznych, bezsensownych miejscach. Czy na ekspresówkach, czy na autostradach. Ty minąłeś człowieka, który oglądał samoloty. Skrajna głupota, ale jest wielu kierowców, którzy zatrzymują się, żeby odpocząć. Są kierowcy, którzy są zmuszeni, żeby się zatrzymać na pasie awaryjnym, bo doszło do awarii, albo złapali gumę, albo muszą zadzwonić przez telefon SOS, bo coś się wydarzyło, ale te samochody stawiają nie do końca tak, jak powinni je postawić. Z czego wynika taka niewiedza, niedbałość kierowców o bezpieczeństwo?
1: Poza problemem znajomości znaczenia czy linii ciągłej krawędziowej, czy linii przerywanej krawędziowej, ciągła generalnie będzie na autostradach i ekspresówkach, przerywana będzie na drogach o mniejszej prędkości dopuszczalnej. I czy jedna, czy druga zabrania zatrzymania na jezdni. Ta druga, czyli ciągła, zabrania również zatrzymania na poboczu, więc na pewno brak znajomości zasad, ale jest coś gorszego w tym wszystkim. Brak tej wyobraźni drogowej, mianowicie świadomości tego, że na polskich drogach jest niemały odsetek pseudorajdowców, którzy czasami, żeby tylko wyprzedzić innych, potrafią korzystać z owego pobocza, które to korzystanie też jest oczywiście zabronione, ale cóż, dla takich wybitnych pseudorajdowców zakaz. No i tutaj może dojść do tragedii. Bo rzeczywiście nieroztropny, zatrzymany pojazd, w którym i też to niestety za często widzę, więc taki apel do młodych mam i młodych tatusiów, musicie jakoś dowieść pociechę, żeby swoją potrzebę fizjologiczną mogła bezpiecznie spełnić, ponieważ to, co często jest koniecznością fizjologiczną, może

0: się skończyć koniecznością egzystencjalną, której nikt z nas przynajmniej przedwcześnie nie chce przewidywać i nie chce.
1: To
0: poza tym mamy też nonszalancję, bo jeżeli widzę stojących trzech młodzian, którzy sobie palą przysłowiową fajkę, no to widać, że oni się zatrzymali, żeby odpocząć. Tam nie ma żadnych potrzeb fizjologicznych, tam nie ma żadnych innych potrzeb, tam jest po prostu chęć no, chwili oddechu, taki brak totalnej wyobraźni, która mówi, że to jest jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na tych drogach szybkiego ruchu, czyli przede wszystkim ekspresowych autostradach, ale nie tylko. Nie tylko, bo coraz częściej dróg krajowych, a nawet wojewódzkich mają utwardzone pobocze. No i tam rzeczywiście miejsca na zatrzymanie zgodnie z prawem na ogół nie ma. Ale pamiętajmy, nie chodzi tu jedynie o prawo, chodzi tu przede wszystkim o to, co nazywam taką drogową wyobraźnią, taką umiejętnością antycypacji zdarzenia, które no, za chwilę może tam się zdarzyć.
1: Niestety tak. A teraz powiedzmy o tym, że jeżeli już ktoś się zatrzymał, wracamy do jagód, wracamy do grzybów, do straganów przydrożnych, to trzeba jeszcze wtedy włączyć się. I teraz, jeżeli nie mamy drogi dostosowanej do tego, żeby się bezpiecznie włączyć do tej drogi, to tak naprawdę stwarzamy kolejne niebezpieczeństwo, bo przecież samochód, przynajmniej nie każdy, do tych 70 czy 90 km na godzinę, czy na dwupasmówkach do 100 km na godzinę, nie rozpędza się w ciągu 5-6 sekund, tylko raczej te zwykłe samochody, 8, 9, niektóre 10 sekund, chwilę czasu potrzeba, żeby się rozpędzić, włączyć bezpiecznie, więc to też nie jest bezpieczne.
0: Bardzo Ci dziękuję za ten przykład, bo to też jest problem, który się chyba rodzi już na etapie szkolenia i egzaminów. Ta dynamika związana z szybkim włączeniem się do ruchu. Powiedzmy sobie szczerze, wypadki są konsekwencją różnic prędkości. Czyli jeżeli ktoś jedzie nawet 90 na godzinę, czy nie mówiąc 100, 120, 140 i nagle widzi taki bardzo powoli, ślamazarnie włączający się pojazd, to rzeczywiście o wypadek jest praktycznie biorąc, nie tyle, że nie trudno, co praktycznie biorąc jest on w kilkudziesięciu procentach pewny. Dlatego jeżeli już nawet kierowca z jakichś przyczyn, zakładam obiektywnie ważny, postanowił zatrzymać się w takim punkcie, bo musiał, to niech przynajmniej ten element włączenia się do ruchu wykona możliwie dynamicznie i możliwie bezkolizyjnie z innymi jadącymi szybko pojazdami. Przypomnij, bo powiedziałeś to na początku naszej rozmowy, mamy wakacje, kierowcy jadą często długą trasę, podlegają zwykłemu zmęczeniu, podlegają różnym rozproszeniom. Często niestety rozmawiają z innymi uczestnikami podróży, dekoncentrują się. I to rzeczywiście może dać w kumulacji bardzo niepożądane i w konsekwencjach niedobre zdarzenie.
1: Dokładnie tak, więc apelujemy o rozsądek, zdrowy rozsądek, apelujemy o bezpieczną jazdę i wszystko przemyślmy, zanim to zrobimy. Nie róbmy, a potem myślmy, bo na myślenie może być już niestety za późno. Moim i Państwa gościem był pan Tomasz Matuszewski, wicedyrektor warszawskiego WORD-u. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę drogowej wyobraźni.
1: I szerokiej drogi. Wszystkim życzymy, Tobie również.

0: defunto. 10 minut do godziny 20. Co 20 minut na antenie naszej rozgłośni przygotowujemy dla Państwa wiadomości z dróg. Wiadomości o utrudnieniach, korkach, ewentualnie jakichś wypadkach, które uniemożliwiają Państwu płynną jazdę. Dzisiaj tematem zajmuje się Maciek Sampolski. Już za chwilę kilka informacji z dróg od niego. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostradowa jedynka, trasa Rybnik-Żory. Tutaj nie ma większych problemów z przejazdem. Powtarzamy te informacje, bo na 16 kilometrze nareszcie można jechać bez większych utrudnień. Chodzi oczywiście o trasę w stronę Gorzyczek. A jedynka, trasa Nowe Marzy-Warlubie, okolice Grupy. Tutaj niestety problemy mogą się utrzymywać. Chodzi o 87 kilometr trasy, gdzie jakiś czas temu zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Zablokowany był i prawdopodobnie nadal jest jeden pas w stronę Gdańska, także radzimy Wam uważać. Ale mamy też informacje prosto od Was.
3: Dzień dobry. Dziesiątka między Mirosławcem a Wałczem zablokowana. Między Mirosławcem a Nieradziem. Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo, ale to oczywiście nie wszystko.
4: Dzień dobry, z tej strony Marek. Właśnie wjeżdżałem do Warszawy od strony Lublina z S17 i przed ulicą pierwszego pułku jest zdarzenie drogowe. Prosiłbym, żebyście sprawdzili. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy, sprawdziliśmy i to faktycznie wygląda na kolizję, także prosimy Was o szczególną ostrożność w tych okolicach. I przypominamy, że większych utrudnień w ruchu nie ma już na A6 na węźle Kijewo. 21 kilometr, tutaj zderzyły się trzy pojazdy osobowe, zablokowany był pas w stronę Stargardu, ale już nie jest i można tam jechać bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 20. Nasza aplikacja jest czynna. Możecie nam pomagać, możecie też przesłać informacje, które my z chęcią powtórzymy na antenie, żeby Wam ułatwić trasę. Także korzystajcie, piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe.

0: minutki pozostało do godziny 20. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie. Dzisiaj poniedziałek, 27 lipca 2026 roku. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zagrajmy w temperatury. 14,5 do 22, 14,5 w Suwałkach, 22 w Raciborzu i to jest najcieplejsze miejsce w tej chwili w naszym kraju. Zerkam na radar opadów, one odsuwają się, te największe odsuwają się na wschodnią ścianę, czy za wschodnią granicę naszego kraju. Będą występować jeszcze drobne, pojedyncze na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, na Śląsku, w Małopolsce i być może dotrą nawet lekkie opady deszczu na Podkarpacie. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć będą takie miejsca, gdzie wzrośnie do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo na krańcach wschodnich możliwe jeszcze burze, choć patrząc na radar raczej się już dzisiaj nie przydarzą. Od 10 do 15 stopni będzie, wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale na północy i północnym wschodzie powieje mocniej, wręcz porywiście, a na wybrzeżu dość silnie, do 65 km na godzinę. Wysoko w górach, w Sudetach czy w Karpatach powieje nawet do 80 km na godzinę. Więc jeżeli Państwo wybierają się na nocne górskie wędrówki, to trzeba wziąć poprawkę na to, że będzie mocno wiało. Zerkam jeszcze na prognozę dla Tatr. Nie będzie padać, a jeżeli pojawią się to jakieś pojedyncze opady, natomiast będzie chłodno, nawet bardzo chłodno, bo wysoko w górach od 5 do 7 stopni, niezależnie czy pójdą Państwo nad Morskie Oko, czy do Doliny Pięciu Stawów Polskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ach, ten lipiec, w zasadzie to końcówka lipca, a ciągle jakaś ta pogoda taka niezdecydowana.

0: prawie 10 minut po godzinie 20. Maciek Sampolski w studiu. Maćku, z reguły nawet o tej porze często wspominamy w Krakowie, w kwestii w tego największego parkingu małopolskiego, czyli obwodnicy Krakowa.
1: Fantastyczna odpowiedź na wszystko, powiem ci. W tak. Krakowie. No dobrze, dobrze.
0: Dobra, to okay. Przepraszam. Proszę, zagrajmy. Zagrajmy.
1: W Krakowie.
0: Gdzie spędzamy najwięcej czasu na obwodnicy?
1: W Warszawie.
0: Oszust. To nieprawda, że w Warszawie, w
1: Krakowie też są spore karki. Posłuchaj wiadomości drogowych, to się zdziwisz.
0: Dobrze, słucham wiadomości drogowych i państwo też dobrze by było, żeby posłuchali. Maciek Sampolski, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie o Krakowie, a o Warszawie właśnie będziemy teraz mówili, bo nowe utrudnienia w ruchu pojawiły się na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej dwójce. Między węzłami Opacz a Aleja Krakowska na kilometrze 460 zderzyły się dwa auto osobowe. Jeden pas w stronę Poznania zablokowany, poruszamy się pozostałą częścią jezdni. I tutaj utrudnienia mają potrwać przynajmniej do 22. Autostradowa jedynka, trasa Rybnik-Żory. Uważajmy na 16 kilometrze, bo tutaj nadal możemy odczuwać skutki dachowania pojazdu osobowego. W stronę Gorzyczek ruch odbywa się lewym oraz środkowym pasem. Z kolei na A1 między Nowymi Marzami a Warlubiem utrudnienia są z nami od dobrych kilku godzin. Po zdarzeniu trzech aut osobowych nadal nieprzejezdny jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska i przejedziemy tu tylko prawą stroną jezdni. Krajowa 8, tutaj z kolei większych utrudnień już nie ma, a chodzi o trasę Kudowa-Kłodzko. W Lewinie Kłodzkim na 7 kilometrze mieliśmy zderzenie dwóch aut osobowych. Droga była nieprzejezdna, ale teraz możemy się nią poruszać bez większych kłopotów. Pamiętajmy też o tym, o czym informowali nas słuchacze niecałe 20 minut temu. Trasa Mirosławiec-Wałcz, Krajowa 10. Tutaj można spodziewać się całkowitej blokady trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po 20, jedziemy dalej na luzie. Jedźcie z nami, korzystajcie z naszej aplikacji, piszcie, nagrywajcie wiadomości. Te wiadomości mocno pomagają naszym słuchaczom, bo jeżeli wy jesteście w jakimś miejscu, w którym coś się dzieje, dajecie nam znać, my natychmiast powiadamiamy całą Polskę. A jak wiecie, słuchaczy nam nie brakuje.

0: 15 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do tematu bezpieczeństwa, wracamy do tematu nowoczesnych technologii. Moim Państwa gościem jest Paweł Pilarczyk z IT Biznesu. Cześć Pawle.
1: Cześć, cześć, dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy, dzień dobry.
0: Jesteś dziennikarzem, często też mówisz, piszesz o tym, że nowe technologie są fajne, ale nie całkiem. A już powiem, dlaczego nie całkiem. Bo według oficjalnych danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku w Polsce odnotowano prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, czyli tych z nowych technologii. W zdarzeniach tych zginęło 38 osób, a rannych zostały, prawie 1100 osób zostało rannych. To jest wzrost ponad 50% do poprzedniego roku. I teraz, co najbardziej szokuje, ofiarami najczęściej są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat.
1: Tak, to niestety jest bardzo duży problem wynikający z tego, że takie hulajnogi dzisiaj są bardzo szybkimi pojazdami. Bardzo łatwo można kupić za relatywnie niewielkie pieniądze, za 2-3 tysiące złotych taką hulajnogę, która się rozpędza do 70-80 km na godzinę. Są to oczywiście pojazdy, które są najczęściej gdzieś ściągane z Chin. Pojazdy te formalnie nie są legalnymi pojazdami w Polsce, ponieważ hulajnoga elektryczna w Polsce nie może się rozpędzać do większej prędkości niż 20 km na godzinę. Natomiast te hulajnogi sprzedawane są nawet nie jako hulajnogi, ale jako pojazd elektryczny. I oprócz tego, że te pojazdy rozwijają bardzo duże prędkości, właśnie tak jak wspomniałem, 70, 80, nawet 100 na godzinę, to drugim problemem z tymi hulajnogami jest to, że one mają bardzo małe kółeczka i niezwykle łatwo się przewrócić po prostu na takiej hulajnodze. A dzieci czy młodzież często nie mają w ogóle takiej świadomości, że taka hulajnoga jest tak bardzo wywrotna. Rozpędzają się i nie wiedzą, że wystarczy niewielki kamyczek, jakiś otwór w drodze i nieszczęście gotowe.
0: Problem nie jest nowy, bo ja pamiętam ze swojej młodości, że też kombinowaliśmy z Simpsonami, z skuterami, kombinowaliśmy
1: nadal się kombinuje
0: ze ściąganiem bloka, tak zwanymi motorowerami. Tak. Przecież motorower rozpędzał się do 45 km na godzinę, a nam było mało. Trzeba było szybciej. No tylko, że ten motorower miał hamulce z prawdziwego zdarzenia, miał większe pompowane kółka, a jak sam powiedziałeś,
1: kółka, tak.
0: A sam
1: tak,
0: powiedziałeś, że ta hulajnoga jest kosmicznie niebezpieczna właśnie przez to, że najczęściej to są malutkie, twarde, niepompowane koła, które absolutnie nie amortyzują żadnych nierówności.
1: Tak, tak, to jest akurat największy problem z hulajnogami. Ja sam prywatnie mam 6 hulajnóg elektrycznych.
0: Różne kolory masz na każdy dzień?
1: Tak, różne kolory na każdy dzień tygodnia mam oddzielną hulajnogę. Mam od takich hulajnog bardzo lekkich, składanych, które ważą poniżej 10 kg. Mam taką hulajnogę, którą czasami gdzieś muszę się przejechać autobusem do zabierania.
0: Na plecki, na morskie oko.
1: Tak, na morskie oko, tak. No i to jest bardzo lekki pojazd. Natomiast mam również taką hulajnogę dużą, ciężką, która jest rzeczywiście hulajnogą odblokowaną. I tu się przyznam, że ta hulajnoga jest odblokowana. Natomiast ja jeżdżąc na tej hulajnodze staram się jednak tych 20 km na godzinę nie przekraczać. Chyba, że gdzieś jadę po jakiejś polnej drodze, to wtedy tam trochę mocniej nacisnąć tą manetkę. Ale ta hulajnoga jest też pojazdem nielegalnym. Jak wsiadają moje dzieci na tą hulajnogę, to ja po prostu blokuję, tak żeby one po prostu nie mogły jeździć szybciej niż te 20 km na godzinę. Niestety tego typu pojazdy takie duże, często to zdejmowanie, zakładanie blokady jest bardzo proste. To jest kwestia

0: kilku naciśnięć przycisków na takiej hulajnodze i taką blokadę można zdjąć. Więc oczywiście dzieci bardzo szybko wynajdują sobie różne tutoriale, różne instrukcje, jak zdjąć taką blokadę w hulajnodze i po prostu się potem na tej hulajnodze ścigają ze swoimi kolegami, koleżankami. Co więcej, jeżdżą nie tylko samotnie, ale we dwójkę, a nawet we trójkę na takiej hulajnodze, a wtedy ta stabilność drastycznie spada. Co więcej, jeżdżą na przykład na tej hulajnodze trzymając kierownicę jedną ręką, a każdy, kto jechał na hulajnodze i próbował puścić tą kierownicę nawet jedną ręką, wie, jak gwałtownie obniża się w ogóle stabilność tego pojazdu, więc myślę, że chyba taką naprawdę skuteczną metodą dla takich młodych ludzi rzeczywiście byłaby wywrotka przy niewielkiej prędkości. Wtedy oni zobaczą, jak bardzo niebezpieczna jest taka hulajnoga, ale oczywiście tego może zła sugestia, że akurat tutaj dzieci przewracać, żeby się nauczyły. Z nimi trzeba po prostu rozmawiać, edukować i chyba pokazywać im te statystyki, a także pokazywać, jakie są też dane z klinii, ze szpitali, ponieważ tutaj urazy, które występują podczas takiej wywrotki na hulajnodze, najczęściej dotyczą oczywiście głowy, ponieważ na wywrotce uderzamy najczęściej szczęką, po prostu brodą uderzamy w asfalt. Bardzo często te urazy wiążą się z wybiciem żuchwy fizycznie, oczywiście z wybiciem zębów. Ja nawet mam znajomego, który przewrócił się na hulajnodze i właśnie przygrzmocił twarzą w asfalt i wybił sobie wszystkie zęby z przodu. Musiał mieć oczywiście tą rekonstrukcję wszystkich zębów robioną.
1: Aż mnie zabolało w studiu.
0: No.
1: Nie, Pawle, pytanie, bo powiedziałeś, że masz odblokowaną hulajnogę. To ja zadam ci pytanie, a wiesz, co cię czeka, jak złapiecie Straż Miejska albo policję? Okaże się, że ta hulajnoga rozpędza się do więcej niż 25 km na godzinę?
0: Tak, oczywiście tutaj konsekwencje są bardzo, mogą być poważne, bo począwszy od tego, że jeżeli taka hulajnoga uczestniczyłaby w jakiejkolwiek kolizji drogowej, to wszystkie konsekwencje tej kolizji drogowej spadają na mnie jako użytkownika takiej hulajnogi.
1: Te ubezpieczeniowe głównie.
0: Tak, ubezpieczeniowe, ale także, jeżeli na przykład ja potrącę jakąś osobę i taka osoba trafi do szpitala, to koszty rehabilitacji również mogą być przerzucone na mnie.
1: No tak, bo nie obowiązuje się żadne ubezpieczenie. Fundusz gwarancyjny wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.
0: Tak,
1: ale a potem będzie ścigał mnie. Powie dobry wieczór, to my byśmy chcieli odzyskać pieniążki.
0: Dokładnie tak. I tego bardzo wiele osób nie ma tego świadomości, że dopóki oczywiście jeździmy, dopóki ta policja nas nie zatrzyma, dopóki nic się nie stanie, żadna kolizja się nie stanie, to wydaje nam się, że jakoś to będzie. Natomiast nie mamy świadomości tego, że jeżeli będziemy uczestniczyć w jakiejś kolizji, nawet jeżeli ta kolizja nie będzie z naszej winy, czyli nawet jeżeli ktoś w nas wjedzie, jeżeli ktoś nas potrąci, jeżeli jakiś właśnie pieszy nagle nam z krzaku wyskoczy prosto pod tą hulajnogę, my takiego pieszego potrącimy i zostanie nam udowodnione, że jechaliśmy na nielegalnym pojeździe, jaką jest właśnie hulajnoga odblokowana, no to konsekwencje mogą być bardzo dla nas opłakane i koszty potem rehabilitacji takiej osoby, zwłaszcza jeżeli taka osoba dozna jakiegoś ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacja będzie trwała latami, to my te koszty będziemy musieli samodzielnie ponosić.
1: Do tematu wrócimy. I techniki jazdy, i konsekwencji, które nas czekają, niezależnie od tego, czy będziemy jechać dopuszczoną do ruchu hulajnogą, czy nie. Do tego tematu wrócimy za kilkanaście minut. Z Pawłem Pilarczykiem. Zostańcie z nami.

0: absolutnie nie będziemy wam mówili, co macie robić, natomiast chętnie podpowiemy wam, którędy jechać albo nie jechać, a temat przejmuje Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy o trwających utrudnieniach na ekspresowej dwójce. Między węzłami Opacz a Aleja Krakowska zderzyły się dwa auta osobowe. 460 km. Tutaj zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w stronę Poznania. W stronę Poznania właśnie pojedziemy pozostałą częścią jezdni, a takie utrudnienia mają się utrzymać przynajmniej do 21. Cały czas nie mamy odwołania utrudnień z A1, to znaczy z pomiędzy węzłów Nowe Marzy a Warlubie. 87 km, tutaj zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Pojedziemy pozostałą częścią jezdni. Autostradowa jedynka raz jeszcze. Uważajcie, bo mogą się utrzymywać problemy na 16 kilometrze. Tutaj po dachowaniu pojazdu osobowego nie widać już utrudnień na mapach, natomiast drogowcy nie odwołują utrudnień właśnie w tych okolicach. Chodzi o trasę w stronę Gorzyczek. Tutaj ruch odbywa się dwoma pasami. Prawa część trasy tej jezdni właśnie została wyłączona z ruchu i nadal może tak pozostawać, także prosimy was o szczególną ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maciek ma rację, szczególna ostrożność jest bardzo dobrym pomysłem o każdej porze dnia i nocy, niezależnie czy słuchacie poranka, czy słuchacie na luzie, czyli wieczora. Bądźcie ostrożni, jedźcie ostrożnie, dobierajcie prędkość do warunków, bo te warunki dzisiaj mogą być różne. Jeszcze gdzieniegdzie może popadać deszcz. 33 minuty po 20.

0: 25 minut do godziny 21. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Pawłem Pilarczykiem, IT Biznes, człowiekiem od nowoczesnych technologii. Cześć, Pawle.
1: Cześć jeszcze raz.
0: Fajnie, że jesteś. Pawle, skończyliśmy naszą rozmowę na tym, że przydałaby się edukacja, ale oprócz tej edukacji przydałyby się czytelne przepisy. I do takich przepisów powoli dążymy. Chodzą słuchy, że do końca miesiąca ma powstać projekt ustawy, która będzie kategoryzować tego typu pojazdy i już skończy się ta patologia, skończy się ta wolna amerykanka. Będzie trzeba taki pojazd zarejestrować. Prawdopodobnie będzie trzeba mu robić też przegląd, więc diagności pewnie będą sprawdzać, czy ten pojazd się rozpędza do 20, 25 czy 55 km na godzinę. Co ty o tym sądzisz?
1: Ja jestem jak najbardziej za. Jestem jak najbardziej za tym, żeby takie pojazdy rzeczywiście miały rejestrację, ponieważ podobnie zresztą jak w przypadku rowerów, jest tak, że hulajnogiści, jeżeli doprowadzą do jakiejś kolizji i potem uciekną, to nie jesteśmy w stanie w ogóle takiego hulajnogisty w żaden sposób namierzyć, chyba że ma tablicę rejestracyjną. I tego typu na przykład tablice możemy spotkać w wielu krajach, na przykład w Niemczech hulajnogi mają takie miniaturowe tablice rejestracyjne i mają ubezpieczenie OC. Więc to oprócz takiej rejestracji, te hulajnogi powinny mieć obowiązkowe OC, bo dzisiaj takie OC na hulajnogi nie jest obowiązkowe. Można wykupić dobrowolnie OC. Jest taka możliwość.
0: Przepraszam, Pawle, wejdę ci w słowo. Nie uważasz, że prościej byłoby po prostu skategoryzować tego typu urządzenie jako motorower? W polskich przepisach motorower istnieje od wielu lat, ma rejestrację, trzeba robić mu przegląd co dwa lata.
1: Tylko motorower jest trochę innym pojazdem, bo motorower ma trochę inne parametry. On ma na przykład prędkość ograniczoną do 45 km na godzinę, a w przypadku hulajnóg elektrycznych to jest rzeczywiście już bardzo wysoka prędkość, te 45 na godzinę, więc z drugiej strony 20 jest również trochę małą prędkością. Ja uważam, że taką rozsądną takim rozsądnym limitem prędkości dla hulajnóg elektrycznych powinno być 30 km na godzinę i wtedy bym wprowadził właśnie taką klasyfikację dla tych hulajnóg elektrycznych, pojazd typu UTO tak zwane, czyli urządzenie transportu osobistego, bo to jest taka w sumie nieformalna teraz nazwa tego typu urządzeń, ale jakoś bym w ten sposób sklasyfikował takie hulajnogi, ale nawet jeśli zostawimy tę prędkość 20 na godzinę, to i tak jestem absolutnie za tym, że te pojazdy powinny mieć rejestrację, powinny mieć obowiązkowe OC. Takie OC w przypadku motorowerów, o których wspomniałeś, to nie jest duży koszt. Ja mam kilka motorowerów prywatnie i płacę za te motorowery kilkadziesiąt złotych rocznie za OC. Więc w przypadku takich hulajnóg pewnie musielibyśmy się liczyć z wydatkiem na poziomie 20-30 zł rocznie za ubezpieczenie takiej hulajnogi. Czyli to nie jest absolutnie jakiś duży wydatek, a to uchroniłoby nas od potencjalnych problemów w przypadku jakiejś kolizji w przyszłości.
0: Dzisiaj, czy ubezpieczyciele nie wpadną na pomysł, taki jak obowiązuje przy ubezpieczeniu samochodów do 3,5 tony, że koszt ubezpieczenia będzie zależał od wieku kierowcy, który będzie się, czy kierującego, który będzie się tą hulajnogą poruszał. Dlaczego? Dlatego, że ze statystyk wynika, że najczęściej wypadki powodują dzieci i młodzież w wieku 7-14 i 15-17.
1: Tak, no absolutnie tutaj ja jestem również za tym, żeby dzieciom poniżej pewnego wieku całkowicie zakazać jazdy na hulajnogach elektrycznych. Oczywiście mamy już tego typu przepisy, które weszły niedawno. Mamy obowiązkową jazdę w kasku rowerowym na takich hulajnogach. Zresztą tak samo na rowerze dla dzieci poniżej 16 roku życia. Ja uważam, że na przykład w hulajnodze powinien obowiązywać obligatoryjny nakaz jazdy w kasku nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Ponieważ dorośli bardzo często jeżdżą na takich hulajnogach, przewracają się potem

0: doznają różnych...
1: Czym się różni uraz dziecka od urazu dorosłego?
0: No, dokładnie.
1: Taką szczękę pokiereszowaną odbudować. Też rekonwalescencja trwa bardzo długo, połamane ręce, nogi, łokcie. Naprawdę, to jest niewiarygodny koszt naprawy człowieka, który uległ takiemu wypadkowi.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że rozbijamy sobie głowę, a głowa jest naszym najcenniejszym tak naprawdę organem, bo jeżeli sobie tam wybijemy palec, czy złamiemy sobie rękę, to nie jest jakiś, to nie jest bardzo duży problem, natomiast jeżeli rozbijemy sobie głowę, doznamy jakiegoś uszkodzenia mózgu, bo tego typu przecież to są bardzo mocne uderzenia w twardy asfalt, a wystarczy nawet leciutko puknąć głową w ścianę, żeby poczuć, jak boli tego typu uderzenie. I wyobraźmy sobie, że teraz uderzamy z prędkością 20 czy 30 km na godzinę w twardy asfalt, więc zanim w ogóle nawet te przepisy wejdą, bo ja też obserwuję tutaj sytuację z tymi przepisami, na razie to jest jeszcze cały czas takie palcem po wodzie pisane, czy patykiem po wodzie pisane, natomiast jeżeli tego typu przepisy wejdą, ja jestem absolutnie za tym, żeby one obowiązywały, ale dopóki ich nie ma, absolutnie namawiam wszystkich do tego, żeby jeździli w kaskach na hulajnogach. I uwaga, nie powinny to być kaski rowerowe, ponieważ my, przewracając się na takiej hulajnodze, ze względu na konstrukcję takiej hulajnogi, jak wpadamy w jakiś dołek przednim kołem albo najedziemy na jakiś kamyk, to ta hulajnoga katapultuje nas i my uderzamy głową w tak szybko, że nie jesteśmy w stanie nawet wyciągnąć dłoni do przodu. I większość osób, które doznają właśnie takich wywrotek na hulajnogach, uderza od razu głową, wybija sobie barki, a w najgorszym przypadku właśnie uderza brodą po prostu w asfalt. I w takiej sytuacji kask rowerowy absolutnie nas nie chroni. Więc powinniśmy jeździć w kaskach szczękowych, niekoniecznie w takich kaskach motocyklowych, aczkolwiek ja na przykład, jak jeżdżę na hulajnodze, często zakładam kask motocyklowy. Ponieważ ja też jeżdżę na motocyklu, więc zabieram ze sobą normalnie kask motocyklowy, zakładam rękawice motocyklowe i w takim stroju jeżdżę na hulajnodze i wtedy czuję się w miarę bezpiecznie.
1: Jest znacznie bezpieczniej.
0: Jest o wiele bezpieczniej, ale oczywiście też nie
1: to musi... Wróćmy do edukacji, bo przepisy przepisami, zakazy zakazami, wiemy o tym, że raz działają, raz nie, natomiast edukacja. Jak edukować ludzi, młodych, starszych, którzy poruszają się na elektrycznych rowerach, na elektrycznych hulajnogach, żeby myśleli też o innych?
0: Myślę, że chyba jedynym wyjściem, żeby edukować takich ludzi, jest opowiadać im o przypadkach, historycznych wypadków, pokazywać im doniesienia z mediów na temat tych wypadków, pokazywać im, jakie są skutki wywrotki na takiej hulajnodze, żeby każdy, komu nawet do głowy by nie przyszło, że tak niebezpieczne może być tego typu zdarzenie, że można się zabić na hulajnodze. Nawet teraz, kilka dni temu też czytałem doniesienie o chłopcu, który się zderzył z radiowozem i też nie przeżył. On akurat czołowo się zderzył z takim radiowozem, więc tutaj było rzeczywiście bardzo poważne było zderzenie. Natomiast taka hulajnoga jest naprawdę bardzo niebezpiecznym pojazdem. Ze względu na to właśnie małe kółka i na to bardzo łatwą możliwość przewrócenia się i że jak się przewracamy, to właśnie uderzamy od razu głową, czyli możemy doznać bardzo poważnych obrażeń. I to powinniśmy pokazywać naszym dzieciom. Ja na przykład stosuję tak bardzo może drastyczną metodę, ale wiem, że to jest skuteczna metoda, czyli ja pokazuję moim dzieciom filmy na YouTubie czy na TikToku, gdzie są zarejestrowane tego typu wypadki, bo tego typu wypadek, oczywiście często to są drastyczne wypadki, gdy ktoś się przewraca na takiej hulajnodze, ale to powoduje taki wstrząs i każdy po obejrzeniu takiego filmu potem zaczyna myśleć: o kurczę, a jakbym to był ja, jakby to mnie się przydarzyło, co ja bym zrobił w tej sytuacji? I nawet ja, po oglądaniu takich filmów, jak sam jeżdżę na takiej hulajnodze, cały czas mam z tyłu głowy,
1: że coś może się wydarzyć.
0: Że coś się może wydarzyć, że dokładnie, że gdzieś tam na zakręcie jakiś piasek będzie na asfalcie i to koło mi się uślizgnie, ja się przewrócę.
1: Podsumowując w takim razie, Pawle, przepraszam, musimy kończyć. Podsumowując, myślmy. Zanim zrobimy, myślmy, zawsze jeździmy w kasku. Dobrym pomysłem jest nawet kask motocyklowy, rękawiczki. Przede wszystkim starajmy się zauważyć innych użytkowników ruchu drogowego. Czy to są piesi, czy to są kierowcy. Naprawdę warto podzielić z nimi po prostu to miejsce, w którym jesteśmy. Paweł Pilarczyk, IT Biznes, był moim Państwa gościem. Pawle, bardzo dziękuję.
0: Wielkie dzięki. Dobrej nocy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: 9,5 minuty do godziny 21. Maciek Sampolski jest już w studiu, zresztą dał znać, że jest.
1: Przepraszam, ale ja mam taki dobry humor, to Amy Winehouse tak na mnie
0: to jest
1: działa.
0: Genialny numer.
1: Tak, jest fantastyczny, to nie ulega wątpliwości.
0: Tak, wszyscy tutaj rozbujani i w studiu, i w reżyserce, naprawdę ten numer robi nam wieczór. Mam nadzieję, że wiadomości drogowe też zrobią wam wieczór i że będą dobre, chociaż wiem, że pośród nich też pewnie będą te gorsze. Maciek Sampolski, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogowe problemy trzeba uważać m.in. na południowej obwodnicy stolicy. To znaczy na ekspresowej dwójce między węzłami Opacz a Aleja Krakowska. 460 km. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe i mamy blokadę jednego pasa w stronę Poznania. Przejedziemy tutaj pozostałą częścią jezdni. A1, trasa Nowe Marzy Warlubie. Chodzi o trasę na 87 km, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe i chociaż od tego zdarzenia minęło dobrych kilka godzin, no to mamy zablokowany jeden pas w stronę Gdańska i tutaj utrudnienia cały czas mogą nam zagrażać. Większych problemów nie ma już na węźle Skarżysko-Kamienna Północ. Przypominamy o końcu tych utrudnień. 49 km tutaj po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych nie ma już śladu i jest się z czego cieszyć, bo trasa w stronę Warszawy ponownie jest całkowicie przejezdna. I podobnie wygląda to na A6. Przypomnijmy, że na węźle Kijewo mieliśmy zwężenie w stronę Stargardu. 21 km, zderzenie trzech osobówek było tu przyczyną problemów, ale teraz te problemy już się zakończyły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I taka liczba dobrych informacji bardzo mi się podoba. 7 minut do godziny 21. Korzystajcie z naszej aplikacji, bo działa, można pisać, można nagrywać wiadomości. Nie tylko w kwestii ruchu drogowego, ale możecie się na przykład pochwalić, jaka jest u was pogoda aktualnie. Czy pada, czy już księżyc na niebie. Dajcie znać. Wszystkie chwyty dozwolone.

0: Jest prawie godzina 21. Prosiłem i doczekałem się. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni prawie 19, niebo zachmurzone. Słabo, choć z zachodu zmierza pas chmur. Wiatr już słaby, widoczność dobra. Wy towarzyszycie mi przy obróbce zdjęć, a zaraz przy grze w darta. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności, spokojności i miłego wieczoru. Antek z Gryfina, nasz przyjaciel i taka pogodynka. Zawsze pomiędzy 20 a 21 dostajemy od Antka informację pogodową. Mam też informację z Dąbrowy Tarnowskiej. Słońce już zaszło, 19 stopni po deszczu. Nie ma już śladu, fajny wieczór. Pozdrawia Norbert. Norbert, dziękujemy, też pozdrawiamy. Jaka u was pogoda? Popadało? Nie popadało? Dalej tak sucho? Teraz minęła 21. Czas na pogodę dla całej Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami będzie większe. Miejscami przelotne opady deszczu jednak wystąpią, początkowo na krańcach wschodnich również możliwe burze. Choć patrzyłem na radar i tych burz moim zdaniem, chociaż nie jestem synoptykiem, to nie uświadczymy, bo nie ma z czego być już tych burz. Temperatura od 10 do 15 stopni, powieje słabo i umiarkowanie. Najmocniej powieje na północy, tam 65 km na godzinę i na południu oraz w górach, wysoko w górach nawet do 75. Co jutro w dzień nas czeka? Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami małe. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni. Cieplej będzie tylko na południowym zachodzie, tam 25. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 65. W tych Sudetach i w Karpatach. Tam może powiać się najbardziej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja działa, piszcie albo nagrywajcie wiadomości, jak tam u was z pogodą, czy już księżyc świeci, czy jednak przysłonięty chmurami.

0: Prawie 9 minut po 21. Maciek Sampolski w studiu. Maciek, będą trzy zagadki.
1: Dawaj.
0: Ja powiem coś, a ty powiesz miasto.
1: Okej.
0: Okay. Koziołki?
1: Matołki. Poznań. Poznań, Poznań.
0: No i po konkursie.
1: I pojechali.
0: I po konkursie. Maciek Sampolski w studiu. I teraz będą wiadomości dla kierowców.
1: Ty, ale drugie i trzecie, to co?
0: Nie, to ja się już poddaję. Ja bym tak, wiesz, Kraków to. W Krakowie.
1: Dobrze.
0: A na Brackiej pada deszcz?
1: Zależy gdzie, no. Ta Bracka.
0: Teraz nie pada akurat w Krakowie deszcz.

0: Czy w Warszawie na Brackiej też nie pada deszcz prawdopodobnie?
1: To super. Jeśli
0: wybierasz się dzisiaj?
1: Jeśli jest jeszcze jakaś inna Bracka, to dajcie znać.
0: Ja myślę, że wszędzie są Brackie. W Toruniu też pewnie jest Bracka. No właśnie, czy u was w mieście jest ulica Bracka?
1: A tak w ogóle, to skąd ta nazwa? Od braci? W sensie...
0: Albo od brania.
1: Nie wiem, ale że bracia Golce mają coś z tym wspólnego, myślisz?
0: Nie, wydaje mnie się. Okay. Wydaje mnie się, że czas na wiadomości drogowe, bo 10 po 9 jest.
1: Dobrze, koniec tego festiwalu ironii i żenady.
0: Maciek Sampolski, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa dwójka, południowa obwodnica stolicy i okolice Opaczy, 460 km. Tutaj radzimy wam uważać, bo po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Przejedziemy pozostałymi pasami, ale te utrudnienia naturalnie mogą nas zaskoczyć na trasie, więc my też o nich mówimy i ostrzegamy właśnie przed tymi problemami. Ostrzegamy też przed tym, co dzieje się na A1, albo co może dziać się na A1, bo od dłuższego czasu mogą utrzymywać się utrudnienia między Rybnikiem a Żorami. Na 16 kilometrze dochował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana. W kierunku Gorzyczek może być zwężenie do jednego pasa. Na A1 między Nowymi Marzami a Warlubiem spodziewajmy się także zwężenia do jednego pasa w stronę Gdańska. To wszystko po zderzeniu trzech pojazdów osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Miałeś, Maćku, trochę racji, że Bracka to od braci zakonnych.
1: A to nie ci bracia.
0: Nie ci bracia.
1: Na
0: Golce na zakonnych nie wyglądają. Chociażby ze względu na fryzurę.
1: No nie, ale fajni z nich ludzie, więc fajni jakby mieli ludzie, swoją ulicę, to ja naprawdę bym nie narzekał.
0: Pozdrawiamy braci Golców. To już państwo też wiedzą, skąd ulica Bracka. To czy u was Brackie są, czy nie ma?
1: No właśnie.

0: 18 minut po godzinie 21. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Takiej informacji się dzisiaj nie spodziewałem. Osobowe auto, a w nim pasażer trzymający na lince konia, który biegł obok pojazdu. Do takiej sytuacji doszło na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim. Inni kierowcy powiadomili policję, mówił oficer prasowy morągowskiej policji, aspirant Rafał Syczew.
1: Policjanci potwierdzili to zgłoszenie i w związku ze złożonym zawiadomieniem zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej mężczyzna ten, znajdując się w stanie nietrzeźwości, jechał na koniu, poruszając się chodnikiem. Za te wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2600 zł.
0: Kierowca samochodu był trzeźwy, nie poniósł żadnych konsekwencji, koń nie doznał na szczęście żadnych obrażeń, trafił pod opiekę wskazanej osoby. Sprawę wyjaśniają morągowscy policjanci. Naprawdę nie do wiary jest, co człowiek potrafi wymyślić, żeby przetransportować się z miejsca na miejsce. Kierujący koniem był nietrzeźwy, nie wiem, no nie wiem, jak można wpaść na pomysł, żeby prowadzić konia obok samochodu na lince. Przecież gdyby się spłoszył, to nie dość, że ten koń mógłby zrobić krzywdę temu, którego trzymał, bo taka linka momentalnie przeciałaby skórę na jego rękach, to jeszcze mógłby uciec i zrobić komuś krzywdę, bo taki spłoszony koń no naprawdę biegnie, gdzie popadnie. Nie patrzy, nie zastanawia się.

tylko po prostu taranuje teren, który jest przed nim. No nie mieści mi się to w głowie, naprawdę. Błagam, nie wpadajcie na takie genialne pomysły jak ten kierujący z Warmińsko-Mazurskiego.

0: 30 minut do godziny 22. Pozostało tu PRK Polskie Radio Kierowców. Norbert napisał: taki chciał być kreatywny, a wyszło jak zwykle. No, moja babcia mówiła: głupota ludzka nie zna granic. A moja dopowiadała zawsze, że gdyby głupota umiała latać, to niektórzy lataliby jak gołębice. Maciek Sampolski w studiu. Czas na wiadomości drogowe. Przedostatnie dzisiaj.
1: Ja latał nie będę.
0: Nie, absolutnie.
1: Nie, wykluczone.
0: Zero skrzydełków.
1: Nawet tych przy butach.
0: Nawet tych, dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas ostrzegamy przed problemami na ekspresowej dwójce w kierunku Poznania. Chodzi o trasę między węzłami Opacz a Aleja Krakowska na kilometrze 460. Tutaj zderzyły się dwa auta osobowe i w kierunku Poznania zablokowany mamy jeden pas. Pozostały nam dwa, którymi możemy się poruszać. Zatem sytuacja nie wygląda tu najgorzej, natomiast te utrudnienia, rzecz jasna, mogą niejednego kierowcę zaskoczyć na trasie. Zatem i my o nich informujemy. Autostradowa jedynka, trasa Rybnik-Żory, okolice miejscowości Czerwionka-Leszczyny, województwo śląskie i 16 kilometr. Tutaj kilka godzin temu dochował pojazd osobowy, jedna osoba została poszkodowana, a w stronę Gorzyczek prawdopodobnie wciąż jest zwężenie trasy. Zablokowany może być prawy pas, także uważajcie na siebie w tych okolicach. Podobnie na A1, trasa Nowe Marzy w Warlubie, miejscowość Grupa i 87 km. Po zderzeniu trzech aut osobowych, jeden pas w kierunku Gdańska nadal może być częściowo nieprzejezdny. I tutaj także zalecana jest szczególna ostrożność, tym bardziej, że w okolicach trwają prace drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli Państwo napotkają prace drogowe, kolizję, wypadek albo utrudnienie, dajcie znać w naszej aplikacji, można napisać, ewentualnie nagrać wiadomość głosową. Do tego między innymi też służy nasza aplikacja.

0: 21 minut do godziny 22. Teraz coś o piratach i to nie tych z Karaibów. Dwaj obywatele Ukrainy musieli opuścić Polskę. Rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz, wyjaśniła, że mężczyźni popełnili wiele wykroczeń drogowych.
1: Okazało się, że 30-letni mężczyzna miał 3 wyroki sądowe za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, lekceważył je i ponownie wsiadał za kierownicę. Natomiast 45-latek z Ukrainy popełnił wiele wykroczeń drogowych, w dodatku jeździł po pijanemu.
0: Dwaj obywatele Ukrainy otrzymali od strażników granicznych decyzje zobowiązujące ich do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Obaj wrócili na Ukrainę. Mam wrażenie, że sporo tych kierowców zza wschodniej granicy, nie tylko ukraińskiej, jeździ i po pijanemu, i nie do końca traktując przepisy drogowe w Polsce z szacunkiem. A przydałoby się, bo to nieważne, z jakiego kraju jest kierowca. Czy jest Polakiem, czy nie jest Polakiem, to przepisy ruchu drogowego w Polsce są dla wszystkich i wszystkich obowiązują. 20

i pół minuty do godziny 22. My jedziemy jeszcze do 22 na luzie. Nasza aplikacja działa. Czy wy też czasem piracicie? Zdarza się wam piracić na drogach? Dajcie znać w aplikacji. Obiecujemy, że nie będziemy tego puszczać dalej, ale przyznajcie się, czy zdarza się wam taka dyszka więcej, 15 więcej, gdzieś zaparkować na chwilkę, nie tam, gdzie do końca wolno. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Nasza aplikacja, można pisać, można nagrywać wiadomości głosowe.

0: 10 minut do 22. To już nie ze Szreka, choć Maciej Sampolski dzisiaj zwraca uwagę, że kilka utworów, jak przychodził do studia, było użytych w tej cudownej, jak co by nie mówić, bajce.
1: No właśnie, i to coś mi się wydaje, że to nie jest przypadek.
0: Nie był przypadek?
1: Muszę ze Zbyszkiem zagadać, żeby więcej tych piosenek wrzucił.
0: A Danger Danger to był to tytuł tej piosenki, ale kiedyś była taka kapela Danger Danger, taka rockowa kapela, goście z długimi włosami kręconymi grali. Naprawdę fajną rockową muzykę. A teraz Maciek Sampolski w ostatnim serwisie dzisiejszym. Także jeżeli jedziecie, jesteście zainteresowani tym, co na drogach, to koniecznie podgłoście radioodbiorniki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 8, trasa Kudowa-Kłodzko, okolice Lewina-Kłodzkiego. Na 7 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i przypomnijmy, że ta droga od godziny 15 była zablokowana w obie strony. Na szczęście w międzyczasie udało się tam wprowadzić ruch jednym pasem na zmianę, a aktualnie jedziemy tam bez większych utrudnień. Autostradowa 1, trasa Nowe Marzy-Warlubie i okolice Grupy. No tutaj możemy się jeszcze spodziewać zwężenia w stronę Gdańska. 87 kilometr zablokowany. Może być jeden pas w stronę Gdańska właśnie, a to dlatego, że zderzyły się tutaj trzy samochody osobowe. Autostradowa 1, raz jeszcze, i trasa Rybnik-Żory. Nie ma już większych utrudnień w ruchu na 16 kilometrze trasy, gdzie dochował pojazd osobowy. W stronę Gorzyczek można jechać bez utrudnień, a do tej pory zablokowany był tu pas prawy. Niestety wciąż utrzymuje nam się utrudnienia w ruchu na wysokości Opaczy w ciągu ekspresowej dwójki. Między Opaczą a Aleją Krakowską na 460 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest pas w stronę Poznania. Jedziemy pozostałą częścią jezdni i te utrudnienia, zdaniem drogowców, już niedługo powinny się zakończyć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Miejmy nadzieję, że wszystkie utrudnienia się zakończą. My zakończamy dzisiejszy program. Bardzo wam dziękujemy za obecność. Dzięki za wiadomości, i te mówione, i te pisane. Bardzo dziękuję Oli Jasińskiej za to, że wymyśliła tą cudowną audycję dzisiaj. Ewelinie Dobrzyńskiej, że ją zrealizowała. A Maćkowi Sampolskiemu, że fenomenalnie, perfekcyjnie mówił o tym, co na drogach słychać. Ja państwa zapraszam na jutrzejszy poranek i życzę spokojnej nocy, szerokiej drogi i pamiętajcie, jedźcie ostrożnie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.